0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Bogdan Widawka, witam w naszym magazynie. Przed nami niespełna godzina. Do dzisiejszego programu zaprosiłem bardzo ciekawych gości, którzy będą mówić nie tylko o ciekawych, ale przede wszystkim o bardzo ważnych sprawach. Jesteśmy w samym środku maja, czas wakacyjny, czas urlopów zbliża się wielkimi krokami. Również o tym będziemy dzisiaj mówić.
0: Jeszcze dziś w programie.
2: Z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
1: Sporo będziemy dziś mówić o bezpieczeństwie nad wodą, nie tylko nad morzem, choć przede wszystkim, ale również w głębi lądu. A o tym wszystkim będzie mówił szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To już za moment. Co jeszcze?
3: Podróże obecnie są taką formą ciekawości życia.
1: Będziemy również dzisiaj mówić o podróżach, tych bliższych i nieco dalszych, ale wszystkie będą zamykać się w granicach województwa zachodniopomorskiego. To tylko dwa fragmenty rozmów z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszego magazynu. Takich rozmów, takich spotkań jest znacznie więcej. Zaczynamy.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Do wakacji zostało półtora miesiąca, no około półtora miesiąca. Szybko zleci pewnie. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Pierwszym naszym gościem w magazynie jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Żaden sprzęt, nawet najlepszy, nie zastąpi człowieka ratownika, ale taki sprzęt z pewnością pomaga ratownikowi w jego pracy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprzęcie, jakim dysponuje WOPR województwa zachodniopomorskiego. Na plaży ratownicy zawsze mają najczęściej żółte i czerwone koszulki, no wiadomo, po to, żeby wyróżniać się wśród plażowiczów, ale muszą się ze sobą komunikować. Szybka, niezawodna łączność jest w waszej pracy absolutnie kluczowa. Zgadza się pan?
2: Tak, jeżeli chodzi o łączność, dalej funkcjonują znaki czy gesty, sygnały, które przekazujemy sobie na dalszą odległość między zespołami na kąpielisku morskim czy śródlądowym, ale jeżeli potrzebujemy wsparcia grupy interwencyjnej, dodatkowego zespołu, czy też powiadomienia zespołu medycznego, który operuje na dużych kąpieliskach, na dużej morskiej plaży, no to tutaj wykorzystujemy sprzęt łączności i krótkofalówki, z których do tej pory korzystaliśmy przez lata, powoli odchodzą do lamusa z uwagi na możliwość zagłuszenia, zakłócenia ich pracy albo niestabilne połączenia. Coraz częściej korzystamy z cyfrowego sprzętu łączności radiowej. Korzystamy również z przemienników, które rozlokowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego w liczbie 18 takich radioprzemienników, które działają, można powiedzieć, jak stacja telefonii komórkowej. Zbierają połączenia właśnie z takich radiostacji przez antenę umieszczoną na wieży widokowej, na jakimś wysokim budynku, bądź na przykład na kominie. Zamieniają na paczkę danych i internetem przesyłają do kolejnego przemiennika, gdzie jest rozpakowywana i przesyłana przez nadajnik do radiotelefonu ratownika, do którego ten komunikat właśnie miał być dostarczony. Taka łączność jest nam potrzebna do tego, żeby komunikować ze sobą ratowników pracujących na kąpieliskach w trakcie sezonu, ale również i po sezonie, kiedy działamy w ramach wsparcia głównie policji podczas poszukiwań na obszarach wodnych, na terenach podmokłych, bagiennych, gdzie szczególnie w okresie jesiennym, kiedy zagubią się gdzieś grzybiarze, mają problem z powrotem do domu, do takich działań jesteśmy włączani. No i niestety wtedy, kiedy gdzieś najczęściej na jeziorze dojdzie do incydentu utonięcia i w tym momencie też jesteśmy dysponowani do tego, żeby poszukiwać osób pod wodą.
1: Czyli z użyciem sonaru.
2: Jeżeli środowisko pozwala, to znaczy nie jest to płynąca rzeka z rwącym nurtem, bo takich mamy kilka na terenie województwa zachodniopomorskiego, przykład Regi, przykład wieprzy czy parcenty, które są traktowane jako rzeki górskie, ale wracam do bardziej spokojniejszej wody, w której musimy przeprowadzić poszukiwania. Tam często używamy łodzi z sonarem albo holowanym, albo sonarem pod pokładem łodzi umiejscowionym, dookólnym, który pozwala zeskanować dno pod jednostką i zwizualizować operatorowi na ekranie kolorowym monitora, co pod wodą się znajduje. No i dzięki temu ratownicy są w stanie w szybki sposób przeanalizować, czy dany obiekt znajdujący się pod wodą, przypominający sylwetkę człowieka, jest właśnie tym celem, który jest poszukiwany, czy jest to tylko konar drzewa z gałęziami, który imituje sylwetkę człowieka. Do tych poszukiwań wykorzystywać możemy również drona podwodnego. Mamy chyba dwa takie drony podwodne, które są, można powiedzieć, taką malutką łodzią podwodną z kamerą, która właśnie zanurza się pod powierzchnię wody i pozwala zbliżyć się do tego poszukiwanego obiektu i potwierdzić, zastępując tym samym ratownika, potwierdzić, czy jest to poszukiwany obiekt, czy też nie. Jakość tych obrazów też związana jest to z przejrzystością wody, z eutrofizacją zbiorników wodnych. Nie jest tutaj rewelacyjna, natomiast sprawna osoba jest w stanie potwierdzić, czy jest to obiekt, który wymaga zejścia nurka ratownika pod wodę, czy też nie.
1: Możecie też obserwować akwen z powietrza.
2: Jeżeli chodzi o drony, czyli bezzałogowe pojazdy, posiadamy również drony latające, które też pomagają nam w szybki sposób potwierdzić, czy znajdujący się 300, 400, 500 metrów od brzegu, na przykład materac, na tym materacu znajduje się osoba, czy też materac odpłynął samodzielnie i nie ma potrzeby wysłania tutaj jednostki ratowników w trybie pilnym, żeby tej potencjalnej osobie na takim materacyku pomóc, bo świadkowie zdarzenia mieli co do tego, czy mają co do tego wątpliwości. Możemy to w ten sposób potwierdzić. Świetnie sprawdza się również w nocy, wtedy, kiedy jakieś urządzenie nawigacyjne, być może przez pomyłkę czy przez fale przeniesione w dalszej części morza, zostanie przeniesione bliżej brzegu i wysyłając sygnały świetlne też intryguje spacerowiczów, czy to nie jest sygnał wzywania pomocy. Zamiast w nocy zrzucać motorówkę, czasami zdarzało się tak, że wysyłaliśmy ekipę dronową. Dron udawał się nad obiekt, potwierdzał, że jest to na przykład zerwana boja nawigacyjna, która emituje dany sygnał, no i potwierdzaliśmy, że nie jest to nasza praca, jest to robota innych służb, w tym przypadku Urzędu Morskiego. A zapomniałbym teraz jeszcze o testowanym takim dronie również nawodnym, za pomocą którego można podpłynąć bliżej osoby poszkodowanej, podać jej boje, podać jej koło ratunkowe, a pod koniec kwietnia w Szczecinie na obszarze wodnym z dość płytką wodą, w którą trudniej było dopłynąć motorówce, ten dron podał linę holowniczą dwóm turystom na skuterze, którzy uszkodzili skuter, no i znajdowali się na zbyt płytkiej wodzie, na którą mogłaby dopłynąć tutaj nasza motorówka. Tak więc wykorzystujemy te nowe rozwiązania, nowe możliwości, nowe technologie wdrażamy tam, gdzie jest to możliwe, tutaj do działań operacyjnych, działań ratowniczych. Natomiast w wielu sytuacjach, szczególnie nad morzem, tam gdzie mam do czynienia z morskim brzegiem zabezpieczonym ostrogami wbitymi w dno morskie, które powodują pewne niebezpieczeństwo dla osób, które znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. Tam jedynym sposobem ratunku dla takich osób, pomimo różnych prób stosowania skutera, małych łodzi motorowych, no jednak w dalszym ciągu najlepszym rozwiązaniem jest ratownik na uprzęży, którego dwóch, trzech ratowników asekuruje z brzegu, a on sam skakuje do wody i dopływa do osoby poszkodowanej, przechwytując osobę osobę poszkodowaną i komunikując się z zespołem, kiedy jest już gotowy i ma zabezpieczoną osobę, jest ściągany za pomocą liny, jak w XIX czy XX wieku, na bezpieczny brzeg morski. Tak więc z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony no, nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić tutaj sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
1: Do rozmowy z Apoloniuszem Kuryczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, wrócimy za kilka minut.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczecińska Strefa Czystego Transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. O tym teraz porozmawiamy. Miejska Spółka Autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, że przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie otrzyma unijnego dofinansowania. Żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło nawet specjalną strefę czystego transportu. Ale to może nie wystarczyć, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
4: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegubowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
5: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
4: Jeżeli nie utrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
1: Strefa działa na terenie Starego Miasta od około miesiąca. Zasady działania są wyjątkowo łagodne i praktycznie każdy samochód, niezależnie od rocznika, z jakiego pochodzi, może tam wjechać. Na pewno jeszcze będziemy do tej sprawy wracać.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: No teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
7: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6: Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli Międzynarodowego Środowiska Gospodarki Morskiej. Nie doszło do porozumienia z właścicielem działki, przez którą mieszkańcy przechodzą 50-metrowym skrótem między szczecińskim osiedlem Markońskim a rejonem ulicy Duńskiej. Miasto chce tam wybudować chodnik. Na ostatniej sesji Rady Miasta wszyscy radni poparli plan zagospodarowania z terenem komunikacji pieszej. Będzie wywłaszczenie. Więcej na ten temat przeczytacie na wyborcza.pl Szczecin. Jest zielone światło z Wód Polskich, a dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Powiatu Polickiego Policji Nowego Warpna powstanie 20-kilometrowa droga rowerowa Trzebież Nowe Warpno. To ostatni szosowy odcinek rowerowej trasy wokół Zalewu Szczecińskiego, mówi Wanda Nowotarska, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
8: Budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
6: Pozostańmy na drogach zachodniego Pomorza. Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na przebudowę 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 103 Kamień Pomorski Trzebiatów od Mojszewa do Czaplina Wielkiego. Do przetargu wpłynęło 7 ofert. Przebudowa ma się zakończyć do końca roku w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. W ramach tego samego programu pod koniec tygodnia wykonawca przejął plac budowy kolejnej inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Dębsko-Granica Powiatów. Za ponad 2,5 miliona złotych powstanie nowa jezdnia prawie 2-kilometrowego odcinka od Dębska w kierunku Drawna. Prace powinny zostać zakończone za około 4 miesiące. I jeszcze o ważnej dla Szczecina inwestycji. Rozpoczęła się procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego. Jest już gotowa. Wybudowano ją po nowym śladzie od Swojskiej do wiaduktu A6. Oprócz nowej jezdni powstały chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Mamy w Szczecinie zdolne dzieci. Aż dwie drużyny ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie zdobyły pierwsze miejsce w finale ogólnopolskim Odysei Umysłu. Tym samym zakwalifikowały się do światowego finału w Stanach Zjednoczonych. Młodzi odyseusze potrzebują teraz wsparcia. Trwa zbiórka na wyjazd. W tegorocznym finale ogólnopolskim w Gdyni rywalizowało 269 drużyn z całej Polski, a także zespoły zagraniczne. Szczecińskie drużyny okazały się bezkonkurencyjne.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: A my w naszym magazynie wracamy do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Rozmawiamy dziś dużo o sprzęcie, jakim Zachodniopomorski WOPR dysponuje.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Mówimy o sprzęcie, o najnowszych wynalazkach, które są używane w ratowaniu ludzi w wodzie, ale tak sobie myślę, jest taki sprzęt, który od lat nie zmienia się i moim zdaniem jest ważny, tak jak był ważny 20-30 lat temu, tak ważny jest i dzisiaj. Mam na myśli gwizdek. Czy zgadza się pan?
2: Tak, najlepszy sposób, najlepszy sygnał alarmowy, niezatapialny, można powiedzieć wodoodporny, z zasięgiem od 300 do 500 metrów. Sygnał alarmowy, sygnał do komunikacji, tak, jak najbardziej. On pozwala zwrócić uwagę, zwrócić atencję na ratownika, który może przekazać informacje do tej osoby, której ten komunikat dotyczy, bądź też za pośrednictwem właśnie tego gwizdka zaalarmować ze współratowniczy, że ratownik potrzebuje pomocy, bo za chwilę, czy potrzebuje wsparcia, bo za chwilę rozpoczyna akcję ratunkową. No i trzy gwizdki zawsze to jest znak, sygnał mówiący o tym, że akcja ratunkowa właśnie się rozpoczyna. Tak jak 30, 40, 50 lat temu, tak i dzisiaj. No i kto wie, ile jeszcze lat z tym gwizdkiem będziemy pracować.
1: Kiedyś usłyszałem od takiego seniora ratownika WOPR-u, że dobry ratownik rzadko używa gwizdka.
2: Dokładnie tak. Widzę analogię z dobrej szkoły ratowniczej, która jest przekazywana również obecnie ratownikom. Dobre kąpielisko to takie kąpielisko, na którym rzeczywiście ten gwizdek pojawia się jak najrzadziej. Osoby, które z tego kąpieliska korzystają, chcą wypoczywać, przyjechały na urlop, chcą mieć ciszę i spokój, natomiast ratownicy muszą reagować. Jeżeli widzą jakieś sytuacje, które mogą być ryzykowne, jakieś zachowania, które mogą być ryzykowne, zupełnie nieświadomie wykonywane na przykład przez dzieci, wykonywane przez tatusiów gdzieś w pobliżu właśnie tych ostróg, wtedy ratownicy ruszają do działania, natomiast dobrze, gdyby nie używali tego gwizdka, podeszli, zwrócili uwagę gestem, słowem, w inny sposób. Są do tego możliwości, może podpłynąć ratownik na łodzi, na desce, może podpłynąć, podejść ratownik, wejść do wody, schłodzić się również właśnie wchodząc do wody, co też ułatwi mu tutaj komfort pracy, a użyć tego gwizdka już w takiej naprawdę ostateczności, no bo tak jak pan wspomniał, przyzwyczajenie ludzi do tego sygnału alarmowego powoduje, że on przestaje być
1: czujny,
2: przestaje spełnić swoją rolę. Tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze o akcesoriach, które zupełnie nie mają nic wspólnego ze sprzętem wodnym. Mam na myśli dmuchane materace, kółka czy inne plażowe zabawki. Czy macie z tym problem?
2: Tak. Wtedy, kiedy są one niewłaściwie użytkowane, tak. Wtedy, kiedy jest moda na, pamiętam kilka lat temu była moda na jednorożce, takie różowe, można powiedzieć, prawie baseniki dmuchane, do których można było wsiąść i zatopić się w nich i stracić orientację. W związku z tym, że były to też duże jednostki wystające chyba metr nad powierzchnię wody, stanowiły one opór dla wiatru i dzięki temu mogły być dużo łatwiej przy niesprzyjającym kierunku wiatru, dużo łatwiej można było się na tych właśnie jednostkach oddalić od bezpiecznego brzegu. Później zmieniło się to chyba na jakieś palemki, które też niestety były obecne w sprzedaży, które widzimy później na kąpieliskach i wszystko pięknie, jeżeli zachęcamy do tego, żeby używać tych urządzeń pływających, tych zabawek zgodnie z opisem, który znajduje się, małym druczkiem co prawda, ale znajduje się na tej zabawce, że ona jest najczęściej możliwa do użytkowania tylko i wyłącznie na głębokości wody nie przekraczającej 40 cm. Czyli to nie jest urządzenie, które może nam pomóc w trakcie pływania jako urządzenie do przemieszczania się z jednej kładki na przykład na drugą gdzieś na jeziorze. No nie. używajmy tego podczas zabawy z dziećmi, ale tam, gdzie mam cały czas kontakt z dnem, gdzie możemy bez problemu wyjść z tego, wyskoczyć z tego urządzenia i wrócić bezpiecznie na brzeg. Rzeczą absolutnie nierozważną dla mnie jest zabieranie na pokład właśnie takiej pływającej wysepki, pływającego jednorożca, osoby dorosłej albo dwójki, trójki dzieci bez żadnego innego środka asekuracyjnego, bez żadnego kółka pływającego, bez żadnych rękawków, a takie sytuacje niestety obserwujemy na plażach i reagujemy tam, gdzie mamy, że tak powiem, swój zakres odpowiedzialności

0: czy to jest urządzenie do pływania, czy nie. No nie znam materacyka takiego turystycznego, który byłby traktowany jako urządzenie do pływania, tym samym spełniałby normy bezpieczeństwa i atesty związane z tym, że nagle może się rozszczelnić, no i 2-3 osoby, które znajdują się na pokładzie takiej zabawki, nagle muszą radzić sobie same i wrócić na brzeg. A jeżeli nie potrafią pływać, no to mamy duży problem. No i jeżeli ratownicy czy osoby próbują korzystać z tych urządzeń na kąpieliskach, no to ratownicy zwracają uwagę, informują, edukują w tym zakresie. Jeżeli to się dzieje w miejscach, gdzie nie ma bezpośrednio ratowników, no ta sytuacja, gdzie sami muszą mieć tą świadomość, no i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie ta świadomość wzrośnie, a my będziemy mieli mniej pracy.
1: Taki jest cel właśnie tej rozmowy. Bezpieczeństwo w kajakach czy w rowerach wodnych to jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Jak sądzę, wcale nie wąski. Mam na myśli cały czas bezpieczeństwo. Jakie są największe zagrożenia, jeśli mówimy o pańskich obserwacjach ludzi, którzy korzystają z tego typu sprzętu już wodnego?
0: Największe niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie mają świadomość błędną absolutnie, że no taki kajak, no to rzeczywiście może się wywrócić, no ale już taki rowerek to absolutnie nie. To wsiadamy na ten rowerek, nawet osoby, które nie potrafią pływać, no bo przecież taki rowerek to jest duża jednostka, ona się nie przewróci. Absolutnie nie. Nie dość, że może się przewrócić pływając, to również nie jest rzecz niezatapialna. Może dojść do rozszczelnienia pokładu, może dojść do uszkodzenia tego urządzenia i zacznie to urządzenie tonąć. Bezpieczne korzystanie z jednostek pływających, czy to jest kajak, czy to jest rowerek, jest takie, jak robią to ratownicy. Proszę zobaczyć, że profesjonalny ratownik na sprzęcie motorowodnym zawsze ma na sobie kamizelkę. Świetnie pływamy, ale mamy respekt do wody. Wiemy, jak silnym ona jest żywiołem, jak nieprzewidywalnym, w jak różnych sytuacjach możemy znaleźć się w tej wodzie. Przewidujemy to i zawsze nosimy kamizelkę i zachęcamy do tego, żeby inni użytkownicy wody również te kamizelki nosili, również te kamizelki mieli zapięte cały czas na sobie. Wiem, mam świadomość, że trudno się opalić pod taką kamizelką, ale no tutaj ryzykujemy coś więcej niż tylko plamy czy nierównomierne opalenie, ryzykujemy własne życie, ponieważ nagłe wpadnięcie do wody rozgrzanej osoby, która na takim kajaku albo na takim rowerku wodnym przebywa 2-2,5 godziny pod pełnym słońcem, które może rozgrzać bardzo mocno to ciało, podczas nagle wpadnięcia do wody albo przemyślanego, nierozważnego skoku do wody, może dojść do szoku termicznego, może dojść do utraty przytomności i kamizelka asekuracyjna utrzyma taką osobę na powierzchni wody. Brak tej kamizelki spowoduje, że osoba zniknie pod powierzchnią wody, no i będzie potrzebne tutaj rozpoczęcie akcji ratowniczej i akcji poszukiwawczej, która wymaga dużo większych zasobów sprzętowych i czas na jej uruchomienie też jest znacznie dłuższy od takiej zwykłej interwencji ratowników. Tak więc, jak mantrę będę powtarzał, profesjonalne użytkowanie tego sprzętu to zakładanie kamizelek. Widząc osobę w kamizelce, wiem, że ma do czynienia z profesjonalistą, wiem, że to jest osoba płynąca na tym sprzęcie, jest osobą świadomą. Oczywiście zwracamy na nią uwagę, natomiast aż chce się ukłonić, kiwnąć głową, że widzę tutaj fachowca, w przeciwieństwie do przeciążonych jednostek, przeciążonych rowerków z 5-6-osobową rodziną, że tak powiem, w samych majtkach. Nie tak powinno to wyglądać, zupełnie nieświadomo.
1: No tak, to taka źle pojęta nonszalancja, podobnie jak jazda na rowerze bez kasku.
0: Albo
1: tak?
0: Na hulajnodze.
1: Albo na hulajnodze, zwłaszcza teraz.
0: Albo na hulajnodze w kilka osób, tak.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Ostatnio widziałem 3-osobowy zespół na hulajnodze. Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi, ale no nie. No już chyba więcej niż 3 osoby na hulajnodze się nie zmieszczą. Mam nadzieję, że nie zobaczę.
1: Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, był naszym gościem w magazynie. Opowiadał o sprzęcie, jakim WOPR Zachodniopomorski dysponuje, ale mówił też sporo o bezpieczeństwie. To nam się bardzo przyda. Sezon letni, wakacyjny, urlopowy zbliża się naprawdę wielkimi krokami. 1,5 miesiąca zostało do lipca, żebyśmy wszyscy spotkali się w komplecie i żeby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Tego wszystkim życzę sobie również.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Ostatnie deszcze wprawdzie poprawiły sytuację w lasach województwa zachodniopomorskiego, ale mówiąc kolokwialnie, nie załatwiły sprawy. W dalszym ciągu zagrożenie jest wysokie. Przenosimy się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w

0: Szczecinie, mówi Jolanta Sojka.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
2: Sytuacja w lasach związana z suszą jest bardzo poważna. Występuje ona coraz częściej już od wczesnej wiosny, co jest wynikiem zmian klimatycznych, niskich opadów śniegu, tych zimowych oraz wysokich temperatur. Taka sytuacja napędza na pewno pożary. Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowaliśmy 150 pożarów, najwięcej na terenie nadleśnictw Kliniska i Nowogard. Praktycznie we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy obecnie wysokie zagrożenie pożarowe i nie zmienia tego faktu przelotne opady, które ostatnio odnotowywaliśmy na naszym terenie. Aby sytuacja zmieniła się radykalnie, potrzebne byłyby długotrwałe, spokojne opady deszczu. Pożary stanowią największe zagrożenie dla lasów tej północno-zachodniej części kraju, a więc tego obszaru, na którym my pracujemy. Szczególnie dla drzewostanów sosnowych, tutaj ogień rozprzestrzenia się nadzwyczaj szybko. I tutaj taka drobna iskierka wystarczy, aby wywołać katastrofalne skutki w środowisku przyrodniczym. Przyczyną większości pożarów jest czynnik ludzki, ale jednocześnie należy podkreślić, że znaczenie wykrywalności pożarów mają ludzie, osoby, które wypoczywają w lesie, które podróżują przez obszary leśne. W naszym przypadku to jest około 46% wszystkich wykrywalności pożarów właśnie dzięki ludziom to odnotowujemy. 41% wszystkich pożarów jest wykrywane przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych. Dzięki dużym nakładom finansowym i corocznie wydatkowanym środkom na ochronę przeciwpożarową, wynoszącą około 20 milionów złotych, mamy rozbudowaną i dobrze działającą, sprawną organizację ochrony przeciwpożarowej, która oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarach oraz skutecznej akcji gaśniczej. Ten cel osiągamy dzięki pomocy sieci obserwacyjno-alarmowej. Mamy 60 punktów obserwacyjnych wyposażonych w kamery telewizji 4K lub HD, montowanych na masztach o wysokości 32-60 metrów. Mamy też oczywiście do dyspozycji telefony stacjonarne, telefony komórkowe, stacje ruchome. Mamy tabor samochodowy, sieć automatycznych meteorologicznych punktów pomiarowych, 16 takich stacji, które mierzą wilgotność powietrza, temperaturę powietrza, gleby, ilość opadów, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wartość promieniowania słonecznego. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podpisał porozumienie w sprawie patrolowania i gaszenia pożarów lasów oraz obszarów nieleśnych przy użyciu samolotów, które mamy do dyspozycji na terenie Wolińskiego i Drawieńskiego Parku Narodowego.
0: Mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a informacje w sprawie zagrożenia pożarowego w województwie zachodniopomorskim warto śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Na początku naszego dzisiejszego magazynu zapowiadałem podróże, te bliższe, troszkę dalsze, ale wszystkie w granicach województwa zachodniopomorskiego. Miejsc w naszym regionie, tych pięknych, ciekawych, fantastycznych, na pewno nie brakuje i wszyscy doskonale o tym wiemy. Każdy zresztą ma chyba swoją, taką nazwijmy to, listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. A ja jestem ciekaw, jak przedstawia się lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira, który jest pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Jest też naszym kolejnym gościem w magazynie.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Zwiedzaj z nami Pomorze Zachodnie.
0: Podróże, wycieczki wcale nie muszą być dalekie i egzotyczne, żeby były ciekawe. No to nie jest odkrycie Ameryki, wszyscy o tym dobrze wiemy. Ale przecież na Pomorzu Zachodnim nie brakuje nam miejsc, gdzie nie tylko jest ciekawie, ale wręcz zachwycająco. Na początek zadam panu z pozoru tylko banalne pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem ludzie szukają ciekawych miejsc? Dlaczego podróżują?
3: No, podróże obecnie są taką formą ciekawości życia, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli ładnych kilkanaście lat wcześniej, to ludzie przede wszystkim zbierali różne rzeczy. Zbierali, kupowali, to było dla nas coś nowego. Ja mówię tak w odniesieniu tutaj do mieszkańców naszego regionu, naszego kraju. A podróże stały się też takim wykładnikiem wolności, bym powiedział, bo zawsze interesują nas te miejsca, gdzie nas nie ma, których nie znamy. No i dzięki temu możemy je bardziej poznać. Też dostęp do wszelkich informacji dzięki social mediom jak gdyby prowokuje nas do tego, aby dane miejsca odwiedzić, bo widząc gdzieś piękne zdjęcie, czy słysząc w jakimś blogu, czy podcaście o jakichś nowych miejscach, które właśnie niekoniecznie muszą być daleko, sami jesteśmy ciekawi, żeby te miejsca odwiedzić.
0: Odwiedzić, też pokazać i opowiedzieć o nich. Mam taką teorię zapożyczoną od kolegi, który jest ratownikiem GoPro, i on mówi zawsze tak, że ludzie chodzą w góry po to, żeby zobaczyć, żeby przeżyć, ale potem, jak zejdą na dół, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach i o tym, co zobaczyli.
3: Dokładnie, bo my coraz częściej już nie tyle kolekcjonujemy nawet i zdjęcia, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Chodzi o to, żeby te miejsca, które warte są według nas do zobaczenia, żeby one kojarzyły nam się z pewnymi emocjami, które akurat w tych miejscach przeżywamy. I później właśnie tymi emocjami możemy się podzielić z innymi.
0: Tak sobie myślę, żeby stworzyć swoistą listę przebojów turystycznych, listę przebojów miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. Nawet jeśli miałoby to być drugi czy trzeci raz, zawsze można zobaczyć coś innego przy okazji. Odkryć coś nowego w miejscach, gdzie już byliśmy. Listę przebojów doktora Tomasza Olechwira. Które miejsce na mapie naszego regionu na Pomorzu Zachodnim otwierałoby taką pańską listę turystycznych przebojów?
3: Och, tutaj się wykażę lokalnym patriotyzmem. Na pewno wyspa Wolin, wyspa Uznam, wyspa Karsibur, czyli mówiąc wprost, Delta Wsteczna Świny. To jest niesamowite miejsce, które oczywiście doskonale znamy, tak zresztą jak pan wcześniej mówił. Możemy je znać, ale nie pod każdym kątem, nie w każdym calu, bo tutaj mamy Międzyzdroje, tutaj mamy Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski przepiękny, historyczny Wolin, ale jest jeszcze na tych naszych wyspach, na tym naszym archipelagu niesamowita ilość miejsc, które czekają na odkrycie. Jakbyśmy chcieli tak popatrzeć na to z geograficznego punktu widzenia, to tak naprawdę znaleźlibyśmy tutaj fragmenty krajobrazów z całej Europy.
0: Dlaczego?
3: Ano, bo możemy znaleźć piękne, piaszczyste plaże, które na przykład cechują wyspę Bornholm. Możemy znaleźć dość urozmaiconą rzeźbę w postaci takiej rzeźby polodowcowej w okolicach Międzyzdroju, w Wolińskim Parku Narodowym. No, może nam to wtedy przywoływać nawet całkiem strome podejścia w Alpach czy w Karpatach. Możemy też znaleźć piękne, kolorowe, przeczyste wody, tak jak chociażby jezioro turkusowe w Wapnicy koło Międzyzdrojów.
0: No właśnie, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ten kawałek Pomorza Zachodniego chyba niesprawiedliwie w oczach czy też w uszach niektórych ludzi spoza tego regionu kojarzy się wyłącznie z latem. Tymczasem zimą też jest pięknie.
3: Tak, zimą też jest ciekawie, czego dowodem była ostatnia zima, bo mieliśmy okazję w przypadku kilku dni z mrozem, z lodzenia, obserwować fantastyczne zwały lodowe, które tworzyły się na miejscu. Zima to też jest czas, kiedy na wyspie Karsibur, która także należy administracyjnie do Świnoujścia, kiedy trwają zbiory trzciny. Mało kto o tym wie, że to jest czas, kiedy taką trzcinę się zbiera, ona jest później przetwarzana na dachy trzcinowe, które obecnie są bardzo takie widowiskowe i jedne z najlepszych form izolacji dachów w całej Europie.
0: Czym chciałby się pan pochwalić gościom z zagranicy, którzy chcieliby przyjechać na Pomorze Zachodnie? To pierwsze miejsce już jest zarezerwowane, więc co chciałby pan pokazać szczególnie i dlaczego?
3: No, oprócz właśnie tutaj naszych wysp, chciałbym pokazać praktycznie całe Pomorze Zachodnie. No, weźmy pod uwagę samą nazwę regionu. Pomorze Zachodnie to jest taka troszeczkę sztuczna nazwa, która została wprowadzona po wojnie, bo sam obszar Pomorza to jest obszar, który rozciągał się od Wyspy Rugi aż po Królewiec. Dlaczego to może być interesujące? Może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego, bo jak popatrzymy sobie na historię tych ziem, to okazuje się, że one przechodziły z rąk do rąk. Były w gestii różnych krajów, różnych rządów, ale też różnych dynastii książęcych, z których taka najbardziej znana to jest dynastia Gryfitów. Dlatego też Gryfa możemy spotkać zarówno w herbie Świnoujścia, ale przede wszystkim w herbie Szczecina, gdzie była jej główna siedziba, no i w innych miastach jak Stargard, które do naszego regionu należą. I warto też odwiedzić inne miejsca, inne miejscowości, które może niekoniecznie cechują się tym, że z obiektu noclegowego bosą stopą stajemy od razu na plaży, ale to są miejsca, które naprawdę mają swoją ciekawą, inną historię.
0: Powiedział pan wcześniej przy pierwszym miejscu o tym, że to jest taki kawałek Pomorza Zachodniego, który tak naprawdę może nam przypominać, czy też pokazywać różne miejsca nawet spoza Polski. I tak sobie myślę, że Festiwal Słowian i Wikingów, który jest już coraz bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą, nieprzypadkowo odbywa się właśnie w tym miejscu.
3: Oczywiście, że tak. No, wszyscy wiemy, że Wolin to tak naprawdę dawna twierdza Jomsborg, która opisywana była w skandynawskich sagach. No to tam właśnie było opisywane jako miejsce bogactwa, miejsce, gdzie zmarł jeden z największych królów wikingów, Harald Cinozemny. I to jest też miejsce, gdzie dzięki ustawicznym badaniom Państwowej Akademii Nauk są odkrywane nowe artefakty, które dotyczą tej historii. Dzięki tym wszystkim informacjom poprzez na początku grono zapaleńców, później przez poważne stowarzyszenie został odbudowany skansen nawiązujący właśnie do tej formy historycznej. I to jest też miejsce, gdzie możemy się nauczyć żywej historii, bo samo zwiedzanie może mieć formę warsztatów, możemy zobaczyć, jak wyglądały kiedyś warsztaty takiego rękodzielnictwa artystycznego, jak wyglądały chociażby warsztaty kowalskie. Możemy nawet nauczyć się pisać gęsim piórem, czy też starać się zrozumieć runy skandynawskie.
0: Czy to jest taki kawałek historii, pokazywania historii, który może być wizytówką tego regionu, ale taką jeden do jednego?
3: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy przyjeżdżają goście na ten festiwal jest naprawdę zorganizowany z wielkim rozmachem. Jest to jeden z największych tego typu festiwali w Europie.
0: W Europie, tak.
3: Można na nim spotkać gości praktycznie z całego świata. Można na nim spotkać łodzie wikingów, którzy mi też pasjonaci przypłynęli ze Skandynawii, ale także i z południa Europy. Też się czasami wojowie z tamtych terenów zdarzali, mimo że w nazwie funkcjonuje jako Festiwal Słowian i Wikingów. Także to jest taka wizytówka, dobry moment, żeby się tak chwilę zastanowić nad tym miejscem. Wszyscy, którzy tutaj mieszkamy na Pomorzu Zachodnim, jesteśmy w którymś tam pokoleniu elementem napływowym, a dzięki temu, że mamy ten festiwal, że jesteśmy w Olinie, że możemy popatrzeć sobie na rzeźbę Trygława, możemy też wejść na fantastyczną wieżę widokową, która jest położona na południu koło wzgórza Wisielców, dawnego cmentarzyska. Możemy sobie uświadomić tak naprawdę, jaki potencjał historyczny i kulturowy te ziemie niosą i dalej ten potencjał możemy realizować i go kontynuować.
0: Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, a więc człowiek, który jak mało kto zna ciekawe miejsca na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już za nami. Przypomnę, na pierwszym miejscu wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, ogólnie Delta, Wsteczna, Świny, a na drugim miejscu dość zaskakująco całe Pomorze Zachodnie, ale na tym nie kończymy, bo przed nami kolejne miejsca i do tej rozmowy wracam niebawem.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Kiedyś nie było o tym mowy, jednak od paru lat mamy już taką możliwość. Mowa o biwakowaniu w lesie. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w lasach województwa zachodniopomorskiego można zanocować w lesie, można taki biwak zorganizować, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. O szczegółach opowie Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
1: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
2: Na rozpoczęty sezon turystyczny leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przygotowali las dla tych, którzy będą chcieli go odwiedzić i aktywnie spędzić swój czas, obserwując zjawiska zachodzące w tym lesie, podglądając naturę, tą przyrodę. Na tych, którzy odwiedzą szczecińskie lasy, czeka blisko 700 obiektów turystycznych różnych kategorii. Są to parkingi, miejsca postoju pojazdów, miejsca odpoczynku, widokowe, pola i miejsca biwakowania. To również 5,5 tysiąca kilometrów szlaków turystycznych, konnych, rowerowych, pieszych. Należy tu też podkreślić, że corocznie na utrzymanie infrastruktury turystycznej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wydatkujemy kwotę około 6 milionów złotych. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie i chęć biwakowania w lesie. Należy tutaj podkreślić, że biwakowanie, rozbijanie namiotów w lasach jest możliwe tylko w miejscach wskazanych, wyznaczonych przez nadleśniczego. Mamy takich miejsc przygotowanych 60, są to pola i miejsca biwakowania. Dodatkowo dla miłośników survivalu, bushcraftu wszystkie 35 nadleśnictw wyznaczyło tereny w ramach programu Zanocuj w lesie, który funkcjonuje od maja 2021 roku. Na naszym terenie zajmuje on obszar prawie 54 tysięcy hektarów. Średnio na terenie jednego nadleśnictwa to około 1500 hektarów lasu jest właśnie udostępniony pod tą formę wypoczynku. Co ważne, nie ma tam żadnych oznaczeń w terenie, nie ma tablic, nie ma ogrodzeń. Natomiast jeżeli ktoś chciałby te miejsca znaleźć, zapraszam na stronę Banku Danych o Lasach. Tam na mapach zobaczą Państwo, gdzie są zlokalizowane te powierzchnie. Można też odwiedzić stronę internetową Nadleśnik czy portal Czas w Las. Zachęcam też wszystkich, którzy będą się udawali na odpoczynek, na wędrówki po lasach, do ściągnięcia sobie na telefon bezpłatnej aplikacji MBDL, która będzie bardzo pomocna podczas tych wędrówek, a szczególnie w takich przypadkach, kiedy byśmy się w tym lesie zagubili. Będąc w lesie, pamiętajmy jednak, aby odpowiednio się w tym lesie zachowywać. Pamiętajmy, aby nie używać otwartego ognia, nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi samochodami, nie wjeżdżajmy. Drogi, które są udostępnione do ruchu, są wskazane również i możemy mapę z takimi drogami zobaczyć na stronach internetowych. Natomiast też pamiętajmy, żeby samochody po prostu zostawiać na przygotowanych parkingach leśnych, miejscach postoju pojazdów, a więc na tych miejscach wyznaczonych. Na własny użytek możemy zbierać owoce, grzyby, zioła. Ważne też, że jak wybieramy się do tego lasu, żeby zabrać ze sobą worek na odpadki, a biwakując, pamiętajmy, aby to miejsce, w którym jesteśmy, pozostawić według stanu tego wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie zgodnie z zasadą nie zostawiaj po sobie śladów.
0: O sezonie turystycznym i biwakowaniu w lesie mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Rozmawiamy o najciekawszych miejscach na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już poznaliśmy kilkanaście minut temu. Przypomnę, na pierwszym miejscu Wyspa Wolin, Uznam, Karsibur, w ogóle Delta, Wsteczna, Świny. Drugie miejsce to całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Teraz czas na kolejne miejsca.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Trzecie miejsce zajmuje u Pana.
3: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś Państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywanych właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Karkasą. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie zachowaną średniowieczną zabudowę, no i fantastycznie zachowane średniowieczne mury okalające samo centrum i ratusz. Jeden z najstarszych ratuszy w Polsce.
0: Czy to jest takie miejsce, do którego Pan lubi wracać?
3: Tak. Jeżeli wybieram się na południe naszego województwa, a mam troszeczkę więcej czasu, staram staram się właśnie Trzcińsko odwiedzić. Jest to też miasto ludzi otwartych na turystykę. Wiadomo, każdy z regionów chce się teraz w większym stopniu wypromować, ale nawet same odwiedziny w ratuszu są niesamowite, bo sam burmistrz tego miasta przyjmuje właśnie w tym samym gabinecie od ponad 500 lat. To jest coś niesamowitego jak na te możliwości.
0: Niewielu burmistrzów może się poszczycić takim wynikiem. Panie doktorze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu w naszej liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego. To jest miejsce czwarte.
3: No, jeżeli jesteśmy już w regionie nadodrzańskim, to co jeszcze powinniśmy odwiedzić? Powinniśmy odwiedzić Zamek Joanników z Fobnicy. To jest zamek, który jest może teraz w trochę gorszym stanie, ale to są też takie ciekawe pamiątki historyczne. Podobnie zresztą jak w niedalekiej Rurce mamy Zamek Templariuszy. Także te miejsca są nieznane do końca, aczkolwiek warte zawsze odwiedzenia. No może starsi słuchacze pamiętają Pana Samochodzika, to są miejsca, które można było szlakiem Pana Samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać, Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych, stąd też mamy taką urozmaiconą rzeźbę, stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby, i to w skali 1:1.
0: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
3: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce, no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło Kołobrzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno, i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam, powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem kościołem końca świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach, jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
0: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
3: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem, to może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo. To było miasto, które w pewien sposób odkrywałem, a to była też taka troszeczkę osobista historia, bo jeszcze studiując geografię na Uniwersytecie Szczecińskim, jako grupa studentów wraz z naszymi wykładowcami byliśmy tam, aby badać procesy tworzenia się tego miasta. To były czasy, kiedy do tego miasta, po tym jak opuścili je Rosjanie, przyjeżdżali osadnicy, zajmowali domy i mogliśmy w tym momencie zobaczyć, jak to mogło wyglądać w ogóle po II wojnie światowej. To była taka mała, że tak powiem, akcja repatriacyjna. Tak się akurat złożyło, że od tego czasu, a to było już naprawdę sporo lat temu, nie miałem czasu, żeby właśnie Borne-Sulinowo zobaczyć, jak one się odrodziło jako nowe miasto. Także w tych kategoriach myślę, że jak najbardziej jest to miejsce, które warto sobie odwiedzić.
0: Jesteśmy w połowie stawki, jeśli weźmiemy pod uwagę 10 miejsc na liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego doktora Tomasza Olechwira, pasjonata turystyki, pasjonata natury. Proszę powiedzieć na szóstym miejscu, jaką atrakcję by pan umieścił?
3: To znowu może byśmy skierowali się od Pornego Solidowa na północ, bo mamy tutaj takie miejscowości jak Trzebiatów, jak Gryfice. To są miejsca zawsze warte odwiedzenia, tym bardziej, że zwykle drogi nad morze prowadzą niedalekie odległości od nich. No, Trzebiatów to jest piękne miasteczko z dosyć niesamowitą historią średniowiecznej Słonicy, która to miasto była uprzejma kiedyś odwiedzić. Jest tam też fantastyczna, w samym mieście fantastyczna informacja turystyczna, bo jest stworzony szlak owej Słonicy. To była Słonica, która miała wiele talentów. Między innymi potrafiła fechtować, potrafiła robić różne sztuczki i to było na tyle ważne wydarzenie w ówczesnej Europie, że zostało umieszczone na, chociażby na obrazach Rembrandta, ale też w samym mieście mamy piękny obraz zwany sgraffito. To jest taka forma rysunku na mokrym tynku, który właśnie tą Słonicę przedstawia. Miasto fantastycznie wykorzystało te fakty historyczne i tych słoni jest tam więcej, bo jest piękne graffiti. Jest fantastyczna rzeźba stworzona z roślin, która wita mieszkańców wjeżdżających do Trzebiatowa. I to jest też miasto, które ma bardzo znaną wieżę, dokładnie basztę kaszanę, z którą związana jest legenda z kaszą.
0: Proszę powiedzieć.
3: To jest legenda, która nawiązuje do wydarzeń historycznych, a mianowicie na tej wieży kiedyś jeden ze strażników pełnił bardzo czujną wartę. A że Trzebiatów z Gryficami nie zawsze się lubili, to też zdarzało się, że obydwa te dwa grody robiły podchody w stosunku do siebie. Kiedyś w trakcie takiej ciemnej nocy, dość chłodnej, młody strażnik został odwiedzony przez swoją ukochaną małżonkę. Ona, nie chcąc, żeby zmarzł, żeby był głodny, przyniosła mu garnek z kaszą. Oczywiście, żeby był ciepły, ta kasza była owinięta tak, żeby nie straciła temperatury po drodze. On, żeby cały czas być czujnym, tą kaszę postawił na murku, no ale jakoś tak troszeczkę zrobiło mu się zimno, no i przytulił się mocno do swojej ukochanej. Przy tym niechcący strącili właśnie ów garnek z kaszą. Nagle usłyszeli jęk. Ktoś na dole tą kaszą dostał, mało tego, się nią poparzył. I to był sygnał, że pod basztą czają się już Gryficzanie. No i dzięki temu wszczął larum, zamknięte zostały wszystkie bramy i miasto zostało ocalone. Na pamiątkę właśnie tej legendy, tych wydarzeń w Trzebiatowie zawsze w lipcu organizowane jest święto kaszy. Łącznie z tym, że jest taka ogólna degustacja gorącej kaszy.
0: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, odkrywa przed nami przepiękne miejsca na Pomorzu Zachodnim. Tworzymy taką swoistą listę przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. Przypomnę, że za nami już 6 takich miejsc, a raczej 6 miejsc na liście. Na pierwszym Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór i ogólnie Delta Wsteczna Świny. Na drugim miejscu całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Miejsce trzecie to region nadodrzański, Trzcińsko, Zdrój i Chojna. Na czwartym Zamek Joannitów w Swobnicy. Na piątym Budzistowo koło Kołobrzegu i miejsce szóste zajmuje Trzebiatów i Gryfice. Do kolejnych miejsc na tej liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego, będziemy wracać w kolejnych naszych magazynach.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: To jeszcze nie koniec naszego magazynu. Teraz o wydarzeniu, które odbędzie się w Dziwnowie od 21 do 23 sierpnia.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni, rekonstrukcje historyczne i to, co najważniejsze, czyli spotkania z komandosami. Festyn Komandosa, bo o tym wydarzeniu mówię, nie bez powodu jest organizowany w Dziwnowie. To tu do końca lat 80. ubiegłego wieku stacjonował batalion szturmowy, w którym szkolili się pierwsi polscy komandosi. O festynie Komandosa i o jego początkach opowie jeden z głównych organizatorów, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzoza.
4: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Towarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważne. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też skomponowaliśmy festyn w okres, kiedy skończy się już sezon. Czyli ostatni pełny tydzień sierpnia. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, poskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejścia u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skoki.
0: Po takiej zapowiedzi z pewnością będzie piękna pogoda, nie mam żadnych wątpliwości. O festynie Komandosa w Dziwnowie, który odbędzie się od 21 do 23 sierpnia, opowiadał jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Nie żegnam się jakoś specjalnie, bo niedługo się spotkamy.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Bogdan Widawka, witam w naszym weekendowym magazynie, do którego jak zwykle zaprosiłem ciekawych ludzi. Ciekawe opowieści nas czekają. Już za moment sprawdzimy zagrożenie pożarowe w lasach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, będziemy rozmawiać o znajomości udzielania pierwszej pomocy. Choć nie tylko, to już za moment. Wybierzemy się też na bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Ostatnie deszcze nieco poprawiły sytuację, ale wciąż mamy wysokie zagrożenie pożarowe w lasach.
2: To ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku.
1: Będzie sporo ostrzeżeń, ale też sporo dobrych rad. Zajrzymy też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie, które to pogotowie obsługuje w zasadzie całe województwo zachodniopomorskie. Będziemy rozmawiać o udzielaniu pierwszej pomocy, o znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, o urządzeniu AED, ale nie tylko.
3: Prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze.
1: Bardzo ważne porady i bardzo ciekawa rozmowa już za kilka chwil. Tak jak wspomniałem, wybierzemy się też na łowy, bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
4: Muszę być o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu.
1: O fotografowaniu przyrody, o fotografowaniu zwierząt, ale też filmowaniu opowie już niedługo w tej godzinie znany fotograf i znany filmowiec, ale również przyrodnik i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kilka dni temu rozmawiałem z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na temat aktualnego zagrożenia pożarowego w lasach. Jest duże, mimo niedawnych deszczy, no to jednak cały czas to zagrożenie istnieje. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Niedawne, zupełnie niedawne obrazki z Roztocza, no troszeczkę nas zasmuciły, ale to jest drugi koniec Polski, a my będziemy rozmawiać o województwie zachodniopomorskim, o tym, że również na Pomorzu Zachodnim obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Jak to wygląda w tej chwili?
2: Tak, to ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku. Tak dla zobrazowania, w analogicznym okresie roku poprzedniego mieliśmy ponad 130 zdarzeń, a w 2024 raptem 39, także widać, że ta tendencja jest mocno wzrostowa. Mamy nadzieję, że te ostatnie deszcze troszeczkę uspokoją tą sytuację, też zresztą widzimy to po naszych statystykach, że faktycznie od około tygodnia tych zdarzeń jest już mniej niż w poprzednich tygodniach.
1: Ale one się zdarzają. Właśnie tu jest pytanie, bo to, że będzie padać deszcz, czy też pada deszcz przez, nie wiem, parę dni, jednak kolokwialnie mówiąc nie załatwia to sprawy, bo to zagrożenie dalej istnieje, prawda?
2: Tak, zagrożenie istnieje cały czas. Oczywiście tutaj warto się zastanowić nad naszą postawą, bo tak jak pokazują różnego rodzaju statystyki, no to my, ludzie, jesteśmy w większości odpowiedzialni za te pożary. Także warto tutaj przeprowadzić taką wewnętrzną refleksję, zachowywać się odpowiedzialnie, gdy korzystamy z terenów leśnych, nie używać ognia otwartego, ogniska czy grille rozpalać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku, gdy też decydujemy się na jakieś rozpalenie ogniska poza takimi miejscami, warto zachować tą odległość około 100 metrów od ścian lasu. Także przede wszystkim nasze odpowiedzialne zachowanie pomoże uchronić lasy przed tymi tragediami, które chociażby ostatnio obserwowaliśmy w Puszczy Solskiej.
1: I jeszcze też bym podkreślił temat samochodów, bo kierowcy nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samochód stojący, pracujący nawet na wolnych obrotach, właśnie w takim suchym, leśnym terenie, do którego, nawiasem mówiąc, nie wolno wjeżdżać, powoduje, że te nagrzane elementy, zwłaszcza katalizator, też mogą być groźne.
2: Tak, dokładnie, czy katalizator, tłumiki, to wszystko może być przyczyną powstania pożaru. Także te zakazy wjazdu do lasu właśnie po to są, by maksymalnie zniwelować ryzyko powstania pożaru, właśnie nawet z takich błahych przyczyn, już nie wspominając o niedopałkach papierosów czy innego typu rzeczy.
1: Zupełnie niedawno rozmawialiśmy o wypalaniu traw i nieużytków i w tej obecnej sytuacji to ma bardzo duże znaczenie, jest to powiązane, dlatego że no jednak takie wypalanie, bezmyślne wypalanie traw, po pierwsze, może spowodować też pożar, jeśli te nieużytki, te trawy znajdują się blisko ściany lasu, a po drugie angażują was, strażaków, którzy możecie być potrzebni właśnie do gaszenia potężnego pożaru w lesie.
2: Tak, dokładnie. Często też tak bywa właśnie, że przyczyną pożarów lasów są bezpośrednio pożary traw i nieużytków rolnych. Niestety, mimo obowiązujących zakazów, ten proceder cały czas w naszym kraju trwa. Także często ogień dostaje się do lasu, a bywa tak, że i również na zabudowania, czy to mieszkalne, czy to budynki gospodarcze.
1: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
2: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo, że no, teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przystawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, no w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków, czy brakuje kadry?
2: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę no, nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony marszałka województwa, czy wojewódzkiego funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. No, serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
2: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. No, oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań. między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych, to też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
1: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym pierwszym dzisiejszym gościem w magazynie, opowiadał o zagrożeniu pożarowym w lasach województwa zachodniopomorskiego. No i było sporo dobrych rad, ale również i ostrzeżeń. A aktualną sytuację pożarową na Pomorzu Zachodnim można śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Sporo działo się na Pomorzu Zachodnim w mijającym tygodniu. Przypomnijmy sobie niektóre wydarzenia, które były ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne. Takie zestawienie tematów, spraw, wydarzeń przygotowała dla nas Ula Myszkiewicz.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
6: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: A jakie tematy poza bezpieczeństwem były podejmowane, sprawdził Adrian Górny.
7: Żegluga i porty, przemysł morski oraz zaplecze intermodalne portów morskich. Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli międzynarodowego środowiska gospodarki morskiej.
5: Dla młodzieży i rodziców inny temat był dominujący. Ponad 3800 szczecińskich uczniów zdawało egzamin ósmoklasisty, a nabór do szczecińskich szkół ponadpodstawowych już trwa. Tegoroczna rekrutacja, podobnie jak w poprzednich latach, odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Można tam znaleźć m.in. kalkulator punktów, który pozwala uczniom oszacować potencjalną punktację, co może pomóc w wyborze szkoły średniej. Poznaliśmy wyniki konkursu Granty Osiedlowe 2026. 40 przedsięwzięć przygotowanych przez mieszkańców dla lokalnej społeczności zostanie zrealizowanych dzięki grantom, o które mogły starać się gminy w imieniu rad osiedlowych. 11 szczecińskich rad osiedli przygotowało ciekawą ofertę. To m.in. potańcówki przy muzyce na żywo pod chmurką na pogodnie, osiedle w dobrej formie festyn sąsiedzki na Golęcinie Gocławiu czy specjalna strefa do gry w szachy w Wielgowie. Podobnie jak rok temu na granty osiedlowe popłynie z budżetu województwa zachodniopomorskiego 500 tysięcy złotych. Tymczasem ponad 3 miliony złotych kosztował remont blisko 2-kilometrowego odcinka ulicy Neringa w Szczecinie. Trwają odbiory. Rozpoczęła się także procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego, wybudowanej po nowym śladzie od ulicy Swojskiej do wiaduktu A6. Jedne prace się kończą, inne zaczynają. Podpisano umowę na kompleksową modernizację dziedzińca dużego oraz dziedzińca menniczego na Zamku Książąt Pomorskich. To będzie duże przedsięwzięcie budowlano-konserwatorskie. Prace pochłoną ponad 36 milionów złotych. Ruszą za około 2 tygodnie i potrwają 2 lata. Tymczasem zabytkowe ponad 120-letnie pompy miejskie w Szczecinie, już przejrzane po zimie, działają, mówi rzeczniczka Zakładu Wodociągów Hanna Pieczyńska.
8: Dzisiaj te pompy służą nam głównie do tego, żeby chronić mieszkańców w takich ekstremalnych sytuacjach związanych z brakiem wody. I dlatego robimy wszystko, żeby one były nie tylko ładne, ale też funkcjonalne, pomimo tego, że tej wody napić się nie powinniśmy.
5: W sumie w Szczecinie jest ponad 120 miejskich pomp. Najstarszych, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, jest kilkadziesiąt. I jeszcze jedno wydarzenie ważne dla mieszkańców regionu. Prezydent Świnoujścia Joanna Gatowska podpisała umowę dotyczącą współpracy miejskiego szpitala z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: A przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła nam Ula Myszkiewicz. Bardzo dziękuję. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zapowiadałem wizytę w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta wizyta już dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Jaka jest znajomość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zasad udzielania pierwszej pomocy? Czy obawiają się użycia urządzenia AED? Ile osób ratuje nasze zdrowie i życie w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym? Między innymi o tym rozmawiam z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
3: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
1: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
3: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
1: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulanse, ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
3: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulanse, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000, jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
1: A jaki jest czas dojazdu karetki pogotowia do wezwania na Pomorzu Zachodnim? Ja wiem, że to zależy od miasta, prawda? Od liczby mieszkańców.
3: To wszystko zależy od tego, czy to jest wyjazd w mieście, czy poza miastem, bo to wszystko jest tak naprawdę określone w ustawie, to ma być mediana tego czasu, także tutaj te wszystkie czasy dojazdu są określone odgórnie.
1: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
3: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
1: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
3: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że może kogoś się w jakiś sposób wspiera.
1: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
3: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, Na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: W naszym magazynie przypomnę, dr Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Rozmawiamy o pracy w pogotowiu ratunkowym, w ekipie wyjazdowej, ale też o agresji wobec medyków, o udzielaniu pierwszej pomocy, o stosowaniu AED. Wracamy do tej rozmowy.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, który został opublikowany w maju,

0: momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
1: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
0: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
1: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
0: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czyjegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
1: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
0: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
0: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
1: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
0: Tak, zdarzyło mi się.
1: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
0: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina. Więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym. Także no to jest jednak coś, co później napędza.
1: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
0: Z właśnie pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
1: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
0: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. To jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona, więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
1: Tego życzę, pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Doktor Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, mówiła o pracy w pogotowiu ratunkowym w ekipie wyjazdowej. Mówiła również o agresji wobec medyków. To no, mniej przyjemna strona pracy w ekipie wyjazdowej, ale nie tylko takie sytuacje się zdarzają, bo przecież są też i te piękne, całe szczęście jest ich więcej, o których pani doktor właśnie nam opowiadała.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Noc Muzeów. Bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy zaproszeni. Od kilku lat to wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Przenosimy się do Kamienia Pomorskiego.

0: Kamieńskiego. Do odwiedzenia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zaprasza dyrektor tej instytucji Grzegorz Kurka.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Stoimy przed workiem von Kleista, no miejscem szczególnym dla rozwoju fizyki i elektrostatyki na świecie, tak zwane EPS Historic Site. To w tym miejscu, tutaj za tymi drzwiami, Ewald von Kleist 11 października 1745 roku dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego, przez nas zwaną flaszą Kleista, na świecie zwaną jako butelką ledejską, zresztą niesłusznie tak nazwaną, ale to w tym miejscu właśnie, na nos muzeów, która będzie teraz, już w sobotę, chcemy w tym miejscu przeprowadzić słynny eksperyment bicia rekordu Noleta, a dokładnie w 1746 roku w Wersalu w obecności króla Francji Ludwika XV, Abel Nolet, znany francuski duchowny i naukowiec, przeprowadził słynny pokaz wyładowania butelki lejdejskiej na łańcuchu 180 królewskich gwardzistów. I my chcemy ten eksperyment tutaj powtórzyć, tylko już nie na gwardzistach, a chcemy powtórzyć na mieszkańcach Kamienia i na turystach, czyli macie Państwo szansę brać udział w niesamowitym eksperymencie. Eksperyment, który został przeprowadzony ponad 200 lat temu, prawie 300 lat temu we Francji na dworze króla Ludwika XV i to będzie Noc Muzeów. Zapraszamy Państwa od godziny 19 do godziny 24 na zwiedzanie dworku von Kleista, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, głównej siedziby również. Zapraszamy.
0: A zachęcał dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Ja tylko dodam, że do Kamienia Pomorskiego, do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej można wybrać się nie tylko podczas Nocy Muzeów, no bo przecież nie każdy ma czas, nie każdy da radę. To na tyle ciekawe miejsce, że rzeczywiście warto poświęcić trochę czasu, przejechać parę, paręnaście, kilkadziesiąt nawet kilometrów po to, żeby zobaczyć, co w tym muzeum się znajduje i posłuchać opowieści.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: A w Przelewicach w ten weekend piąta edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. O atrakcjach, jakie nas czekają, opowie Alicja Cieśnik z Urzędu Marszałkowskiego.
3: W programie m.in. konkursy, gala sołtysa i wybór sołtysa roku, a także prezentacji lokalnych tradycji, rękodzieła i kuchni regionalnej. Na uczestników czekają koncerty zespołów ludowych oraz gwiazd muzyki rozrywkowej, strefy zabaw dla dzieci i bogata oferta wystawców, w tym Aleja Zachodniopomorskie Smaki. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenia markerów nowotworowych, które wspierają wczesne wykrywanie chorób, m.in. układu pokarmowego i oddechowego.
0: A wszystko to w ogrodach Przelewice.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: A teraz zabieramy aparat fotograficzny i idziemy na łowy. Bezkrwawe łowy, rzecz jasna. Jest z nami Krzysztof Chomicz, znany fotograf i filmowiec, ale też przyrodnik. Opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody, głównie ptaków, choć nie tylko.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
4: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie, jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
0: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
4: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
0: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję. Zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
4: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem. Takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
0: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
4: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem. W związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
0: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
4: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo.
0: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
4: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat na początku i oczywiście co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem swoje wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam tak robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz on się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa, tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, na tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi: co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. Panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie... mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było, mówię, o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie. I potem do Polic na przyjęcie ślubne. I tak się moja przyjaźń z tym chłopakiem zaczęła, bo ratował mi kilka razy potem tyłek, powiedziałbym, na wodzie z tym człowiekiem. To już chyba będę długo, długo pływał, w cudzysłowie.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Rozmawiamy o fotografowaniu przyrody Pomorza Zachodniego, o tym, jak to robić i jak wyglądają takie łowy, bezkrwawe łowy. Opowiada o tym Krzysztof Chomicz, znany fotograf i filmowiec, a także przyrodnik.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
4: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek. A to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza. No bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma żadnych, przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować. I wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor. I najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie. Pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też no, znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mi pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobić. No, pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko dwie sztuki. Przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal, nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka, jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznanie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wonińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
0: Do rozmowy o fotografowaniu przyrody, zwierząt Pomorza Zachodniego wrócimy dosłownie za kilka minut. Przypomnę, opowiada o swoich bezkrwawych łowach Krzysztof Chomicz, znany fotograf, filmowiec i przyrodnik.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: A w naszym magazynie teraz wracamy do nietypowego konkursu w Szczecinie. Spółka obsługująca miejskie parkomaty chce, żeby powstała nowa szata graficzna interfejsu i by sam proces płacenia za strefy był znacznie prostszy. Przez miesiąc każdy może wysłać spółce projekt tego, co jego zdaniem powinno wyświetlać się na szczecińskich parkomatach. Mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
5: Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat.
0: Do konkursu może każdy stanąć. Czas na nadsyłanie prac upływa za niespełna miesiąc.
1: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
0: A w naszym magazynie wracamy teraz do bezkrwawych łowów z aparatem fotograficznym. Znany filmowiec, fotograf i przyrodnik Krzysztof Chomicz opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie ptaków, choć nie tylko.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie szczególnie wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
4: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. Ono było nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy, jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no, polowałem na nie bardzo długo. W końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No, robię dużo zdjęć i w danym momencie no ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem. I wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
0: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach, albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
4: Najpiękniejsze, powiedziałbym, i to akurat no, nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świn z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć, widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
0: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
4: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem. I to nie wynikało, że tak mi się udało podejść, tylko znałem jego zachowania, wiem, że on tu przyleci i ja muszę być tu zamaskowany i czekać na niego. No i to się udaje. Oprócz tych rzeczy i sprzętu potrzebna jest wiedza do tego, no i dobra miejscówka. Miejscówki to, mówię, no często mi pomagają inne osoby, bo na przykład dzwoni i mówi, ty wiesz, ja tu widziałem takiego ptaka i takiego, zobacz to, nie? Więc to też dużo zależy. Na Uznamie no, są super miejscówki typu forty historyczne, Fort Gerharda, Fort Zachodni. no to są przepiękne miejscówki do obserwacji zwierząt, ptaków. Trzeba tylko wiedzieć, o której godzinie, w którym miejscu się znaleźć. I troszeczkę popsuła mi teraz ulica, którą wybudowano przy Forcie Zachodnim. I zdecydowanie ten ruch samochodowy, no, płoszy te zwierzęta. Inna taka fajna rzecz, która pozwalała mi, że mogłem bardzo łatwo fotografować ptaki, to było miejsce na Warszawie, na plaży. Tam podczas migracji jesiennych, no, mamy cały przekrój ptactwa migrującego. Niestety, no, w tej chwili poprzez gazoport i budowanie przyszłego portu kontenerowego to miejsce się zdecydowanie zmieni i widać już po ptactwie, że nie ma tego już tam w takiej ilości, jak było kiedyś, i że te zachowania ptactwa migrującego też się zmieniają w zależności, jak człowiek ingeruje w tą przyrodę. Możemy się cieszyć, że gazoport to jest teraz skupisko kormoranów. Dzięki temu mamy w tym basenie, w którym przepływają statki z gazem, to tam generalnie, no, są tysiące kormoranów. Z tego możemy być dumni? Tak, w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie na to patrzę, bo dla ludzi takich jak ja, no to bardzo zawęża się pole do fotografowania.
0: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są, no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim.
1: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
0: Naszym gościem był znany fotograf, filmowiec i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Zbliżają się wakacje, zbliża się czas urlopowy, oby było bezpiecznie. Naszym kolejnym gościem jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
0: Kiedy zaczynacie sezon letni w województwie zachodniopomorskim? Jakie są przygotowania w OPR-u? Jesteście już zapięci na ostatni guzik?
6: Można powiedzieć, że już zaczęliśmy w niektórych miejscach, na przykład w Międzyzdrojach od 1 od majówki już ratownicy byli obecni na patrolach i te patrole, dyżury ratownicze będą realizowane w każdy weekend, czyli sobotę i niedzielę do połowy czerwca, kiedy już od połowy czerwca uruchomione zostaną pierwsze wieże ratownicze i będzie tam i stała obecnych ratowników, i też obecność grupy interwencyjnej. Tak więc można powiedzieć, że w tym zakresie już ten sezon jest uruchomiony, też jest uruchomiony, bo widzimy to po zwiększonym ruchu na wodzie, kiedy tylko zrobiło się cieplej na bulwarach, przy nabrzeżach. Ten ruch obserwujemy, jest większy, cieszy nas to. W związku z tym też zwiększamy swoją atencję i zasoby w ramach siły środków na bazach ratowniczych, w dyspozycyjności. Też szykujemy się do serwisowania ostatnich tutaj sprzętów, skuterów, samochodów, które po okresie sezonu były użytkowane również jesienią czy też wczesną wiosną, no po to, żeby przed wakacjami już być gotowym z całym tym sprzętem. Osobno trwają również szkolenia w zakresie technik ratowniczych i umiejętności pływackich na basenach. Za chwilę one będą przychodziły na wody otwarte. Myślę, że już w połowie maja, a niektóre grupy przejdą dopiero w czerwcu na wody otwarte, po to, żeby na koniec czerwca zakończyć szkolenia egzaminami, no i żeby młodzi adepci ratownictwa wodnego po ukończeniu szkoleń również medycznych byli gotowi do tego, żeby pojawić się na kąpieliskach i zbierać doświadczenie od swoich bardziej doświadczonych kolegów. Tak więc jakby to jest proces. Cieszymy się, że nic nam go tutaj nie przerywa, no i proces cały czas się toczy. Okres pomiędzy sezonem również obfitował w tym roku w niską temperaturę. Był to czas, w który pozwolił nam wreszcie zrealizować szkolenia lodowe. na przełomie roku mieliśmy kilka dużych, masowych imprez związanych z kąpielą morsów, na którą też jesteśmy zapraszani, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podczas takich kąpieli. Mamy tam też dużo pracy i trochę sprzętu również użytkujemy, więc teraz ten sprzęt jest serwisowany, jak już wspomniałem, tak aby był gotowy do działań w wakacje.
0: Czego życzy się ratownikowi wodnemu? Rzeczy oczywiste przychodzą mi do głowy, ale pewnie jest coś, o czym pan myśli, żeby tak właśnie było w te wakacje, w tym sezonie.
6: Największym moim marzeniem i myślę chyba wielu moich kolegów i koleżanek będzie to, żebyśmy pod kątem liczby utonięć w sezonie, w okresie wakacyjnym, czyli 15 czerwca, 15 września. Zależy na tym, żeby w tym okresie nikt nie utonął. Mogą być akcje, mogą być zdarzenia, poszukiwania, ale żeby one kończyły się dobrze i żeby po prostu nikt tego życia w wodzie nie stracił. Mam nadzieję, że doczekam takiego sezonu, w którym właśnie, jeżeli chodzi o liczbę utonięć w zachodniopomorskim, będziemy mieli zero. Na razie sukcesywnie, krok po kroku idziemy w tym kierunku. Te liczby utonięć powoli zmniejszają się. Sięgały kiedyś ponad 30 utonięć. Obecnie ta liczba tragedii jest już zmniejszona do 20. Krok po kroku idziemy w dobrym kierunku. Natomiast do zera to jeszcze jest dużo pracy do zrobienia. A tak naprawdę to wszystko zależy nawet nie od ilości, od liczby ratowników, od czasu naszej interwencji. To wszystko zależy od świadomości ludzi, od tego, żeby nie bagatelizowali, żeby mieli cały czas świadomość tego, że wchodząc do wody, to ryzyko utonięcia istnieje zawsze, niezależnie od tego, jak świetnie pływamy, jak fantastycznie teraz w tej chwili się czujemy. Róbmy to świadomie, pływajmy bezpiecznie, pływajmy wzdłuż brzegu, pływajmy za sekuracją, informujmy osoby, kiedy do wody wchodzimy, kiedy z tej wody wychodzimy. Zwracajmy baczną uwagę, której chcielibyśmy uniknąć.
0: Był z nami Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Kończymy to wydanie naszego magazynu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
6: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
7: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
6: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5000 żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
10: Radio Złote Przeboje.
5: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale, a ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy, pewnie gdzieś po 22.15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Banton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8:31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasno-brązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. No ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli 2 godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 9:00, czas na wiadomości.
2: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
3: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
2: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
2: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca, szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę.
6: Radio Złote Przeboje.
1: Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00, Lady Punk i Stacja Warszawa.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bookmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem. Ale bookmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował?

0: Przyjedź na myjnię na Orlen.
1: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
0: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Reklama.
3: Dzień dobry weekend.
4: Dzień dobry.
3: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

9:30 na zegarach Billy Ocean w radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Shirley Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.

0: wersją kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nareszcie weekend.
4: Nareszcie sobota.
3: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach już za chwilę powiemy wam, jak zaliczyć dzisiaj fantastyczne darmowe atrakcje niemal w każdym polskim mieście.

0: reklama.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
0: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
9: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
10: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
9: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
9: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
0: 22, 4, 4 i 3 zera.
8: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette. Będzie też o nocy muzeów, co gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP, na wystawę zabawkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie no, to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Yeah.

0: rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. Step by step. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Lato w Half Price.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej Filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
1: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
2: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
1: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia. Mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
3: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
1: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu, przez 14 w centrum, po 16 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: Kasper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert. Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
1: 22 4 4 i 3 0.
0: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie. A, tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Will już teraz.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboja. Ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie, a tu co?
1: Play a whisper on my pillow.
0: No, kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń

0: teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love! But it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, Debbie Gale.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen, ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Wrocka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę, zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
8: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
7: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
9: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
7: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
7: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: To jest Weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
1: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
0: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
1: Będzie jak wtorek, środa?
0: Że codziennie.
1: No tak.
0: Że codziennie
1: potem
0: miłość.
1: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
0: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Mhm. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy i więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właściwie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, chyba do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji. Jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało. I oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto. Prosto.
3: Let's go.

0: chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, to też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbara, oczywiście masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że co innego powiesz.
1: A że co?
2: Nie, czegoś nie
1: jakiego określenia?
2: Nie, nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
1: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
2: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
1: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
2: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: To
1: na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
3: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i ale wiem, że bywam taką towarzyszką.
2: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
3: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
2: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Reklama.
10: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
12: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
11: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
13: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
11: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
2: I nawet trzeba.
1: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
2: Prosto, prosto, cały czas prosto.
3: Naszym gościem jest Natalia de Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny,
3: nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
3: Wewnętrzny kretyn. Czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego kretyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
3: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
3: Tak,
2: nie?
3: Tak.
2: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
1: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak? Że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać. Na przykład kobieta,
1: my, nasze pokolenie
2: jest wydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki,
2: jesteśmy,
1: kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia, którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
17: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
18: Masz Allegro Smart?

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu? Nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i...
1: Tylko czasem się człowiek tak zakopie.
2: Nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
11: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
10: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
12: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
10: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
13: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
10: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
2: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
1: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz, nie, do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
1: Tak.
2: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice... Przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej, wspaniałej terapeutki, nieżyjącej już, Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy... Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio De Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko. Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę na przykład, jak był nastolatkiem
2: był mózg w przebudowie.
1: Wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Czy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofast.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też, wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro, przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto, prosto.
2: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję. Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
7: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
8: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
7: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
6: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
9: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
6: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele i chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi. Według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend, jak marzenie u Marzeny Rogalskiej, była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80., oni do dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery. No my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: wielkie obecne Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18:00. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schabów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut. Zatem zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
8: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
7: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
9: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść pod tym wszystkim, co ma. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
7: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony, ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany, nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie. Od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek Kobe i sen się spełnił.

dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu. Złote przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć. Nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw, to sobotnie popołudnie w radiu Złote przeboje. Na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja. Swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To pewne. Niskie.

koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą między innymi takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne, a skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
17: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurichu. To był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83. roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujemy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. Let's

0: A szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Ronan Keating. W radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Chibo.pl.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 17:00 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
13: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
12: Teraz strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetu w północnej części strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
14: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
15: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
14: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak tak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
1: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
14: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
12: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00, no to panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224-430. Na dobry początek piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i młody Paul.

szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco Wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 2244 i 30. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny. Również to wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla Was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne Wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 2244 i 30. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: A ty niesiesz już światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
11: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.

Niemiecki duet Labusz przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. To jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a

16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. Tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet, no wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa, ale...

0: Promocje codziennie po 18.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Reklama.

0: Aż się rozpłynąłem przy tej piosence Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą boys.
1: Boys bandy.
0: Boys
1: tak
0: bandy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronan Keating chyba w nim występował, ja sobie dobrze przypominam.
1: Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli, powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boys bandach w świecie popkultury.

0: Co za dzień?
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
13: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
12: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
14: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
12: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda.
11: Jeśli marzy Wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, czas gwiazd z udziałem boys bandów. Tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Cher w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Barry'ego Gordy'ego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radio Złote Przeboje, czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się, z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

A największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. To jest co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na ból.

0: bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
1: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
3: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Reklama.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy pięciu chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę.

debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart, czy też I Want You Back, był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem, a singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy.

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: Bogdan Widawka, witam w naszym magazynie. Przed nami niespełna godzina. Do dzisiejszego programu zaprosiłem bardzo ciekawych gości, którzy będą mówić nie tylko o ciekawych, ale przede wszystkim o bardzo ważnych sprawach. Jesteśmy w samym środku maja, czas wakacyjny, czas urlopów zbliża się wielkimi krokami. Również o tym będziemy dzisiaj mówić.
12: Jeszcze dziś w programie.
14: Z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony no, nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
13: Sporo będziemy dziś mówić o bezpieczeństwie nad wodą, nie tylko nad morzem, choć przede wszystkim, ale również w głębi lądu, a o tym wszystkim będzie mówił szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To już za moment. Co jeszcze?
15: Podróże obecnie są taką formą ciekawości życia.
13: Będziemy również dzisiaj mówić o podróżach, tych bliższych i nieco dalszych, ale wszystkie będą zamykać się w granicach województwa zachodniopomorskiego. To tylko dwa fragmenty rozmów z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszego magazynu. Takich rozmów, takich spotkań jest znacznie więcej. Zaczynamy.
12: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
13: Do wakacji zostało półtora miesiąca, no około półtora miesiąca. Szybko zleci pewnie. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Pierwszym naszym gościem w magazynie jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
12: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
13: Żaden sprzęt, nawet najlepszy, nie zastąpi człowieka ratownika, ale taki sprzęt z pewnością pomaga ratownikowi w jego pracy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprzęcie, jakim dysponuje WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. Na plaży ratownicy zawsze mają najczęściej żółte i czerwone koszulki, no wiadomo, po to, żeby wyróżniać się wśród plażowiczów, ale muszą się ze sobą komunikować. Szybka, niezawodna łączność jest w waszej pracy absolutnie kluczowa. Zgadza się pan?
14: Tak, jeżeli chodzi o łączność, dalej funkcjonują znaki czy gesty, sygnały, które przekazujemy sobie na dalszą odległość między zespołami na kąpielisku morskim czy śródlądowym, ale jeżeli potrzebujemy wsparcia grupy interwencyjnej, dodatkowego zespołu, czy też powiadomienia zespołu medycznego, który operuje na dużych kąpieliskach, na dużej morskiej plaży, no to tutaj wykorzystujemy sprzęt łączności i krótkofalówki, z których do tej pory korzystaliśmy przez lata, powoli odchodzą do lamusa z uwagi na możliwość zagłuszenia, zakłócenia ich pracy albo niestabilne połączenia. Coraz częściej korzystamy z cyfrowego sprzętu łączności radiowej. Korzystamy również z przemienników, które rozlokowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego w liczbie 18 takich radioprzemienników, które działają, można powiedzieć, jak stacja telefonii komórkowej. Zbierają połączenia właśnie z takich radiostacji przez antenę umieszczoną na wieży widokowej, na jakimś wysokim budynku, bądź na przykład na kominie. Zamieniają na paczkę danych i internetem przesyłają do kolejnego przemiennika, gdzie jest rozpakowywana i przesyłana przez nadajnik do radiotelefonu ratownika, do którego ten komunikat właśnie miał być dostarczony. Taka łączność jest nam potrzebna do tego, żeby komunikować ze sobą ratowników pracujących na kąpieliskach w trakcie sezonu, ale również i po sezonie, kiedy działamy w ramach wsparcia głównie policji podczas poszukiwań na obszarach wodnych, na terenach podmokłych, bagiennych, gdzie szczególnie w okresie jesiennym, kiedy zagubią się gdzieś grzybiarze, mają problem z powrotem do domu, do takich działań jesteśmy włączani. No i niestety wtedy, kiedy gdzieś najczęściej na jeziorze dojdzie do incydentu utonięcia i w tym momencie też jesteśmy dysponowani do tego, żeby poszukiwać osób pod wodą.
13: Czyli z użyciem sonaru.
14: Jeżeli środowisko pozwala, to znaczy nie jest to płynące rzeka z rwącym nurtem, bo takich mamy kilka na terenie województwa zachodniopomorskiego, przykład Regi, przykład Wieprzy czy Parcenty, które są traktowane jako rzeki górskie, ale wracam do bardziej spokojniejszych wody, w której musimy przeprowadzić poszukiwania. Tam często używamy łodzi z sonarem albo holowanym, albo sonarem pod pokładem łodzi umiejscowionym dookólnym, który pozwala zeskanować dno pod jednostką i zwizualizować operatorowi na ekranie kolorowym monitora, co pod wodą się znajduje. No i dzięki temu ratownicy są w stanie w szybki sposób przeanalizować, czy dany obiekt znajdujący się pod wodą, przypominający sylwetkę człowieka, jest właśnie tym celem, który jest poszukiwany, czy jest to tylko konar drzewa z gałęziami, który imituje sylwetkę człowieka. Do tych poszukiwań wykorzystywać możemy również drona podwodnego. Mamy chyba dwa takie drony podwodne, które są, można powiedzieć, taką malutką łodzią podwodną z kamerą, która właśnie zanurza się pod powierzchnię wody i pozwala zbliżyć się do tego poszukiwanego obiektu i potwierdzić, zastępując tym samym ratownika, potwierdzić, czy jest to poszukiwany obiekt, czy też nie. Jakość tych obrazów też związana jest to z przejrzystością wody, z eutrofizacją zbiorników wodnych. Nie jest tutaj rewelacyjna, natomiast prawna osoba jest w stanie potwierdzić, czy jest to obiekt, który wymaga zejścia nurka ratownika pod wodę, czy też nie.
13: Możecie też obserwować akwen z powietrza.
14: Jeżeli chodzi o drony, czyli bezzałogowe pojazdy, posiadamy również drony latające, które też pomagają nam w szybki sposób potwierdzić, czy znajdujący się 300, 400, 500 metrów od brzegu, na przykład materac, na tym materacu znajduje się osoba, czy też materac odpłynął samodzielnie i nie ma potrzeby wysłania tutaj jednostki ratowników w trybie pilnym, żeby tej potencjalnej osobie na takim materacyku pomóc, bo świadkowie zdarzenia mieli co do tego, czy mają co do tego wątpliwości. Możemy to w ten sposób potwierdzić. Świetnie sprawdza się również w nocy, wtedy, kiedy jakieś urządzenie nawigacyjne, być może przez pomyłkę czy przez fale przeniesione w dalszej części morza, zostanie przeniesione bliżej brzegu i wysyłając sygnały świetlne, też intryguje spacerowiczów, czy to nie jest sygnał wzywania pomocy. Zamiast w nocy zrzucać motorówkę, czasami zdarzało się tak, że wysyłaliśmy ekipę dronową. Dron udawał się nad obiekt, potwierdzał, że jest to na przykład zerwana boja nawigacyjna, która emituje dany sygnał, no i potwierdzaliśmy, że nie jest to nasza praca, jest to robota innych służb, w tym przypadku Urzędu Morskiego. A zapomniałbym teraz jeszcze o testowanym takim dronie również nawodnym, za pomocą którego można podpłynąć bliżej osoby poszkodowanej, podać jej boje, podać jej koło ratunkowe, a pod koniec kwietnia w Szczecinie na obszarze wodnym z dość płytką wodą, w którą trudniej było dopłynąć motorówce, ten dron podał linę holowniczą dwóm turystom na skuterze, którzy uszkodzili skuter, no i znajdowali się na zbyt płytkiej wodzie, na którą mogłaby dopłynąć tutaj nasza motorówka. Tak więc wykorzystujemy te nowe rozwiązania, nowe możliwości, nowe technologie wdrażamy tam, gdzie jest to możliwe, tutaj do działań operacyjnych, działań ratowniczych. Natomiast w wielu sytuacjach, szczególnie nad morzem, tam gdzie mam do czynienia z morskim brzegiem zabezpieczonym ostrogami wbitymi w dno morskie, które powodują pewne niebezpieczeństwo dla osób, które znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu, tam jedynym sposobem ratunku dla takich osób, pomimo różnych prób stosowania skutera, małych łodzi motorowych, no jednak w dalszym ciągu najlepszym rozwiązaniem jest ratownik na uprzęży, którego dwóch, trzech ratowników asekuruje z brzegu, a on sam skakuje do wody i dopływa do osoby poszkodowanej, przechwytując osobę poszkodowaną i komunikując się z zespołem. Kiedy jest już gotowy i ma zabezpieczoną osobę, jest ściągany za pomocą liny, jak w XIX czy XX wieku, na bezpieczny brzeg morski. Tak więc z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony no nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić tutaj sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
13: Do rozmowy z Apoloniuszem Kuryczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, wrócimy za kilka minut.
12: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
13: Szczecińska strefa czystego transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. O tym teraz porozmawiamy. Miejska spółka autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, że przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie otrzyma unijnego dofinansowania. Żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło nawet specjalną strefę czystego transportu. Ale to może nie wystarczyć, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
9: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegłowowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
11: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
9: Jeżeli nie otrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
13: Strefa działa na terenie Starego Miasta od około miesiąca. Zasady działania są wyjątkowo łagodne i praktycznie każdy samochód, niezależnie od rocznika, z jakiego pochodzi, może tam wjechać. Na pewno jeszcze będziemy do tej sprawy wracać.
12: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
13: No teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
16: Ula Myszkinis. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
17: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
16: Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli Międzynarodowego Środowiska Gospodarki Morskiej. Nie doszło do porozumienia z właścicielem działki, przez którą mieszkańcy przechodzą 50-metrowym skrótem między szczecińskim osiedlem Arkońskim a rejonem ulicy Duńskiej. Miasto chce tam wybudować chodnik. Na ostatniej sesji Rady Miasta wszyscy radni poparli plan zagospodarowania z terenem komunikacji pieszej. Będzie wywłaszczenie. Więcej na ten temat przeczytacie na wyborcza.pl Szczecin. Jest zielone światło z Wód Polskich, a dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Powiatu Polickiego Policji Nowego Warpna powstanie 20-kilometrowa droga rowerowa Trzebież Nowe Warpno. To ostatni szosowy odcinek rowerowej trasy wokół Zalewu Szczecińskiego, mówi Wanda Nowotarska, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
18: Budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
16: Pozostańmy na drogach zachodniego Pomorza. Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na przebudowę 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 103 Kamień Pomorski Trzebiatów od Mojszewa do Czaplina Wielkiego. Do przetargu wpłynęło 7 ofert. Przebudowa ma się zakończyć do końca roku w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. W ramach tego samego programu pod koniec tygodnia wykonawca przejął plac budowy kolejnej inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Dębsko-Granica Powiatów. Za ponad 2,5 miliona złotych powstanie nowa jezdnia prawie 2-kilometrowego odcinka od Dębska w kierunku Drawna. Prace powinny zostać zakończone za około 4 miesiące. I jeszcze o ważnej dla Szczecina inwestycji. Rozpoczęła się procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego. Jest już gotowa. Wybudowano ją po nowym śladzie od Swojskiej do wiaduktu A6. Oprócz nowej jezdni powstały chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Mamy w Szczecinie zdolne dzieci. Aż 2 drużyny ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie zdobyły pierwsze miejsce w finale ogólnopolskim Odysei Umysłu. Tym samym zakwalifikowały się do światowego finału w Stanach Zjednoczonych. Młodzi odyseusze potrzebują teraz wsparcia. Trwa zbiórka na wyjazd. W tegorocznym finale ogólnopolskim w Gdyni rywalizowało 269 drużyn z całej Polski, a także zespoły zagraniczne. Szczecińskie drużyny okazały się bezkonkurencyjne.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: A my w naszym magazynie wracamy do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Rozmawiamy dziś dużo o sprzęcie, jakim Zachodniopomorski WOPR dysponuje.
12: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
13: Mówimy o sprzęcie, o najnowszych wynalazkach, które są używane w ratowaniu ludzi w wodzie, ale tak sobie myślę, jest taki sprzęt, który od lat nie zmienia się i moim zdaniem jest ważny, tak jak był ważny 20-30 lat temu, tak ważny jest i dzisiaj. Mam na myśli gwizdek. Czy zgadza się pan?
14: Tak, najlepszy sposób, najlepszy sygnał alarmowy, niezatapialny, można powiedzieć wodoodporny, z zasięgiem od 300 do 500 metrów. Sygnał alarmowy, sygnał do komunikacji, tak, jak najbardziej. On pozwala zwrócić uwagę, zwrócić atencję na ratownika, który może przekazać informacje do tej osoby, której ten komunikat dotyczy, bądź też za pośrednictwem właśnie tego gwizdka zaalarmować zespół ratowniczy, że ratownik potrzebuje pomocy, bo za chwilę, czy potrzebuje wsparcia, bo za chwilę rozpoczyna akcję ratunkową. No i trzy gwizdki zawsze to jest znak, sygnał mówiący o tym, że akcja ratunkowa właśnie się rozpoczyna. Tak jak 30, 40, 50 lat temu, tak i dzisiaj. No i kto wie, ile jeszcze lat z tym gwizdkiem będziemy pracować.
13: Kiedyś usłyszałem od takiego seniora ratownika WOPR-u, że dobry ratownik rzadko używa gwizdka.
14: Dokładnie tak. Widzę analogię z dobrej szkoły ratowniczej, która jest przekazywana również obecnie ratownikom. Dobre kąpielisko to takie kąpielisko, na którym rzeczywiście ten gwizdek pojawia się jak najrzadziej. Osoby, które z tego kąpieliska korzystają, chcą wypoczywać, przyjechały na urlop, chcą mieć ciszę i spokój, natomiast ratownicy muszą reagować, jeżeli widzą jakieś sytuacje, które mogą być ryzykowne, jakieś zachowania, które mogą być ryzykowne, zupełnie nieświadomie wykonywane na przykład przez dzieci, wykonywane przez tatusiów gdzieś w pobliżu właśnie tych ostróg. Wtedy ratownicy ruszają do działania, natomiast dobrze, gdyby nie używali tego gwizdka, podeszli, zwrócili uwagę gestem, słowem, w inny sposób. Są do tego możliwości, może podpłynąć ratownik na łodzi, na desce, może podpłynąć, podejść ratownik, wejść do wody, schłodzić się również właśnie wchodząc do wody, co też ułatwi mu tutaj komfort pracy, a użyć tego gwizdka już w takiej naprawdę ostateczności, no bo tak jak pan wspomniał, przyzwyczajenie ludzi do tego sygnału alarmowego powoduje, że on przestaje być
13: czujny,
14: spełniać swoją rolę.
13: Tak. Porozmawiajmy jeszcze o akcesoriach, które zupełnie nie mają nic wspólnego ze sprzętem wodnym. Mam na myśli dmuchane materace, kółka czy inne plażowe zabawki. Czy macie z tym problem?
14: Tak. Wtedy, kiedy są one niewłaściwie użytkowane, wtedy, kiedy jest moda na, pamiętam kilka lat temu była moda na jednorożce, takie różowe, można powiedzieć, prawie baseniki dmuchane, do których można było wsiąść i zatopić się w nich i stracić orientację. W związku z tym, że były to też duże jednostki wysysające chyba metr nad powierzchnię wody, stanowiły one opór dla wiatru i dzięki temu mogły być dużo łatwiej przy niesprzyjającym kierunku wiatru. Dużo łatwiej można było się na tych właśnie jednostkach oddalić od bezpiecznego brzegu. Później zmieniło się to chyba na jakieś palemki, które też niestety były obecne w sprzedaży, które widzimy później na kąpieliskach i wszystko pięknie, jeżeli zachęcamy do tego, żeby używać tych urządzeń pływających, tych zabawek zgodnie z opisem, który znajduje się, małym druczkiem co prawda, ale znajduje się na tej zabawce, że ona jest najczęściej możliwa do użytkowania tylko i wyłącznie na głębokości wody nieprzekraczającej 40 cm. Czyli to nie jest urządzenie, które może nam pomóc w trakcie pływania jako urządzenie do przemieszczania się z jednej kładki na przykład na drugą gdzieś na jeziorze. No nie. Używajmy tego podczas zabawy z dziećmi, ale tam, gdzie mam cały czas kontakt z dnem, gdzie możemy bez problemu wyjść z tego, wyskoczyć z tego urządzenia i wrócić bezpiecznie na brzeg. Rzeczą absolutnie nierozważną dla mnie jest zabieranie na pokład właśnie takiej pływającej wysepki, pływającego jednorożca, osoby dorosłej albo dwójki, trójki dzieci bez żadnego innego środka asekuracyjnego, bez żadnego kółka pływającego, bez żadnych rękawków, a takie sytuacje niestety obserwujemy na plażach i reagujemy tam, gdzie mamy, że tak powiem, swój zakres odpowiedzialności, czyli bezpośrednio na kąpieliskach, na tych urządzeniach pilnujemy tego, żeby korzystać z nich tylko i wyłącznie do czerwonej boi, czyli do granicy strefy dla nieumiejących pływać. To jest urządzenie, które jest zabawką, ono nie ma testów na tak jak na przykład deska SUP, która jest dedykowana do tego, żeby na niej pływać, spełnia odpowiednie testy, ma wytrzymałość i poradzić sobie niektóre z nich również z morską falą. Tego typu zabawki, o których tutaj mówiłem, do tego zaliczamy również materacyki jedno, dwu, trzyosobowe. Nie chodzi tutaj o wielkość i powierzchnię, tylko o informację, czy to służy, czy to jest urządzenie do pływania, czy nie. No nie znam materacyka takiego turystycznego, który byłby traktowany jako urządzenie do pływania, tym samym spełniałby normy bezpieczeństwa i atesty związane z tym, że nagle może się rozszczelnić, no i dwie, trzy osoby, które znajdują się na pokładzie takiej zabawki, nagle muszą radzić sobie same i wrócić na brzeg. A jeżeli nie potrafią pływać, no to mamy duży problem. No i jeżeli ratownicy czy osoby próbują korzystać z tych urządzeń na kąpieliskach, no to ratownicy zwracają uwagę, informują, edukują w tym zakresie. Jeżeli to się dzieje w miejscach, gdzie nie ma bezpośrednio ratowników, no ta sytuacja, gdzie sami muszą mieć tą świadomość, no i mam nadzieję, że dzięki dzięki tej rozmowie ta świadomość wzrośnie, a my będziemy mieli mniej pracy.
13: Taki jest cel właśnie tej rozmowy. Bezpieczeństwo w kajakach czy w rowerach wodnych to jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Jak sądzę, wcale nie wąski. Mam na myśli cały czas bezpieczeństwo. Jakie są największe zagrożenia, jeśli mówimy o pańskich obserwacjach ludzi, którzy korzystają z tego typu sprzętu już wodnego?
14: Największe niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie mają świadomość błędną absolutnie, że no taki kajak, no to rzeczywiście może się wywrócić, no ale już taki rowerek to absolutnie nie. To wsiadamy na ten rowerek, nawet osoby, które nie potrafią pływać, no bo przecież taki rowerek to jest duża jednostka, ona się nie przewróci. Absolutnie nie. Nie dość, że może się przewrócić pływając, to również nie jest rzecz niezatapialna. Może dojść do rozszczelnienia pokładu, może dojść do uszkodzenia tego urządzenia i zacznie to urządzenie tonąć. Bezpieczne korzystanie z jednostek pływających, czy to jest kajak, czy to jest rowerek, jest takie, jak robią to ratownicy. Proszę zobaczyć, że profesjonalny ratownik na sprzęcie motorowodnym zawsze ma na sobie kamizelkę. Świetnie pływamy, ale mamy respekt do wody. Wiemy, jak silnym ona jest żywiołem, jak nieprzewidywalnym, w jak różnych sytuacjach możemy znaleźć się w tej wodzie. Przewidujemy to i zawsze nosimy kamizelkę i zachęcamy do tego, żeby inni użytkownicy wody również te kamizelki nosili, również te kamizelki mieli zapięte cały czas na sobie. Wiem, mam świadomość, że trudno się opalić pod taką kamizelką, ale no tutaj ryzykujemy coś więcej niż tylko plamy czy nierównomierne opalenie, ryzykujemy własne życie, ponieważ nagłe wpadnięcie do wody rozgrzanej osoby, która na takim kajaku albo na takim rowerku wodnym przebywa 2-2,5 godziny pod pełnym słońcem, które może rozgrzać bardzo mocno to ciało, podczas nagle wpadnięcia do wody albo przemyślanego, nierozważnego skoku do wody, może dojść do szoku termicznego, może dojść do utraty przytomności i kamizelka sekuracyjna utrzyma taką osobę na powierzchni wody. Brak tej kamizelki spowoduje, że osoba zniknie pod powierzchnią wody, no i będzie potrzebne tutaj rozpoczęcie akcji ratowniczej i akcji poszukiwawczej, która wymaga dużo większych zasobów sprzętowych i czas na jej uruchomienie też jest znacznie dłuższy od takiej zwykłej interwencji ratowników. Tak więc, jak mantrę będę powtarzał, profesjonalne użytkowanie tego sprzętu to zakładanie kamizelek. Widząc osobę w kamizelce, wiem, że ma do czynienia z profesjonalistą, wiem, że to jest osoba płynąca na tym sprzęcie, jest osobą świadomą. Oczywiście zwracamy na nią uwagę, natomiast aż chce się ukłonić, kiwnąć głową, że widzę tutaj fachowca, w przeciwieństwie do przeciążonych jednostek, przeciążonych rowerków z 5-6-osobową rodziną, że tak powiem, w samych majtkach. Nie tak powinno to wyglądać, zupełnie nieświadomo.
13: No tak, to taka źle pojęta nonszalancja, podobnie jak jazda na rowerze bez kasku.
14: Albo na hulajnodze.
13: Albo na hulajnodze, zwłaszcza teraz.
14: Albo na hulajnodze w kilka osób, tak.
13: Tak, tak, dokładnie tak.
14: Ostatnio widziałem trzyosobowy zespół na hulajnodze. Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi, ale no nie. No już chyba więcej niż 3 osoby na hulajnodze się nie zmieszczą. Mam nadzieję, że nie zobaczę.
13: Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, był naszym gościem w magazynie. Opowiadał o sprzęcie, jakim WOPR Zachodniopomorski dysponuje, ale mówił też sporo o bezpieczeństwie. To nam się bardzo przyda. Sezon letni, wakacyjny, urlopowy zbliża się naprawdę wielkimi krokami. 1,5 miesiąca zostało do lipca, żebyśmy wszyscy spotkali się w komplecie i żeby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Tego wszystkim życzę sobie również.
12: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
13: Ostatnie deszcze wprawdzie poprawiły sytuację w lasach województwa zachodniopomorskiego, ale mówiąc kolokwialnie, nie załatwiły sprawy. W dalszym ciągu zagrożenie jest wysokie. Przenosimy się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, mówi Jolanta Sojka.
12: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
19: Sytuacja w lasach związana z suszą jest bardzo poważna. Występuje ona coraz częściej już od wczesnej wiosny, co jest wynikiem zmian klimatycznych, niskich opadów śniegu, tych zimowych oraz wysokich temperatur. Taka sytuacja napędza na pewno pożary. Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowaliśmy 150 pożarów, najwięcej na terenie nadleśnictw Kliniska i Nowogard. Praktycznie we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy obecnie wysokie zagrożenie pożarowe i nie zmienia tego faktu przelotne opady, które ostatnio odnotowywaliśmy na naszym terenie. Aby sytuacja zmieniła się radykalnie, potrzebne byłyby długotrwałe, spokojne opady deszczu. Pożary stanowią największe zagrożenie dla lasów tej północno-zachodniej części kraju, a więc tego obszaru, na którym my pracujemy. Szczególnie dla drzewostanów sosnowych, tutaj ogień rozprzestrzenia się nadzwyczaj szybko. I tutaj taka drobna iskierka wystarczy, aby wywołać katastrofalne skutki w środowisku przyrodniczym. Przyczyną większości pożarów jest czynnik ludzki, ale jednocześnie należy podkreślić, że znaczenie wykrywalności pożarów mają ludzie, osoby, które wypoczywają w lesie, które podróżują przez obszary leśne. W naszym przypadku to jest około 46% wszystkich wykrywalności pożarów właśnie dzięki ludziom to odnotowujemy. 41% wszystkich pożarów jest wykrywane przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych. Dzięki dużym nakładom finansowym i corocznie wydatkowanym środkom na ochronę przeciwpożarową, wynoszącą około 20 milionów złotych, mamy rozbudowaną i dobrze działającą, sprawną organizację ochrony przeciwpożarowej, która oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarach oraz skutecznej akcji gaśniczej. Ten cel osiągamy dzięki

0: takich stacji, które mierzą wilgotność powietrza, temperaturę powietrza, gleby, ilość opadów, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wartość promieniowania słonecznego. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podpisał porozumienie w sprawie patrolowania i gaszenia pożarów lasów oraz obszarów nieleśnych przy użyciu samolotów, które mamy do dyspozycji na terenie Wolińskiego i Drawieńskiego Parku Narodowego.
1: Mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a informacje w sprawie zagrożenia pożarowego w województwie zachodniopomorskim warto śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Na początku naszego dzisiejszego magazynu zapowiadałem podróże, te bliższe, troszkę dalsze, ale wszystkie w granicach województwa zachodniopomorskiego. Miejsc w naszym regionie, tych pięknych, ciekawych, fantastycznych, na pewno nie brakuje i wszyscy doskonale o tym wiemy. Każdy zresztą ma chyba swoją, taką nazwijmy to, listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. A ja jestem ciekaw, jak przedstawia się lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira, który jest pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Jest też naszym kolejnym gościem w magazynie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Zwiedzaj z nami Pomorze Zachodnie.
1: Podróże, wycieczki wcale nie muszą być dalekie i egzotyczne, żeby były ciekawe. No to nie jest odkrycie Ameryki, wszyscy o tym dobrze wiemy. Ale przecież na Pomorzu Zachodnim nie brakuje nam miejsc, gdzie nie tylko jest ciekawie, ale wręcz zachwycająco. Na początek zadam panu z pozoru tylko banalne pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem ludzie szukają ciekawych miejsc? Dlaczego podróżują?
3: No, podróże obecnie są taką formą ciekawości życia, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli ładnych kilkanaście lat wcześniej, to ludzie przede wszystkim zbierali różne rzeczy. Zbierali, kupowali, to było dla nas coś nowego. Ja mówię tak w odniesieniu tutaj do mieszkańców naszego regionu, naszego kraju. A podróże stały się też takim wykładnikiem wolności, bym powiedział, bo zawsze interesują nas te miejsca, gdzie nas nie ma, których nie znamy. No i dzięki temu możemy je bardziej poznać. Też dostęp do wszelkich informacji dzięki social mediom jak gdyby prowokuje nas do tego, aby dane miejsca odwiedzić, bo widzą gdzieś piękne zdjęcie, czy słysząc w jakimś blogu, czy podcaście o jakichś nowych miejscach, które właśnie niekoniecznie muszą być daleko. Sami jesteśmy ciekawi, żeby te miejsca odwiedzić.
1: Odwiedzić, też pokazać i opowiedzieć o nich. Mam taką teorię zapożyczoną od kolegi, który jest ratownikiem GoPro, i on mówi zawsze tak, że ludzie chodzą w góry po to, żeby zobaczyć, żeby przeżyć, ale potem, jak zejdą na dół, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach i o tym, co zobaczyli.
3: Dokładnie, bo my coraz częściej już nie tyle kolekcjonujemy nawet i zdjęcia, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Chodzi o to, żeby te miejsca, które warte są według nas do zobaczenia, żeby one kojarzyły nam się z pewnymi emocjami, które akurat w tych miejscach przeżywamy. I później właśnie tymi emocjami możemy się podzielić z innymi.
1: Tak sobie myślę, żeby stworzyć swoistą listę przebojów turystycznych, listę przebojów miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. Nawet jeśli miałoby to być drugi czy trzeci raz, zawsze można zobaczyć coś innego przy okazji. Odkryć coś nowego w miejscach, gdzie już byliśmy. Listę przebojów doktora Tomasza Olechwira. Które miejsce na mapie naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, otwierałoby taką pańską listę turystycznych przebojów?
3: Och, tutaj się wykażę lokalnym patriotyzmem. Na pewno wyspa Wolin, wyspa Uznam, wyspa Karsibur, czyli mówiąc wprost, Delta Wsteczna Świny. To jest niesamowite miejsce, które oczywiście doskonale znamy, tak zresztą jak pan wcześniej mówił. Możemy je znać, ale nie pod każdym kątem, nie w każdym calu, bo tutaj mamy Międzyzdroje, tutaj mamy Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski przepiękny, historyczny Wolin, ale jest jeszcze na tych naszych wyspach, na tym naszym archipelagu niesamowita ilość miejsc, które czekają na odkrycie. Jakbyśmy chcieli tak popatrzeć na to z geograficznego punktu widzenia, to tak naprawdę znaleźlibyśmy tutaj fragmenty krajobrazów z całej Europy.
1: Dlaczego?
3: Ano, bo możemy znaleźć piękne, piaszczyste plaże, które na przykład cechują wyspę Bornholm. Możemy znaleźć dość urozmaiconą rzeźbę w postaci takiej rzeźby polodowej.

0: Czerwcowej w okolicach Międzyzdroju w Wolińskim Parku Narodowym. No może nam to wtedy przywoływać nawet całkiem strome podejścia w Alpach czy w Karpatach. Możemy też znaleźć piękne, kolorowe, przeczyste wody, tak jak chociażby jezioro turkusowe w Wapnicy koło Międzyzdrojów.
1: No właśnie, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ten kawałek Pomorza Zachodniego chyba niesprawiedliwie w oczach czy też w uszach niektórych ludzi spoza tego regionu kojarzy się wyłącznie z latem. Tymczasem zimą też jest pięknie.
0: Tak, zimą też jest ciekawie, czego dowodem była ostatnia zima, bo mieliśmy okazję w przypadku kilku dni z mrozem, z lodzenia, obserwować fantastyczne zwały lodowe, które tworzyły się na miejscu. Zima to też jest czas, kiedy na wyspie Karsibór, która także należy administracyjnie do Świnoujścia, kiedy trwają zbiory trzciny. Mało kto o tym wie, że to jest czas, kiedy taką trzcinę się zbiera, ona jest później przetwarzana na dachy trzcinowe, które obecnie są no, bardzo takie widowiskowe i jedne z najlepszych form izolacji dachów w całej Europie.
1: Czym chciałby się pan pochwalić gościom z zagranicy, którzy chcieliby przyjechać na Pomorze Zachodnie? To pierwsze miejsce już jest zarezerwowane, więc co chciałby pan pokazać szczególnie i dlaczego?
0: No oprócz właśnie tutaj naszych wysp chciałbym pokazać praktycznie całe Pomorze Zachodnie. No weźmy pod uwagę samą nazwę regionu. Pomorze Zachodnie to jest taka troszeczkę sztuczna nazwa, która została wprowadzona po wojnie, bo sam obszar Pomorza to jest obszar, który no, rozciągał się od Wyspy Rugi aż po Królewiec. Dlaczego to może być interesujące? Może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego, bo jak popatrzymy sobie na historię tych ziem, to okazuje się, że one przechodziły z rąk do rąk, były w gestii różnych krajów, różnych rządów, ale też różnych dynastii książęcych, z których taka najbardziej znana to jest dynastia Gryfitów. Dlatego też Gryfa możemy spotkać zarówno w herbie Świnoujścia, ale przede wszystkim w herbie Szczecina, gdzie była jej główna siedziba, no i w innych miastach jak Stargard, które do naszego regionu należą. I warto też odwiedzić inne miejsca, inne miejscowości, które może niekoniecznie cechują się tym, że z obiektu noclegowego bosą stopą stajemy od razu na plaży, ale to są miejsca, które naprawdę mają swoją ciekawą, inną historię.
1: Powiedział pan wcześniej przy pierwszym miejscu o tym, że to jest taki kawałek Pomorza Zachodniego, który tak naprawdę może nam przypominać, czy też pokazywać różne miejsca nawet spoza Polski. I tak sobie myślę, że Festiwal Słowian i Wikingów, który jest już coraz bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą, nieprzypadkowo odbywa się właśnie w tym miejscu.
0: Oczywiście, że tak. No, wszyscy wiemy, że Wolin to tak naprawdę dawna twierdza Jomsborg, która no, opisywana była w skandynawskich sagach. No to tam właśnie było opisywane jako miejsce bogactwa, miejsce, gdzie zmarł jeden z największych królów wikingów, Harald Cinozemny. I to jest też miejsce, gdzie dzięki ustawicznym badaniom Państwowej Akademii Nauk są odkrywane nowe artefakty, które dotyczą tej historii. Dzięki tym wszystkim informacjom poprzez na początku grono zapaleńców, później przez poważne stowarzyszenie został odbudowany skansen nawiązujący właśnie do tej formy historycznej. I to jest też miejsce, gdzie możemy się nauczyć żywej historii, bo samo zwiedzanie może mieć formę warsztatów. Możemy zobaczyć, jak wyglądały kiedyś warsztaty takiego rękodzielnictwa artystycznego, jak wyglądały chociażby warsztaty kowalskie. Możemy nawet nauczyć się pisać gęsim piórem, czy też starać się zrozumieć runy skandynawskie.
1: Czy to jest taki kawałek historii, pokazywania historii, który może być wizytówką tego regionu, ale taką jeden do jednego?
0: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy przyjeżdżają goście na ten festiwal jest naprawdę zorganizowany z wielkim rozmachem. Jest to jeden z największych tego typu festiwali w Europie.
1: W Europie, tak.
0: Można na nim spotkać gości praktycznie z całego świata. Można na nim spotkać łodzie wikingów, którzy mi też pasjonaci przypłynęli ze Skandynawii, ale także i z południa Europy. Też się czasami wojowie z tamtych terenów zdarzali, mimo że w nazwie funkcjonuje jako Festiwal Słowian i Wikingów. Także to jest taka wizytówka, dobry moment, żeby się tak chwilę zastanowić, nad tym miejscem. Wszyscy, którzy tutaj mieszkamy na Pomorzu Zachodnim, no jesteśmy w którymś tam pokoleniu elementem napływowym, a dzięki temu, że mamy ten festiwal, że jesteśmy w Olinie, że możemy popatrzeć sobie na rzeźbę Trygława, możemy też wejść na fantastyczną wieżę widokową, która jest położona na południu koło wzgórza Wisielców, dawnego cmentarzyska, możemy sobie uświadomić tak naprawdę, jaki potencjał historyczny i kulturowy te ziemie niosą i dalej ten potencjał możemy realizować i go kontynuować.
1: Doktor Tomasz Olechwil, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, a więc człowiek, który jak mało kto zna ciekawe miejsca na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już za nami. Przypomnę, na pierwszym miejscu wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, ogólnie Delta Wsteczna Świny, a na drugim miejscu dość zaskakująco całe Pomorze Zachodnie, ale na tym nie kończymy, bo przed nami kolejne miejsca i do tej rozmowy wracam niebawem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kiedyś nie było o tym mowy, jednak od paru lat mamy już taką możliwość. Mowa o biwakowaniu w lesie. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w lasach województwa zachodniopomorskiego można zanocować w lesie, można taki biwak zorganizować, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. O szczegółach opowie Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
3: Na rozpoczęty sezon turystyczny leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przygotowali las dla tych, którzy będą chcieli go odwiedzić i aktywnie spędzić swój czas, obserwując zjawiska zachodzące w tym lesie, podglądając naturę, tą przyrodę. Na tych, którzy odwiedzą szczecińskie lasy, czeka blisko 700 obiektów turystycznych różnych kategorii. Są to parkingi, miejsca postoju pojazdów, miejsca odpoczynku, widokowe, pola i miejsca biwakowania. To również 5,5 tysiąca kilometrów szlaków turystycznych, konnych, rowerowych, pieszych. Należy też podkreślić, że corocznie na utrzymanie infrastruktury turystycznej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wydatkujemy kwotę około 6 milionów złotych. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie i chęć biwakowania w lesie. Należy tutaj podkreślić, że biwakowanie, rozbijanie namiotów w lasach jest możliwe tylko w miejscach wskazanych, wyznaczonych przez nadleśniczego. Mamy takich miejsc przygotowanych 60, są to pola i miejsca biwakowania. Dodatkowo dla miłośników survivalu, bushcraftu wszystkie 35 nadleśnictw wyznaczyło tereny w ramach programu Zanocuj w lesie, który funkcjonuje od maja 2021 roku. Na naszym terenie zajmuje on obszar prawie 54 tysięcy hektarów. Średnio na terenie jednego nadleśnictwa to około 1,5 tysiąca hektarów lasu jest właśnie udostępniony pod tą formę wypoczynku. Co ważne, nie ma tam żadnych oznaczeń w terenie, nie ma tablic, nie ma ogrodzeń. Natomiast jeżeli ktoś chciałby te miejsca znaleźć, zapraszam na stronę Banku Danych o Lasach. Tam na mapach zobaczą Państwo, gdzie są zlokalizowane te powierzchnie. Można też odwiedzić stronę internetową Nadleśnicz czy portal Czas w Las. Zachęcam też wszystkich, którzy będą się udawali na odpoczynek, na wędrówki po lasach, do ściągnięcia sobie na telefon bezpłatnej aplikacji MBDL, która będzie bardzo pomocna podczas tych wędrówek, a szczególnie w takich przypadkach, kiedy byśmy się w tym lesie zagubili. Będąc w lesie, pamiętajmy jednak, aby odpowiednio się w tym lesie zachowywać. Pamiętajmy, aby nie używać otwartego ognia, nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, samochodami, nie wjeżdżajmy, drogi, które są udostępnione do ruchu, są wskazane również i możemy mapę z takimi drogami zobaczyć na stronach internetowych. Natomiast też pamiętajmy, żeby samochody po prostu zostawiać na przygotowanych parkingach leśnych, miejscach postoju pojazdów, a więc na tych miejscach wyznaczonych. Na własny użytek możemy zbierać owoce, grzyby, zioła. Ważne też, że jak wybieramy się do tego lasu, żeby zabrać ze sobą worek na odpadki, a biwakując, pamiętajmy, aby to miejsce, w którym jesteśmy, pozostawić według stanu tego wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie zgodnie z zasadą nie zostawiaj po sobie śladów.
1: O sezonie turystycznym i biwakowaniu w lesie mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Rozmawiamy o najciekawszych miejscach na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już poznaliśmy kilkanaście minut temu. Przypomnę, na pierwszym miejscu Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, w ogóle Delta, Wsteczna, Świny. Drugie miejsce to całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Teraz czas na kolejne miejsca.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Trzecie miejsce zajmuje u pana.
0: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywanych właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Karkasą. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie zachowaną średniowieczną zabudowę, no i fantastycznie zachowane średniowieczne mury okalające samo centrum i ratusz. Jeden z najstarszych ratuszy w Polsce.
1: Czy to jest takie miejsce, do którego pan lubi wracać?
0: Tak. Jeżeli wybieram się na południe naszego województwa, a mam troszeczkę więcej czasu, staram się właśnie Trzcińsko odwiedzić. Jest to też miasto ludzi otwartych na turystykę. Wiadomo, każdy z regionów chce się teraz w większym stopniu wypromować, ale nawet same odwiedziny w ratuszu są niesamowite, bo sam burmistrz tego miasta przyjmuje właśnie w tym samym gabinecie od ponad 500 lat. To jest coś niesamowitego jak na te możliwości.
1: Niewielu burmistrzów może się poszczycić takim wynikiem. Panie doktorze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu w naszej liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego. To jest miejsce czwarte.
0: No, jeżeli jesteśmy już w regionie nadodrzańskim, to co jeszcze powinniśmy odwiedzić? Powinniśmy odwiedzić Zamek Joanników w Swobnicy. To jest zamek, który jest może teraz w trochę gorszym stanie, ale to są też takie ciekawe pamiątki historyczne. Podobnie zresztą jak w niedalekiej Rurce mamy zamek Templariuszy. Także te miejsca są nieznane do końca, aczkolwiek warte zawsze odwiedzenia. No może starsi słuchacze pamiętają pana samochodzika, to są miejsca, które można było szlakiem pana samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać, Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych, stąd też mamy taką urozmaiconą rzeźbę, stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby, i to w skali 1:1.
1: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
0: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce, no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło Kołobrzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam. Powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem Kościołem Końca Świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach, jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
1: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
0: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem, to może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo. To było miasto, które w pewien sposób odkrywałem, a to była też taka troszeczkę osobista historia, bo jeszcze studiując geografię na Uniwersytecie Szczecińskim, jako grupa studentów wraz z naszymi wykładowcami byliśmy tam, aby badać procesy tworzenia się tego miasta. To były czasy, kiedy do tego miasta, po tym jak opuścili je Rosjanie, przyjeżdżali osadnicy, zajmowali domy i mogliśmy w tym momencie zobaczyć, jak to mogło wyglądać w ogóle po II wojnie światowej. To była taka mała, że tak powiem, akcja repatriacyjna. Tak się akurat złożyło, że od tego czasu, a to było już naprawdę sporo lat temu, nie miałem czasu, żeby właśnie Borne-Sulinowo zobaczyć, jak one się odrodziło jako nowe miasto. Także w tych kategoriach myślę, że jak najbardziej jest to miejsce, które warto sobie odwiedzić.
1: Jesteśmy w połowie stawki, jeśli weźmiemy pod uwagę 10 miejsc na liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego doktora Tomasza Olechwira, pasjonata turystyki, pasjonata natury. Proszę powiedzieć na 6. miejscu, jaką atrakcję by pan umieścił?
0: To znowu może byśmy skierowali się od Bornego Sulinowa na północ, bo mamy tutaj takie miejscowości jak Trzebiatów, jak Gryfice. To są miejsca zawsze warte odwiedzenia, tym bardziej, że zwykle drogi nad morze prowadzą niedalekie odległości od nich. No, Trzebiatów to jest piękne miasteczko z dosyć niesamowitą historią średniowiecznej Słonicy, która to miasto była uprzejma kiedyś odwiedzić. Jest tam też fantastyczna, w samym mieście fantastyczna informacja turystyczna, bo jest stworzony szlak owej Słonicy. To była Słonica, która miała wiele talentów. Między innymi potrafiła fechtować, potrafiła robić różne sztuczki i to było na tyle ważne wydarzenie w ówczesnej Europie, że zostało umieszczone chociażby na obrazach Rembrandta, ale też w samym mieście mamy piękny obraz zwany sgraffito. To jest taka forma rysunku na mokrym tynku, który właśnie tą Słonicę przedstawia. Miasto fantastycznie wykorzystało te fakty historyczne i tych słoni jest tam więcej, bo jest piękne graffiti. Jest fantastyczna rzeźba stworzona z roślin, która wita mieszkańców wjeżdżających do Trzebiatowa. I to jest też miasto, które ma bardzo znaną wieżę, dokładnie basztę kaszaną, z którą związana jest legenda z kaszą.
1: Proszę powiedzieć.
0: To jest legenda, która nawiązuje do wydarzeń historycznych, a mianowicie na tej wieży kiedyś jeden ze strażników pełnił bardzo czujną wartę. A że Trzebiatów z Gryficami nie zawsze się lubili, to też zdarzało się, że obydwa te dwa grody robiły podchody w stosunku do siebie. Kiedyś w trakcie takiej ciemnej nocy, dość chłodnej, młody strażnik został odwiedzony przez swoją ukochaną małżonkę. Ona, nie chcąc, żeby zmarzł, żeby był głodny, przyniosła mu garnek z kaszą. Oczywiście, żeby był ciepły, ta kasza była owinięta tak, żeby nie straciła temperatury po drodze. On, żeby cały czas być czujnym, tą kaszę postawił na murku, no ale jakoś tak troszeczkę zrobiło mu się zimno, no i przytulił się mocno do swojej ukochanej. Przy tym niechcący strącili właśnie ów garnek z kaszą. Nagle usłyszeli jęk. Ktoś na dole tą kaszą dostał, mało tego, się nią poparzył. I to był sygnał, że pod basztą czają się już Gryficzanie. No i dzięki temu wszczął larum, zamknięte zostały wszystkie bramy i miasto zostało ocalone. na pamiątkę właśnie tej legendy, tych wydarzeń w Trzebiatowie zawsze w lipcu organizowane jest święto kaszy. Łącznie z tym, że jest taka ogólna degustacja gorącej kaszy.
1: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, odkrywa przed nami przepiękne miejsca na Pomorzu Zachodnim. Tworzymy taką swoistą listę przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. Przypomnę, że za nami już 6 takich miejsc, a raczej 6 miejsc na liście. Na pierwszym Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór i ogólnie Delta Wsteczna Świny. Na drugim miejscu całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Miejsce trzecie to region nadodrzański, Trzcińsko, Zdrój i Chojna. Na czwartym Zamek Joannitów w Swobnicy. Na piątym Budzistowo koło Kołobrzegu i miejsce szóste zajmuje Trzebiatów i Gryfice. Do kolejnych miejsc na tej liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego będziemy wracać w kolejnych naszych magazynach.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: To jeszcze nie koniec naszego magazynu. Teraz o wydarzeniu, które odbędzie się w Dziwnowie od 21 do 23 sierpnia.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni, rekonstrukcje historyczne i to, co najważniejsze, czyli spotkania z komandosami. Festyn komandosa, bo o tym wydarzeniu mówię, nie bez powodu jest organizowany w Dziwnowie. To tu do końca lat 80. ubiegłego wieku stacjonował batalion szturmowy, w którym szkolili się pierwsi polscy komandosi. O festynie komandosa i o jego początkach opowie jeden z głównych organizatorów, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
4: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Towarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważne. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też skomponowaliśmy festyn w okres, kiedy skończy się już sezon. Czyli ostatni pełny tydzień w sierpniu. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, podskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejście u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skoki.
1: Po takiej zapowiedzi z pewnością będzie piękna pogoda, nie mam żadnych wątpliwości. O festynie komandosa w Dziwnowie, który odbędzie się od 21 do 23 sierpnia, opowiadał jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Nie żegnam się jakoś specjalnie, bo niedługo się spotkamy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień. To jest Radio Złote Przeboje.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Ula Myszkinis, witamy w magazynie Co jest grane. Będziemy przemierzać Pomorze Zachodnie pociągiem, będziemy zaglądać się w zakamarki Wyspy Wolin i Uznam. Powiemy o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie w naszym regionie. A na początek o dziedzictwie polskiej kolei i słynnym już pociągu nieśpiesznym, który odwiedzi zachodnie Pomorze pod koniec maja. To będzie sentymentalna podróż do lat 80. A o tej podróży opowiada Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Rozmawiała z nim Ewa Pasierbiewicz.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Nasza ofensywa inwestycyjna jest już bardzo szeroko zakrojona. Ponad 18 miliardów złotych mamy w kontraktach tylko w polskich fabrykach taboru. Te projekty idą dobrze i postanowiliśmy zająć się też czymś, co było na przestrzeni wielu ostatnich lat trochę pomijane, trochę zaniedbane, czyli dziedzictwem polskiej kolei. W 2026 roku Sejm ogłosił ten bieżący rok rokiem polskiej kolei. To także szczególny rok jubileuszowy, bo to stulecie polskich kolei państwowych oraz 25-lecie PKP Intercity. No i to jest świetna okazja, żeby zrobić taki projekt.
10: Czy to będzie taka jednorazowa akcja jubileuszowa, czy też początek nowego, stałego produktu w waszej ofercie?
9: No, patrząc na zainteresowanie nieśpiesznym, to może być początek nowego produktu, bo bilety sprzedają się bardzo szybko, nawet w ciągu kilku godzin od uruchomienia sprzedaży.
10: A co jest takim najważniejszym wyróżnikiem nieśpiesznego? Klimat retro, trasa, czy też samo doświadczenie podróży?
9: No, w nieśpiesznym kilka rzeczy jest istotnych i kilka rzeczy wpływa na to, że to jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesiąt lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp, zarówno w czasach przejazdu, jak i w komforcie podróżowania. Wszędzie mamy Wi-Fi, mamy gniazdka do urządzeń mobilnych przy naszych siedzeniach. W nieśpiesznym ani tych gniazdek, ani Wi-Fi nie ma, ale jest coś wspólnego z tym nowym taborem i ze starym. Mamy strefę gastronomiczną ze wspaniałymi posiłkami wars. To jest coś, co łączy starą i nową kolej.
10: Proszę powiedzieć, do jakiego pasażera kierowany jest ten projekt? Czy to rodziny z dziećmi, miłośników kolei?
9: Ten projekt skierowany jest tak naprawdę do wszystkich tych, którzy chcą w jakiś inny sposób spędzić swój urlop, wolny czas, także weekend. To nie tylko oferta dla entuzjastów dawnej kolei, to oferta także dla entuzjastów w ogóle dziedzictwa techniki w Polsce. Rodzin z dziećmi, wszystkich tych, którzy po prostu interesują się tego typu atrakcjami, a takich ludzi nie brakuje. Dzisiaj zainteresowanie dawnym podróżowaniem, zabytkami techniki jest ogromne i Nieśpieszny doskonale wpisuje się w to oczekiwanie, w to zainteresowanie.
10: Slow life, takie na czasie.
9: Slow life to kolejny element tej oferty. Dzisiaj rzeczywiście slow life, slow food, takie trochę spowolnienie, szczególnie w tym czasie regeneracji, czasie odpoczynku, jest bardzo ważny, bardzo popularny, jak najbardziej nieśpieszny, także wpisuje się w tę filozofię.
10: A jakie były największe wyzwania przy przygotowywaniu nieśpiesznego? Taborowe, organizacyjne, marketingowe, czy też rozkład jazdy, bo tutaj też jest istotne?
9: Wyzwań było co niemiara, natomiast najwięcej pracy poświęciły te kwestie taborowe, bo zadbaliśmy o to, żeby te wagony wszystkie, które są w składzie nieśpiesznego, w miarę wiernie odtwarzały realia dawnego podróżowania. Jest kilka takich ciekawostek, między innymi te, że tapicerka siedzeń czy zasłonki w wagonach, a także obicia ścian, to wszystko powstało na specjalne zamówienie, bazując na pierwotnych wzorach. Zachowały się pierwotne próbki materiałów sprzed kilkudziesięciu lat i te wszystkie materiały zostały odtworzone na potrzeby tego projektu.
10: Czy zainteresowanie po ogłoszeniu projektu zaskoczyło Was?
9: No, można powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Czuliśmy, że ten projekt będzie się cieszył dużą popularnością, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużą. Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
10: Wspomniał Pan o tych elementach retro. Jakie konkretnie udało się zachować w pociągu, a które trzeba było dostosować do współczesnych wymogów bezpieczeństwa czy komfortu?
9: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wszystkie te układy znajdują się na podwoziu i to, co jest wymagane dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, jest najczęściej po prostu niewidoczne dla pasażera. Tam są wszędzie współczesne rozwiązania, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast we wnętrzu mamy oryginalne wyposażenie od siedzeń aż po takie drobiazgi, jak na przykład tabliczki. To wszystko zachowało się w oryginale, a tam, gdzie się nie zachowało, zostało pieczołowicie odtworzone.
10: To porozmawiajmy teraz o tej ofercie gastronomicznej, która jest inspirowana dawnymi latami, tak?
9: Tak, oczywiście. No, kiedyś oferta gastronomiczna w wagonach wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. To brało się też z tego, że sprzęt gastronomiczny, w którym można było w wagonach przygotowywać takie posiłki, także był nieco inny, dużo prostszy. Oferta warstw pociągu nieśpiesznym to przede wszystkim klasyka polskiej gastronomii w drodze. To między innymi kiełbasa smażona, to także różne inne dania, które kiedyś były klasyką w warsie, to także kawa sypana, taka z fusami, która kiedyś była czymś normalnym, a dziś trochę o niej zapomnieliśmy.
10: To, co pan powiedział na początku, nie ma Wi-Fi, czyli podziwiamy widoki za oknem, nawiązujemy kontakty z innymi pasażerami.
9: Oczywiście, nawiązujemy relacje z innymi pasażerami, bo to kiedyś było stałym elementem podróży, ale także podziwiamy widoki za oknem, bo wszystkie trasy nieśpiesznego zostały dobrane tak, żeby to, co widzimy za oknem, było szczególnie atrakcyjne. Jeździmy po całej Polsce, nieśpieszny jedzie też takimi wieloma bardzo malowniczymi trasami i to także jest część tej oferty. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie między innymi Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
8: O podróży pociągiem nieśpieszny z Adamem Wawrzyniakiem z PKP Intercity rozmawiała Ewa Pasierbiewicz, a do rozmowy powrócimy już za chwilę.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Nieśpieszny paprykarz pod koniec maja odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski, Wysoką Kamieńską, Świnoujście. A co to takiego nieśpieszny paprykarz? To już zabytkowy pociąg, który zabierze nas w sentymentalną podróż do lat 80. Nieśpieszny paprykarz przyjedzie z Warszawy Głównej do Szczecina Głównego 29 maja. Dzień później będziemy się nim mogli przejechać do Kamienia Pomorskiego, 31 maja zaś wróci do Warszawy. Bilety będzie można kupić w aplikacji PKP Intercity 30 dni przed wyjazdem. Na temat dziedzictwa polskiej kolei z Adamem Wawrzyniakiem z PKP Intercity rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
7: Nie możesz tego przegapić.
10: Proszę powiedzieć pana zdaniem, na ile ten projekt może pomóc pokazać Szczecin jako takie miasto warte spokojnego odkrywania?
9: O, myślę, że nasza oferta pociągów, nie tylko pociągu nieśpiesznego, ale wszystkich pociągów PKP Intercity do Szczecina sprzyja turystycznym wypadom w to miejsce. Szczecin jest świetnym miastem z bardzo ciekawą historią i dziś już widzimy, jak wielu pasażerów do tego Szczecina podróżuje. Co ciekawe, no mamy od ubiegłego już rozkładu jazdy pociągi Pendolino, które codziennie dojeżdżają do Szczecina, a w sezonie także do Świnoujścia. Zainteresowanie tymi kursami jest duże. To pokazuje, że Pomorze Zachodnie i Szczecin w szczególności są świetną destynacją na city breaki, na weekendowe wypady. Zachęcamy do korzystania z tej oferty, nie tylko pociągiem nieśpiesznym.
10: A czy w przypadku nieśpiesznego przy Szczecinie ważniejsza była ta relacja z Warszawą, czy też walor krajobrazowy?
9: Zdecydowanie tutaj walor krajobrazowy. My wszystkie nasze pociągi nieśpieszne, które są w rozkładzie jazdy w tym roku, zostały tak zaplanowane, aby odwiedziły wszystkie regiony kraju, wszystkie województwa. Także tutaj odwiedziny zachodniego Pomorza to po prostu element świętowania. W tym roku ćwierćwiecze spółki PKP Intercity i chcemy, żeby cała Polska świętowała z nami na pokładzie nieśpiesznym.
10: Na ile rozkład jazdy w takim projekcie musi być podporządkowany zwykłemu ruchowi pasażerskiemu, a na ile daje pole do tworzenia wyjątkowych, takich bardziej scenariuszowych przejazdów?
9: Codzienne pociągi, które dowożą pasażerów do pracy, szkoły, czy w różne inne ważne podróże, oczywiście mają najwyższy priorytet. Nieśpieszny musi w ten standardowy rozkład jazdy jakoś się wpisać, stąd też jego czas przejazdu. On nie ma najwyższego priorytetu, on wykorzystuje w rozkładzie jazdy te puste miejsca, w których możemy uruchomić kolejne pociągi. W nieśpiesznym najważniejsze jest podróżowanie, przeżywanie tej podróży, odkrywanie naszego kraju na nowo, a nie czas przejazdu.
10: Czy już po tych pierwszych sprzedanych biletach i przejazdach może pan powiedzieć, kto bardziej interesuje się nieśpiesznym? Czy są to starsi pasażerowie pamiętający dawną kolej, czy też młodsi, którzy właśnie próbują odkryć ten sposób podróżowania?
9: O, tu mamy pełen przekrój, bo naprawdę podróżowaniem nieśpiesznym pasjonują się absolutnie wszyscy. Młodzież interesuje się tym, żeby poznać, jak się podróżowało dawniej. Osoby w średnim wieku, które jeszcze mogą ze swojego dzieciństwa pamiętać nieśpiesznego, to jest właśnie trochę taki powrót do dzieciństwa. Osoby starsze z rozrzewnieniem wspominają to, jak się podróżowało dawniej i zabierają na pokład nieśpiesznego swoje wnuki po to, żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś.
10: Czyli to też taki aspekt międzypokoleniowy.
9: Jak najbardziej tak. Nieśpiesznym interesują się wszystkie pokolenia, od najmłodszych do najstarszych.
10: A osoby, które na co dzień pociągami nie jeżdżą też?
9: Myślę, że tak, chociaż mamy sporo takiego odzewu od pasażerów, którzy jeżdżą naszymi pociągami na co dzień i te osoby mówią bardzo często, że zapomniały już, jak wyglądała podróż pociągiem jeszcze 30-40 lat temu. Więc to jest trochę takie pokazanie, jaką drogę przeszła polska kolej jaką drogę rozwojową, modernizacyjną, jak duża jest to zmiana jakościowa na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat. Do dobrego wszyscy szybko się przyzwyczajamy, zapominamy o tych rozwiązaniach, jakie funkcjonowały wiele lat temu, więc jest to też taki element przypomnienia sobie i uświadomienia, jak zmieniła się polska kolej w ostatnich dziesięcioleciach.
10: No właśnie, czy nieśpieszny może stać się w przyszłości taką osobną marką turystyki kolejowej w Polsce?
9: To jest możliwe. To nie jest też nic nowego w Europie. To pierwszy taki projekt w Polsce, ale tego typu projekty w Niemczech czy we Francji, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo popularne, przewożą bardzo dużo pasażerów, są bardzo, bardzo popularne i powszechne niemalże. My w Polsce to dopiero odkrywamy, dopiero zaczynamy. Myślę, że będziemy szli w tą samą stronę, co koleje zachodnioeuropejskie i ten projekt będziemy rozwijać w kolejnych latach.
8: O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który na zachodnim Pomorzu przybierze nazwę Nieśpieszny Paprykarz i o rozwoju polskich kolei z Adamem Wawrzyniakiem z PKP Intercity rozmawiała Ewa Pasierpiewicz.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Na zachodniopomorskich akwenach już można zobaczyć białe żagle, sezon żeglarski rozpoczęty. Zaglądamy do Dziwnowa. O zawody i regaty, które tam się odbywają, pytałam Jacka Klimeckiego, dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a zarazem członka zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.
7: Aktywnie w Wolinie.
8: Sezon żeglarski rozpoczęty.
11: Mamy dużo imprez żeglarskich, które się zawsze zaczynają koniec maja. Są te eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I tam się odbywa to w grupie klasy Optymist. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi, ponieważ przyjeżdża około 200 załóg z całej Polski, które walczą o to, żeby uczestniczyć w tych wielkich światowych, europejskich imprezach oraz ogólnopolskich. Następnie, no wiadomo, sezon żeglarski trwa całe lato. Jest tu wiele imprez turystycznych, przepływają regaty turystyczne, które tutaj szlakiem, naszym zachodniopomorskim szlakiem żeglarskim płyną po różnych portach naszych akwenów zachodniopomorskich. Wiele imprez też mniejszych, których ludzie się bawią, przede wszystkim wypoczywają i też korzystają z tych naszych uroków naszego akwenu żeglarskiego. Dziwno jest specyficzny, ponieważ jak mało które miejsce na naszej mapie znajduje się pomiędzy wodami naszego Morza Bałtyckiego oraz ujściem Odry, a więc naszą cieśniną Dziwna i Zalewem Kamieńskim, Jeziorem Wrzosowskim. I tutaj trzeba przyznać, że jest to miejsce, do którego wielu żeglarzy, którzy pływają po morzach, zawija. Jest bardzo dobra możliwość wejścia do portu w każdym momencie. I nie jest to żadną przeszkodą, tym bardziej, że nasza infrastruktura ciągle ulega poprawie. Obecnie też tutaj władze miasta inwestują, powstaje kolejne nabrzeże cumownicze dla jednostek pływających i to zachęca też tych żeglarzy do tego, żeby tu odwiedzać Dziwnów. Ponadto w Dziwnowie w tym roku odbędzie się też Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. To jest bardzo duże wyzwanie dla młodych żeglarzy w różnych klasach żeglarskich, bo będzie to w klasie Optimist, będzie to w klasie 420, oraz będzie to w klasie Ilka 4. To jest dla tych młodych żeglarzy bardzo ważna impreza i Dziwnów będzie gościł ich w tym roku, ponieważ organizatorem jest województwo lubelskie, ale ponieważ województwo lubelskie nie posiada akwenu, którym mogłoby rozgrywać tego typu imprezy, prosiło nas o wsparcie w organizacji, burmistrz wyraził zgodę, no i będziemy też po raz kolejny zresztą na prośbę lubelskiego organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W przyszłym roku możliwe, że organizatorem będziemy też Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w różnych klasach żeglarskich, ponieważ organizatorem głównym będzie województwo zachodniopomorskie, co też fajnie się będzie działo, więc to jest dla nas duży zaszczyt, że zaufano nam na tyle, że jesteśmy widocznie postrzegani dobrze jako organizatorzy. Jesienią zakończymy kończymy nasz taki sportowy sezon żeglarski. Ja nie mówię o tym turystycznym, który się kończy w październiku. Zakończymy dużymi regatami, które odbywają się co roku w ramach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist. Są to międzynarodowe regaty, które odbywają się corocznie na około 300 jachtów w klasie Optymist. Zjeżdżają się zawodnicy najlepsi z całej Europy. To jest fajne wydarzenie. Myślę, że też warto nas odwiedzić. Zawsze w trzeci weekend września się to odbywa. I tutaj te piękne, małe łódeczki radzą sobie bardzo dobrze. Tym bardziej, że u nas wiatru nie brakuje. Jesteśmy wbrew pozorom miejscowością, gdzie ten wiatr jest w większości roku i warunki do żeglowania są doskonałe, tak jak mówią to fachowcy. Ja powtarzam to oczywiście za osobami, które korzystają z uroków naszego akwenu. Nasz akwen jest typowo akwenem też regatowym. Wiele załóg, drużyn, klubów przyjeżdża trenować, z czego się bardzo cieszymy, bo rozwijając tą infrastrukturę, staliśmy się już chyba przez te ostatnie lata znaczącym miejscem w Polsce, w Europie i na świecie związanym z żeglarstwem. Zresztą trudno, patrząc na nasze położenie geograficzne, żeśmy związani byli z inną dyscypliną sportową, no bo jak to mówię, toru bobslejowego budować nie będziemy, nie? Tak.
8: Chociaż jak województwo lubelskie organizuje tu zawody czy olimpiadę, to czemu by nie? A czy w Dziwnowie jest klub żeglarski, w którym młodzież może ćwiczyć? Ta młodzież tutaj z najbliższej okolicy?
11: Tak, posiadamy bardzo dobry klub żeglarski KSW Baltic, który osiąga wiele sukcesów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, ale przede wszystkim szkoli młodych żeglarzy w klasie Optymist. I to jest bardzo ważne, ponieważ no, to szkolenie od podstaw jest bardzo ważne. Przyjeżdżają do nas oczywiście zawodnicy też spoza naszego regionu, są miejscowi także, ale mamy nawet takie osoby, które potrafią przyjeżdżać, trenować w naszym klubie z okolic Krakowa, czy też z innych okolic naszego kraju. Widocznie osiągnięcia i naszego klubu i więc trenerów naszych i osoby, która tutaj zarządza tym klubem, Arka Lękowskiego, buduje też pozytywny wizerunek tego klubu i wielu osób chce tu trenować. Mamy też klasę 420, w której szkolimy, ale też zdarza się, że przyjeżdża też tu kadra Polski w innych klasach, tak jak klasa 470 w tamtym roku trenowała u nas kadra Polski. Widocznie no, warunki sprzyjają, zresztą jesteśmy, można powiedzieć tak dumnie możemy powiedzieć, gospodarzami tutaj nad morzem, ale też Pomorze Zachodnie ma w swoich strukturach jedną z najlepszych zawodniczek w tej chwili w klasie 470, naszą medalistkę Igrzysk Olimpijskich, Agnieszkę Skrzypulec. Także myślę, że to też się wiąże z tym, że ten nasz region jest postrzegany bardzo dobrze do trenowania i także do spędzania tego czasu rekreacyjnie, bo patrzmy też na to, że w tej chwili ta turystyka wodna bardzo się rozwinęła i potencjał, który ludzie posiadają w tej chwili w łodziach, motorówkach, skuterach, no ciągle się buduje. To jest jakby dopiero nabiera rozpędu i patrzę przez pryzmat wielu lat, od kiedy otworzyliśmy nasze tutaj porty jachtowe.
8: A kiedy to było?
11: No właśnie ostatnio się zastanawiałem, do 2013 chyba tak nastąpił ten moment, w którym żeśmy tak profesjonalnie wybudowali ten port nasz jachtowy i tutaj nabrzeża zaczęły być też dostosowywane do tej turystyki tej jachtowej, tej wodnej i od tego momentu trwa chyba taka no, ekspansja tego i to nas bardzo cieszy, ponieważ no za chwilę okazało się, że byliśmy gospodarzami Mistrzostw Świata. Już od tamtej pory zorganizowaliśmy kilkukrotnie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w żeglarstwie. Zresztą za dwa lata też będziemy gospodarzami największej na świecie w klasie Ilka 4 imprezy regatowej. Będą to Mistrzostwa Świata w klasie Ilka 4. Spodziewamy się około 400-450 załóg z całego świata. Także w 2028 będziemy organizatorem bardzo dużej imprezy żeglarskiej, gdzie przyjedzie z całego świata, myślę, wiele załóg, ale też pewno gości, bo klasa Ilka 4 to jest ta klasa w tej, patrząc na klasę Ilka, gdzie dzieci najmłodsi zawodnicy Ilka 4 pływają i za nimi przyjeżdża wiele rodzin też. Także myślę, że to też fajne dla miasta, dla regionu. Trzeba być dumnym z tego.
8: O żeglarskich regatach i zawodach klasy światowej na wodach Dziwnowa opowiadał Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie i członek Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Panie Jacku, czy ma pan żeglarskiego idola?
11: Przyjaźnię się z wieloma żeglarzami. Myślę chyba, że najwięcej pomaga mi jakby w takiej organizacji sportowej. To jest taki człowiek, który jest wielokrotnym mistrzem świata i Europy, Marcin Rudawski. Jest to zawodnik z wieloletnim stażem w klasie Ilka, kiedyś klasie Laser. To teraz się nazywa klasa Ilka 6 i kiedyś Laser Radial. A Marcin jest człowiekiem no też wysokiej kultury, ale też przede wszystkim bardzo dobrym fachowcem w tej swojej dyscyplinie i mogę zawsze na niego liczyć. Jest to taki mój jakby też człowiek, który technicznie zna się na tym chyba najlepiej i korzystam z jego porad. Zresztą od początku, jak zaczęliśmy organizować duże imprezy żeglarskie w Dziwnowie, to zarówno burmistrzowie, kolejni, akurat poprzedni i obecny, chętnie się spotykają i słuchają opinii takich osób. I ja myślę, że bez takich ludzi też trudno zbudować potencjał, bo trzeba korzystać z opinii fachowców i też z ich porad. Nie chciałbym tutaj każdego wyróżniać, czy jestem na przykład bardzo dumny jestem z tego, że Polak w tej chwili opływa świat po raz kolejny na jachcie Meteor, tak? I Krzysztof Baranowski, którego obserwujemy w tej chwili, trzeba być z niego dumnym, że podjął się takiego wyzwania po raz kolejny. No, żeglarstwo jest taką dyscypliną chyba, która nas w ogóle na świecie bardzo charakteryzuje, że rozpoznawalni jesteśmy w tym świecie już teraz. To też chyba przez to, że właśnie takie osoby są w tym świecie. Także no, fajnie i cóż, trzeba podziwiać i dopingować.
8: Pan czuwa nad organizacją regat i zawodów w Dziwnowie, ale propaguje też żeglarstwo na całym zachodnim Pomorzu. Czy można powiedzieć, że ta dziedzina jest w naszym regionie dominująca?
11: Żeglarska historia Pomorza Zachodniego jest bardzo obfita w wydarzenia i sukcesy wspaniałych żeglarzy, ale też wielką kulturę tego żeglarstwa, które było budowane przez lata na Pomorzu Zachodnim, ale też myślę, że największego rozpędu nadała inwestycja, która się nazywa Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. W moim mniemaniu, ale też chyba wszystkich naszych mieszkańców Pomorza Zachodniego, władze wojewódzkie, które podjęły się tego projektu, zrobiły wielki krok ku temu, żeby to żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim jeszcze bardziej się utwierdziło i się rozwijało. To wspaniałe porty, wspaniałe mariny powstały. Tutaj wszędzie jest coś innego i to zwiedzić, ale też właśnie zatrzymać się w bardzo dobrych warunkach i to jest bardzo ważne. Co za tym idzie, obserwujemy, że poza szlakiem żeglarskim, no powstały ścieżki rowerowe i powstają nadal na naszym Pomorzu Zachodnim. No, nie oszukujmy się, nasza ścieżka rowerowa zaczynająca się od Świnoujścia po Elbląg. Velobaltica jest wspaniałym wydarzeniem inwestycyjnym, można tak to nazwać, i wielu ludzi to bardzo chwali. Żeglarze poza żeglarstwem potrafią się zatrzymać w danym porcie i wyciągnąć rowery i spędzić też podróże rowerowe w okolicy, na co to właśnie ten szlak nam pozwala. Po naszym Pomorzu Zachodnim można dopłynąć, może powiem tak, nie wszędzie, ale w większości miejscowości wzdłuż naszego wybrzeża Bałtyku tutaj, ale też przede wszystkim wokół Zalewu Szczecińskiego. I te porty wokół Zalewu Szczecińskiego są piękne, klimatyczne. Ja tutaj chwalę nasze miejsce, ale to dlatego, że po prostu jestem lokalnym patriotą i z tym miejscem związanym, ale też mamy ten właśnie świetne położenie, ponieważ ta woda nas otacza dookoła i trudno by było żyć tutaj inaczej. Ale z mojej wiedzy i też z opowiadań żeglarzy bardzo lubią zmieniać te porty wokół zalewu. Tak jak wspomniałem wcześniej o regatach turystycznych, które

0: Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a zarazem członka Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi o to, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
1: Aktywnie w Wolinie.
2: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
3: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
2: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
3: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 kilometrów, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 kilometrów można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
2: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
3: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzyca rzeku i później wrócić pociągiem.
2: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
3: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
2: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
3: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w

0: Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd, z tego mostu w Siekierkach, rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza, i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielkopolsce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
0: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velobaltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, tu też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
2: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie Pojezierzy Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu. Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę dla rodziny sami. Między innymi o tym, jak zaplanować wycieczkę, z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Aktywnie w Wolinie.
1: Też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
0: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty, i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej, w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych z ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: Właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
0: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
0: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też, te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze? Gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
0: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, bo tam jest po prostu dużo turystów. A te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach. Natomiast tam tłoku też nie spotkamy. Można spokojnie się do nas wybrać. To jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby spodziewać się tłoku.
1: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
0: Tak, no myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały tej jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
0: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miejscach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
2: Czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, o każdej porze roku, może trochę mniej zimą, przyjemnie jest przejechać się trasami rowerowymi zachodniego Pomorza. Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
2: Tour de Pologne wraca na Pomorze, także Pomorze Zachodnie. Tegoroczny wyścig pod hasłem Północ-Południe wystartuje 3 sierpnia. Inauguracja nastąpi w Gdyni, która obchodzi w tym roku swoje stulecie. Dzień wcześniej będzie można zobaczyć oficjalną prezentację drużyn na okręcie ORP Błyskawica. Pierwszy etap, 240 km, zakończy się w Koszalinie. Po drodze peleton przejedzie przez rodzinne strony byłego wicemistrza olimpijskiego Czesława Langa. W tym roku kolarze przejadą także przez gminę Dziwnów. Ale o tym w rozmowie z burmistrzem Łukaszem Dziochem.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Mamy na Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie przeróżne olimpijskie gwiazdy, wśród nich także kolarzy. No i wielkie szczęście wkrótce zawita do gminy Dziwnów, bo będziemy mieć tu przejazd Tour de Pologne.
5: No myślę, że to dla nas wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową. Z tak długą historią i z takimi wynikami, gdzie możemy się właśnie pochwalić między innymi takimi mistrzami, którzy się w polskiej historii ukonstytuowali. No i również u nas znaleźli się też na naszej Alei Gwiazd Sportu. Mam na myśli tutaj właśnie między innymi najsławniejszego naszego kolarza, mówimy o Czesławie Langu, czy Leszku Piaseckim, no ale ostatnio też świeże odkrycie Daria Pikulik, też wiceministrzyni olimpijska. No i na to wszystko teraz będziemy mieli piękne zwieńczenie, czyli 4 sierpnia zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez 3 miejscowości, Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, więc będzie można pokibicować. Niestety będzie to szybki przejazd, bo to wyścig Tour de Pologne, więc to będą zawodowcy, więc trzeba się uzbroić w dobre okulary i dobre lornetki, żeby móc ich pooglądać.
2: Czy gmina będzie wspierać organizatorów tego wydarzenia?
5: Tak, no jest to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim przejazd jest realizowany, jak powiedziałem, 4 sierpnia, więc mamy środek sezonu letniego. Wiemy, jak to wygląda u nas nad morzem. Pełne obciążenie samochodów. A żeby było bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, to jest duży nacisk naszych organizatorów, aby współpracować w zakresie tego bezpieczeństwa, więc jest zaangażowana w to policja, są zaangażowane środki realizatorów, ale też nas proszą o pomoc, aby naszymi siłami, środkami wspomóc to bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przede wszystkim trasę, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze.
2: O tegorocznym Tour de Pologne, który przejedzie między innymi przez gminę Dziwnów, rozmawiałam z jej burmistrzem Łukaszem Dziochem.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Zachodnie Pomorze to region turystyczny. Mamy mnóstwo atrakcyjnych miejsc, do których prowadzą nowe i stare drogi. Jakie inwestycje zostały zakończone, a jakie przed nami? O tym rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.
3: Blisko mieszkańców.
6: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowiani Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddano do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli szereg jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Tu choćby realizujemy obwodnicę Stargardu. Na wschodnią obwodnicę Stargardu będzie realizowana obwodnica Złocieńca. Na pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. My w ubiegłym roku zakończyliśmy już realizację odcinków drogi S6 do Słupska, natomiast tu koledzy z oddziału w Gdańsku przygotowują się do tego, aby do połowy tego roku oddać te pozostałe brakujące odcinki do Gdańska na terenie województwa pomorskiego, także choćby ta trasa wakacyjna ze Szczecina do Gdańska będzie też już na tegoroczny sezon wakacyjny dużo szybsza, dużo wygodniejsza. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami. No i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11. Także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa. A przypomnę, że no przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze.
2: To wszystko to niewątpliwie ułatwienia dla kierowców. A co dla rowerzystów?
6: Jeżeli chodzi o drogi krajowe, my realizujemy tu przy naszych drogach również infrastrukturę pieszą, rowerową, choćby przy rozbudowie drogi krajowej numer 22 na całym tym odcinku budowy. Budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa. Powstaje również szereg innych tego rodzaju inwestycji przy naszych drogach. Natomiast my jako inwestor drogowy zarządzający drogami krajowymi możemy takie trasy budować przy drogach krajowych i te realizujemy. Natomiast takie trasy stricte turystyczne, rowerowe, one są w zakresie już marszałka województwa, który ma bardzo szeroki program realizacji tras rowerowych w nowym przebiegu, czy choćby śladach dawnych linii kolejowych. Także tu z roku na rok dzięki różnego rodzaju inwestycjom nasz region również staje się bardziej atrakcyjny pod względem infrastruktury rowerowej i też realizacja nawet tych odcinków dróg ekspresowych, wzdłuż których my nie budujemy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, bo te trasy służą innym celom, natomiast zostają stare przebiegi dróg krajowych uwolnione od ruchu tranzytowego i po tych drogach też choćby rowerzyści mogą już znacznie wygodniej się przemieszczać. Także tu na kwestię pieszych rowerzystów również przy naszych inwestycjach drogowych zwracamy szczególną uwagę.
2: O inwestycje drogowe na zachodnim Pomorzu pytaliśmy Mateusza Grzeszczuka, rzecznika Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Co jest grane w Wolinie? Niezmiennie legendy naszych wysp. O nowych projektach opowie nam za chwilę Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
3: Zwiedzaj z nami Wolin.
7: Szykujemy Park Legend Wyspy Wolin. Będą to legendy wirtualne w 3D, nie tylko. Legenda o Winecie, sagi o Wikingach. Można będzie to tak jakby wszystkie legendy najważniejsze, które są na Wyspie Wolin, będzie można przejść ten Park Legend, ale naszą ideą taka jest nawet misyjne zadanie, żeby zachęcić młodzież. No dobra, macie, wirtualnie może możecie poszukać z łuku, możecie przepłynąć morze, ale zajedźcie do skansenu. Zobaczycie, jaka jest różnica między wirtualnym światem, a światem tradycyjnym, tak na żywo. Park Legend nie powstanie w Wolinie właśnie. Prowadzimy negocjacje z burmistrzem Dziwnowa i z burmistrzem Międzyzdrojów. Obaj są chętni, żeby to powstało, bo będzie legenda o Stęce, będzie legenda o kamieniu Gładzie Królewskim. Ja tam mówię, jak to Krzywousty witał swoją flotę. Legenda o piracie tym z Międzyzdrojów, ale przede wszystkim te najważniejsze legendy o Winecie, o Julinie, w której mówi na przykład, że Juliusz Cezar był legendarnym założycielem Wolin i zostawił tutaj świętą włócznię, którą Wolinianie używali do swoich wróżb. Nie? No i wiele, wiele takich legend. Będzie też wirtualny Wolin, którym się będzie przechadzać. Już to mamy praktycznie. Jesteśmy na etapie 3/4 zrobienia. Wirtualny Wolin, w którym będzie można wejść do wirtualnego Wolina i przechadzać się po mieście. Można dyskutować z przekupką, wejść do chaty Kowala, porozmawiać z Kowalem i będzie taką nowością, będzie w każdym zakątku świata można będzie nabyć ten wirtualny Wolin i przechadzać się po mieście. Robimy to w oparciu o badania naukowe, które przez 100 lat prowadzono w Wolinie i to pod nadzorem profesora Jakuba Morawca i Polska Akademia Nauk, też doktora Wojciecha Filipowiaka. Staramy się, żeby to wiernie przekazać ten Wolin, który był wspaniałym emporium, jednym z największych w rejonie Morza Bałtyckiego w tamtych czasach. To chcemy wszystko połączyć z tradycjami kuchni z Wyspy Wolin, żeby było, i też rozmawiamy teraz z hotelami, żeby było wszystkich, dlatego te targi rybne są dość dla nas ważne, żeby w hotelach można by było nabyć wypromowane przez nas produkty, które są wytwarzane na Wyspie Wolin. I będzie na przykład nasz miód pitny, który jest produktem regionalnym. Można nabyć sery, które tutaj miejscowi wytwórcy wytwarzają. I w Wspiarze Gminy robimy takie spotkanie dotyczące tych targów rybnych i powiem, że jest takich trochę perełek, bo i Zubowicz, i Paprykarz Dziwnowski i tak dalej. Jest trochę takich perełek, które można i te hotele bardzo chętnie, tylko mówią, to musi być stała dostawa i stwórzcie jedno takie stanowisko i oni wyeksponują to, bo wszędzie się jedzie, to i pije się jakieś piwo regionalne, je się regionalne sery i tak dalej, a tutaj u nas to jest ubogie troszeczkę ten teren w takie, można powiedzieć, regionalne przetwory żywnościowe. I mocno aktywizujemy właśnie koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców miejscowych i nie tylko miejscowych, takich, którzy działają w pobliżu. I zachęcamy, żeby rozszerzali swoją działalność. W którym hotelu bym nie rozmawiał, to wszyscy są oczywiście happy i wszyscy są za, nie? Za takim czymś, nie?
8: Oczywiście, to jest super kierunek, bo rybaków już coraz mniej, a w ogóle prawie.
7: No, rybę to możemy powiedzieć z Antarktyku mamy, a nie
8: no tam. No właśnie. A turystów jakoś trzeba tu też zwabić na to zachodnie Pomorze.
7: No nie tylko plaża, bo bardzo dobra droga jest uruchomienie takiej turystyki czynnej. Oczywiście trasy rowerowe i trasy żeglugowe, tego tu jest już dobrze. Nasze stowarzyszenie jest inicjatorem stworzenia lokalnej organizacji turystycznej Wyspy Wolin. I chcemy iść w promocję jako Wyspa Wolin. Znaczy chcemy, już to robimy, nie? Jako Wyspa Wolin, naturalny produkt turystyczny, który de facto poza górami wysokościowymi tutaj jest wszystko. Historia, przyroda, natury. W postaci Wolińskiego Parku Narodowego, jeziora i akweny wodne. Jeżeli mówimy o Mazurach, terenach żeglugowych, co to znaczy podłóg zalewu i tutaj wkoło wyspy można tak się pożeglować, że nie ma takiego miejsca w Polsce, ale też i idziemy w promocję produktami takimi typowo turystycznymi atrakcjami, tak jak Centrum Słowenii Wikingów, jak Fort Gerharda, Podziemne Miasto, Park Narodowy, to znaczy Muzeum Parku Narodowego i te mniejsze, pomniejsze takie muzea, które funkcjonują tutaj na Wyspie Wolin i chcemy na zewnątrz wyjść z ofertą taką turystyczną, żeby turysta już miał zaplanowane nie tylko szukanie na niepogodę, ale wcześniej, nawet jak jest pogoda, on ma zaplanowane ileś dni, bo wie, co tutaj go czeka i tak dalej. Co nam się udało, oprócz tego wirtualnego przewodnika? No takie mamy szczęście, że zawsze dobrzy ludzie na swojej drodze spotykają dobrych ludzi, którzy potem oddają tą dobroć, którą sami dostali. Spotkaliśmy na swojej drodze takich panów, którzy skanowali nas skansen do gry. I ta gra, cieszymy się, zrobili trailer Wernerhora i tam jest na skansen między innymi dużo i obiekty, i przedmioty codziennie użytku w tej grze są. I z tymi panami właśnie rozmawialiśmy na temat tego wirtualnego świata, żeby to stworzyć, to ten przewodnik zrobiliśmy, ale też i firmy do nas się odezwały. Jedna z największych firm światowych, która ma swoją siedzibę w Singapurze, ale ma oddziały po całym świecie, która ma 300 milionów, jedna gra ich ma 300 milionów stałych odbiorców i chcą nam reklamować Centrum Słowenii Wikingów na swoich mediach społecznościowych i tak dalej. I jesteśmy zdumni, bo to jest globalna już promocja.
2: A o globalnej promocji naszego Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie opowiadał Wojciech Celiński.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
2: Też.
4: A flat white?
2: Też.
4: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
6: Bogdan Widawka, witam w naszym weekendowym magazynie, do którego jak zwykle zaprosiłem ciekawych ludzi. Ciekawe opowieści nas czekają. Już za moment sprawdzimy zagrożenie pożarowe w lasach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, będziemy rozmawiać o znajomości udzielania pierwszej pomocy. Choć nie tylko, to już za moment. Wybierzemy się też na bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Ostatnie deszcze nieco poprawiły sytuację, ale wciąż mamy wysokie zagrożenie pożarowe w lasach.
7: To ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku.
6: Będzie sporo ostrzeżeń, ale też sporo dobrych rad. Zajrzymy też do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie, które to pogotowie obsługuje w zasadzie całe województwo zachodniopomorskie. Będziemy rozmawiać o udzielaniu pierwszej pomocy, o znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, o urządzeniu AED, ale nie tylko.
8: Prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze.
6: Bardzo ważne porady i bardzo ciekawa rozmowa już za kilka chwil. Tak jak wspomniałem, wybierzemy się też na łowy, bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.
9: Muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu.
6: O fotografowaniu przyrody, o fotografowaniu zwierząt, ale też filmowaniu opowie już niedługo w tej godzinie znany fotograf i znany filmowiec, ale również przyrodnik i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Kilka dni temu rozmawiałem z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na temat aktualnego zagrożenia pożarowego w lasach. Jest duże, mimo niedawnych deszczy, no to jednak cały czas to zagrożenie istnieje. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
5: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
6: Niedawne, zupełnie niedawne obrazki z Roztocza, no troszeczkę nas zasmuciły, ale to jest drugi koniec Polski, a my będziemy rozmawiać o województwie zachodniopomorskim, o tym, że również na Pomorzu Zachodnim obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Jak to wygląda w tej chwili?
7: Tak, to ryzyko pożaru w lasach jest w tym roku wyjątkowo bardzo duże. Dodam, że ponad 190 już takich interwencji, czyli pożarów lasów, zaliczyliśmy w tym roku. Tak dla zobrazowania, w analogicznym okresie roku poprzedniego mieliśmy ponad 130 zdarzeń, a w 2024 raptem 39, także widać, że ta tendencja jest mocno wzrostowa. Mamy nadzieję, że te ostatnie deszcze troszeczkę uspokoją tą sytuację, też zresztą widzimy to po naszych statystykach, że faktycznie od około tygodnia tych zdarzeń jest już mniej niż w poprzednich tygodniach.
6: Ale one się zdarzają. Właśnie tu jest pytanie, bo to, że będzie padać deszcz, czy też pada deszcz przez, nie wiem, parę dni, jednak kolokwialnie mówiąc, nie załatwia to sprawy, bo to zagrożenie dalej istnieje, prawda?
7: Tak, zagrożenie istnieje cały czas. Oczywiście tutaj warto się zastanowić nad naszą postawą, bo tak jak pokazują różnego rodzaju statystyki, no to my, ludzie, jesteśmy w większości odpowiedzialni za te pożary. Także warto tutaj przeprowadzić taką wewnętrzną refleksję, zachowywać się odpowiedzialnie, gdy korzystamy z terenów leśnych, nie używać ognia otwartego, ogniska czy grille rozpalać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku, gdy też decydujemy się na jakieś rozpalenie ogniska poza takimi miejscami, warto zachować tą odległość około 100 metrów od ścian lasu. Także przede wszystkim nasze odpowiedzialne zachowanie pomoże uchronić lasy przed tymi tragediami, które chociażby ostatnio obserwowaliśmy w Puszczy Solskiej.
6: I jeszcze też bym podkreślił temat samochodów, bo kierowcy nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samochód stojący, pracujący nawet na wolnych obrotach, właśnie w takim suchym, leśnym terenie, do którego, nawiasem mówiąc, nie wolno wjeżdżać, powoduje, że te nagrzane elementy, zwłaszcza katalizator, też mogą być groźne.
7: Tak, dokładnie. Czy katalizator, tłumiki, to wszystko może być przyczyną powstania pożaru. Także te zakazy wjazdu do lasu właśnie po to są, by maksymalnie zniwelować ryzyko powstania pożaru, właśnie nawet z takich błahych przyczyn, już nie wspominając o niedopałkach papierosów czy innego typu rzeczy.
6: Zupełnie niedawno rozmawialiśmy o wypalaniu traw i nieużytków i w tej obecnej sytuacji to ma bardzo duże znaczenie, jest to powiązane, dlatego że no jednak takie wypalanie, bezmyślne wypalanie traw, po pierwsze może spowodować też pożar, jeśli te nieużytki, te trawy znajdują się blisko ściany lasu, a po drugie angażują was, strażaków, którzy możecie być potrzebni właśnie do gaszenia potężnego pożaru w lesie.
7: Tak, dokładnie. Często też tak bywa właśnie, że przyczyną pożarów lasów są bezpośrednio pożary traw i nieużytków rolnych. Niestety, mimo obowiązujących zakazów, ten proceder cały czas w naszym kraju trwa. Także często ogień dostaje się do lasu, a bywa tak, że i również na zabudowania, czy to mieszkalne, czy to budynki gospodarcze.
6: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
7: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo że teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przystawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, no w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami, czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
6: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków, czy brakuje kadry?
7: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony marszałka województwa, czy wojewódzkiego funduszu. co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
6: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. No, serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
7: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. No, oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań, między innymi tych na otwartych przestrzeniach. Mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych. To też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków. Bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
6: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym pierwszym dzisiejszym gościem w magazynie. Opowiadał o zagrożeniu pożarowym w lasach województwa zachodniopomorskiego. No i było sporo dobrych rad, ale również i ostrzeżeń. A aktualną sytuację pożarową na Pomorzu Zachodnim można śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Sporo działo się na Pomorzu Zachodnim w mijającym tygodniu. Przypomnijmy sobie niektóre wydarzenia, które były ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne. Takie zestawienie tematów, spraw, wydarzeń przygotowała dla nas Ula Myszkins.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
10: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: A jakie tematy poza bezpieczeństwem były podejmowane, sprawdził Adrian Górny.
11: Żegluga i porty, przemysł morski oraz zaplecze intermodalne portów morskich. Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli międzynarodowego środowiska gospodarki morskiej.
3: Dla młodzieży i rodziców inny temat był dominujący. Ponad 3800 szczecińskich uczniów zdawało egzamin ósmoklasisty, a nabór do szczecińskich szkół ponadpodstawowych już trwa. Tegoroczna rekrutacja, podobnie jak w poprzednich latach, odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Można tam znaleźć m.in. kalkulator punktów, który pozwala uczniom oszacować potencjalną punktację, co może pomóc w wyborze szkoły średniej. Poznaliśmy wyniki konkursu Granty Osiedlowe 2026. 40 przedsięwzięć przygotowanych przez mieszkańców dla lokalnej społeczności zostanie zrealizowanych dzięki grantom, o które mogły starać się gminy w imieniu rad osiedlowych. 11 szczecińskich rad osiedli przygotowało ciekawą ofertę. To m.in. potańcówki przy muzyce na żywo pod chmurką na pogodnie, osiedle w dobrej formie festyn sąsiedzki na Golęcinie Gocławiu czy specjalna strefa do gry w szachy w Wielgowie. Podobnie jak rok temu na granty osiedlowe popłynie z budżetu województwa zachodniopomorskiego 500 tysięcy złotych. Tymczasem ponad 3 miliony złotych kosztował remont blisko 2-kilometrowego odcinka ulicy Neringa w Szczecinie. Trwają odbiory. Rozpoczęła się także procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego, wybudowanej po nowym śladzie od ulicy Swojskiej do wiaduktu A6. Jedne prace się kończą, inne zaczynają. Podpisano umowę na kompleksową modernizacja dziedzińca dużego oraz dziedzińca menniczego na Zamku Książąt Pomorskich. To będzie duże przedsięwzięcie budowlano-konserwatorskie. Prace pochłoną ponad 36 milionów złotych. Ruszą za około 2 tygodnie i potrwają 2 lata. Tymczasem zabytkowe ponad 120-letnie pompy miejskie w Szczecinie, już przejrzane po zimie, działają, mówi rzeczniczka Zakładu Wodociągów Hanna Pieczyńska.
12: Dzisiaj te pompy służą nam głównie do tego, żeby chronić mieszkańców w takich ekstremalnych sytuacjach związanych z brakiem wody. I dlatego robimy wszystko, żeby one były nie tylko ładne, ale też funkcjonalne, pomimo tego, że tej wody napić się nie powinniśmy.
3: W sumie w Szczecinie jest ponad 120 miejskich pomp. Najstarszych, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, jest kilkadziesiąt. I jeszcze jedno wydarzenie ważne dla mieszkańców regionu. Prezydent Świnoujścia Joanna Gatowska podpisała umowę dotyczącą współpracy miejskiego szpitala z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: A przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła nam Ula Myszkinis. Bardzo dziękuję. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zapowiadałem wizytę w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta wizyta już dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Jaka jest znajomość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zasad udzielania pierwszej pomocy? Czy obawiają się użycia urządzenia AED? Ile osób ratuje nasze zdrowie i życie w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym? Między innymi o tym rozmawiam z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
6: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji, ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
8: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
6: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
8: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy. Ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie. Bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego, jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
6: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulanse? Ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
8: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulanse, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000, jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
6: A jaki jest czas dojazdu karetki pogotowia do wezwania na Pomorzu Zachodnim? Ja wiem, że to zależy od miasta, prawda? Od liczby mieszkańców.
8: To wszystko zależy od tego, czy to jest wyjazd w mieście, czy poza miastem, bo to wszystko jest tak naprawdę określone w ustawie. To ma być mediana tego czasu. Także tutaj te wszystkie czasy dojazdu są określone odgórnie.
6: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
8: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
6: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
8: Przede wszystkim ta świadomość, nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że może kogoś się w jakiś sposób wspiera.
6: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
8: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
5: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
6: W naszym magazynie przypomnę, dr Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Rozmawiamy o pracy w pogotowiu ratunkowym, w ekipie wyjazdowej, ale też o agresji wobec medyków, o udzielaniu pierwszej pomocy, o stosowaniu AED. Wracamy do tej rozmowy.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
6: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, który został opublikowany w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
8: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
6: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
8: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
6: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
8: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
6: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
8: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
6: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
8: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
6: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
8: Tak, zdarzyło mi się.
6: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
8: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina, więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym. Także no to jest jednak coś, co później napędza.
6: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
8: Z właśnie pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
6: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
8: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. To jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona. Więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
6: Tego życzę pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
6: Doktor Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, mówiła o pracy w pogotowiu ratunkowym w ekipie wyjazdowej. Mówiła również o agresji wobec medyków. To mniej przyjemna strona pracy w ekipie wyjazdowej, ale nie tylko takie sytuacje się zdarzają, bo przecież są też i te piękne, całe szczęście jest ich więcej, o których pani doktor właśnie nam opowiadała.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Noc muzeów. Bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy zaproszeni. Od kilku lat to wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Przenosimy się do Kamienia Pomorskiego. Do odwiedzenia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zaprasza dyrektor tej instytucji Grzegorz Kurka.
5: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Stoimy przed dworkiem von Kleista, miejscem szczególnym dla rozwoju fizyki i elektrostatyki na świecie, tak zwane EPS Historic Site. To w tym miejscu, tutaj za tymi drzwiami, Ewald von Kleist 11 października 1745 roku dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego, przez nas zwaną flaszą Kleista, na świecie zwaną jako butelką ledejską, zresztą niesłusznie tak nazwaną, ale to w tym miejscu właśnie na noc muzeów, która będzie teraz, już w sobotę, chcemy w tym miejscu przeprowadzić słynny eksperyment bicia rekordu Noleta, a dokładnie w 1746 roku w Wersalu w obecności króla Francji Ludwika XV, Abel Nolet, znany francuski duchowny i naukowiec, przeprowadził słynny pokaz wyładowania butelki lejdejskiej na łańcuchu 180 królewskich gwardzistów. I my chcemy ten eksperyment tutaj powtórzyć, tylko już nie na gwardzistach, a chcemy powtórzyć na mieszkańcach Kamienia i na turystach, czyli macie państwo szansę brać udział w niesamowitym eksperymencie, który został przeprowadzony ponad 200 lat temu, prawie 300 lat temu we Francji na dworze króla Ludwika XV i to będzie Noc Muzeów. Zapraszamy państwa od godziny 19 do godziny 24 na zwiedzanie dworku von Kleista, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, głównej siedziby również. Zapraszamy.
6: A zachęcał dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Ja tylko dodam, że do Kamienia Pomorskiego, do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej można wybrać się nie tylko podczas Nocy Muzeów, no bo przecież nie każdy ma czas, nie każdy da radę. To na tyle ciekawe miejsce, że rzeczywiście warto poświęcić trochę czasu, przejechać paręnaście, kilkadziesiąt nawet kilometrów po to, żeby zobaczyć, co w tym muzeum się znajduje i posłuchać opowieści.
5: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Ciekawe Pomorze Zachodnie.
6: A w Przelewicach w ten weekend piąta edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. O atrakcjach, jakie nas czekają, opowie Alicja Cieśnik z Urzędu Marszałkowskiego.
14: W programie m.in. konkursy, gala sołtysa i wybór sołtysa roku, a także prezentacje lokalnych tradycji, rękodzieła i kuchni regionalnej. Na uczestników czekają koncerty zespołów ludowych oraz gwiazd muzyki rozrywkowej, strefy zabaw dla dzieci i bogata oferta wystawców, w tym Aleja Zachodniopomorskie Smaki. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenia markerów nowotworowych, które wspierają czas

0: Tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
1: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
0: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
1: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
0: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję. Zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
1: No zdecydowanie. No, ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem. Takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
0: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
1: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem. W związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem, mówię, dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
0: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
1: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo.
0: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
1: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat na początku i oczywiście co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem swoje wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam tak robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz on mi się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korzyść.

0: drzewa, tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, na tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi, co pan tu robi z tym aparatem? No, mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. Panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. Ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na taki, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne. I tak się moja przyjaźń z tym chłopakiem zaczęła, bo ratował mi kilka razy potem tyłek, powiedziałbym, na wodzie z tym człowiekiem. To już chyba będę długo, długo pływał w cudzysłowie.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
2: Rozmawiamy o fotografowaniu przyrody Pomorza Zachodniego, o tym, jak to robić i jak wyglądają takie łowy, bezkrwawe łowy. Opowiada o tym Krzysztof Chomicz, znany fotograf i filmowiec, a także przyrodnik.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
2: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
0: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza. No bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych. Natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma żadnych, przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mi pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobić. No pojechałem pod te Kutno, ale te były tylko 2 sztuki. Przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal, nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka. Jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznanie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
2: Do rozmowy o fotografowaniu przyrody, zwierząt, Pomorza Zachodniego wrócimy dosłownie za kilka minut. Przypomnę, opowiada o swoich bezkrwawych łowach Krzysztof Chomicz, znany fotograf, filmowiec i przyrodnik.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
2: A w naszym magazynie teraz wracamy do nietypowego konkursu w Szczecinie. Spółka obsługująca miejskie parkomaty chce, żeby powstała nowa szata graficzna interfejsu i by sam proces płacenia za strefy był znacznie prostszy. Przez miesiąc każdy może wysłać spółce projekt tego, co jego zdaniem powinno wyświetlać się na szczecińskich parkomatach. Mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
3: Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat.
2: Do konkursu może każdy stanąć. Czas na nadsyłanie prac upływa za niespełna miesiąc.
1: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
2: A w naszym magazynie wracamy teraz do bezkrwawych łowów z aparatem fotograficznym. Znany filmowiec, fotograf i przyrodnik Krzysztof Chomicz opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie ptaków, choć nie tylko.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
2: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie szczególnie wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
0: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto, no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. Ono było nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy, jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no, polowałem na nie bardzo długo. W końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No, robię dużo zdjęć i w danym momencie, no, ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie, owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem. I wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
2: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach, albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
0: Najpiękniejsze, powiedziałbym, i to akurat, no, nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie, jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świn z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko, i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć, widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy. I polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie, no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
2: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
0: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka, co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem. I to nie wynikało, że tak mi się udało podejść, tylko znałem jego zachowania, wiem, że on tu przyleci i ja muszę być tu zamaskowany i czekać na niego. No i to się udaje. Oprócz tych rzeczy i sprzętu potrzebna jest wiedza do tego. No i dobra miejscówka. Miejscówki to, mówię, no często mi pomagają inne osoby, bo na przykład dzwoni i mówi, ty wiesz, ja tu widziałem takiego ptaka i takiego, zobacz to, nie? Więc to też dużo zależy. Na Uznamie no, są super miejscówki typu forty historyczne, Fort Gerharda, Fort Zachodni. No to są przepiękne miejscówki do obserwacji zwierząt, ptaków. Trzeba tylko wiedzieć, o której godzinie, w którym miejscu się znaleźć. I troszeczkę popsuła mi teraz ulica, którą wybudowano przy Forcie Zachodnim. I zdecydowanie ten ruch samochodowy no, płoszy te zwierzęta. Inna taka fajna rzecz, która pozwalała mi, że mogłem bardzo łatwo fotografować ptaki, to było miejsce na Warszawie, na plaży. Tam podczas migracji jesiennych no, mamy cały przekrój ptactwa migrującego. Niestety no, w tej chwili poprzez gazoport i budowanie przyszłego portu kontenerowego to miejsce się zdecydowanie zmieni i widać już po ptactwie, że nie ma tego już tam w takiej ilości, jak było kiedyś. I że te zachowania ptactwa migrującego też się zmieniają w zależności, jak człowiek ingeruje w tą przyrodę. Możemy się cieszyć, że gazoport to jest teraz skupisko kormoranów. Dzięki temu mamy w tym basenie, w którym przypływają statki z gazem, to tam generalnie no, są tysiące kormoranów. Z tego możemy być dumni? Tak, w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie na to patrzę, bo dla ludzi takich jak ja, no to bardzo zawęża się pole do fotografowania.
2: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim.
1: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
2: Naszym gościem był znany fotograf, filmowiec i miłośnik przyrody Krzysztof Chomicz.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
2: Zbliżają się wakacje, zbliża się czas urlopowy, oby było bezpiecznie. Naszym kolejnym gościem jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
2: Kiedy zaczynacie sezon letni w województwie zachodniopomorskim? Jakie są przygotowania w OPR-u? Jesteście już zapięci na ostatni guzik?
4: Można powiedzieć, że już zaczęliśmy w niektórych miejscach, na przykład w Międzyzdrojach od 1 od majówki już ratownicy byli obecni na patrolach i te patrole, dyżury ratownicze będą realizowane w każdy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę do połowy czerwca, kiedy już od połowy czerwca uruchomione zostaną pierwsze wieże ratownicze i będzie tam i stała obecnych ratowników, i też obecność grupy interwencyjnej. Tak więc można powiedzieć, że w tym zakresie już tutaj sezon jest uruchomiony. Też jest uruchomiony, bo widzimy to po zwiększonym ruchu na wodzie, kiedy tylko zrobiło się cieplej na bulwarach, przy nabrzeżach. Ten ruch obserwujemy, jest większy, cieszy nas to. W związku z tym też zwiększamy swoją atencję i zasoby w ramach siły środków na bazach ratowniczych, w dyspozycyjności. Też szykujemy się do serwisowania ostatnich tutaj sprzętów, skuterów, samochodów, które po okresie sezonu były użytkowane również jesienią czy też wczesną wiosną, no po to, żeby przed wakacjami już być gotowym z całym tym sprzętem. Osobno trwają również szkolenia w zakresie technik ratowniczych i umiejętności pływackich na basenach. Za chwilę one będą przychodziły na wodę otwarte. Myślę, że już w połowie maja, a niektóre grupy przejdą dopiero w czerwcu na wody otwarte, po to, żeby na koniec czerwca zakończyć szkolenia egzaminami, no i żeby młodzi adepci ratownictwa wodnego po ukończeniu szkoleń również medycznych byli gotowi do tego, żeby pojawić się na kąpieliskach i zbierać doświadczenie od swoich bardziej doświadczonych kolegów. Tak więc jakby to jest proces. Cieszymy się, że nic nam go tutaj nie przerywa, no i proces cały czas się toczy. Okres pomiędzy sezonem, on również obfitował w tym roku w niską temperaturę. Był to czas, w który pozwolił nam wreszcie zrealizować szkolenia lodowe. Na przełomie roku mieliśmy kilka dużych, masowych imprez związanych z kąpielą morsów, na którą też jesteśmy zapraszani, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podczas takich kąpieli. Mamy tam też dużo pracy i trochę sprzętu również użytkujemy, więc teraz ten sprzęt jest serwisowany, jak już wspomniałem, tak aby był gotowy do działań w wakacje.
2: Czego życzy się ratownikowi wodnemu? Rzeczy oczywiste przychodzą mi do głowy, ale pewnie jest coś, o czym pan myśli, żeby tak właśnie było w te wakacje, w tym sezonie.
4: Największym moim marzeniem, i myślę chyba wielu moich kolegów i koleżanek, będzie to, żebyśmy pod kątem liczby utonięć w sezonie, w okresie wakacyjnym, czyli 15 czerwca, 15 września. Zależy nam na tym, żeby w tym okresie nikt nie utonął. Mogą być akcje, mogą być zdarzenia, poszukiwania, ale żeby one kończyły się dobrze i żeby po prostu nikt tego życia w wodzie nie stracił. Mam nadzieję, że doczekam takiego sezonu, w którym właśnie, jeżeli chodzi o liczbę utonięć w zachodniopomorskim, będziemy mieli zero. Na razie sukcesywnie, krok po kroku idziemy w tym kierunku. Te liczby utonięć powoli, powoli zmniejszają się. Sięgały kiedyś ponad 30 utonięć. Obecnie ta liczba tragedii jest już zmniejszona do 20. Krok po kroku idziemy w dobrym kierunku. Natomiast do zera to jeszcze jest dużo pracy do zrobienia. A tak naprawdę to wszystko zależy nawet nie od ilości, od liczby ratowników, od czasu naszej interwencji. To wszystko zależy od świadomości ludzi, od tego, żeby nie bagatelizowali, żeby mieli cały czas świadomość tego, że wchodząc do wody, to ryzyko utonięcia istnieje zawsze, niezależnie od tego, jak świetnie pływamy, jak fantastycznie teraz w tej chwili się czujemy. Róbmy to świadomie, wpływajmy bezpiecznie, pływajmy wzdłuż brzegu, pływajmy z asekuracją, informujmy osoby, kiedy do wody wchodzimy, kiedy z tej wody wychodzimy. Zwracajmy baczną uwagę, które chcielibyśmy uniknąć.
2: Był z nami Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Kończymy to wydanie naszego magazynu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Bogdan Widawka, witam w naszym magazynie. Przed nami niespełna godzina. Do dzisiejszego programu zaprosiłem bardzo ciekawych gości, którzy będą mówić nie tylko o ciekawych, ale przede wszystkim o bardzo ważnych sprawach. Jesteśmy w samym środku maja, czas wakacyjny, czas urlopów zbliża się wielkimi krokami. Również o tym będziemy dzisiaj mówić.
0: Jeszcze dziś w programie.
2: Z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
1: Sporo będziemy dziś mówić o bezpieczeństwie nad wodą, nie tylko nad morzem, choć przede wszystkim, ale również w głębi lądu, a o tym wszystkim będzie mówił szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To już za moment. Co jeszcze?
3: Podróże obecnie są taką formą ciekawości życia.
1: Będziemy również dzisiaj mówić o podróżach, tych bliższych i nieco dalszych, ale wszystkie będą zamykać się w granicach województwa zachodniopomorskiego. To tylko dwa fragmenty rozmów z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszego magazynu. Takich rozmów, takich spotkań jest znacznie więcej. Zaczynamy.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Do wakacji zostało półtora miesiąca, no około półtora miesiąca. Szybko zleci pewnie. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Pierwszym naszym gościem w magazynie jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Żaden sprzęt, nawet najlepszy, nie zastąpi człowieka ratownika, ale taki sprzęt z pewnością pomaga ratownikowi w jego pracy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprzęcie, jakim dysponuje WOPR województwa zachodniopomorskiego. Na plaży ratownicy zawsze mają najczęściej żółte i czerwone koszulki, no wiadomo, po to, żeby wyróżniać się wśród plażowiczów, ale muszą się ze sobą komunikować. Szybka, niezawodna łączność jest w waszej pracy absolutnie kluczowa. Zgadza się pan?
2: Tak, jeżeli chodzi o łączność, dalej funkcjonują znaki czy gesty, sygnały, które przekazujemy sobie na dalszą odległość między zespołami na kąpielisku morskim czy śródlądowym, ale jeżeli potrzebujemy wsparcia grupy interwencyjnej, dodatkowego zespołu, czy też powiadomienia zespołu medycznego, który operuje na dużych kąpieliskach, na dużej morskiej plaży, no to tutaj wykorzystujemy sprzęt łączności i krótkofalówki, z których do tej pory korzystaliśmy przez lata, powoli odchodzą do lamusa z uwagi na możliwość zagłuszenia, zakłócenia ich pracy albo niestabilne połączenia. Coraz częściej korzystamy z cyfrowego sprzętu łączności radiowej. Korzystamy również z przemienników, które rozlokowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego w liczbie 18 takich radioprzemienników, które działają, można powiedzieć, jak stacja telefonii komórkowej. Zbierają połączenia właśnie z takich radiostacji przez antenę umieszczoną na wieży widokowej, na jakimś wysokim budynku, bądź na przykład na kominie. Zamieniają na paczkę danych i internetem przesyłają do kolejnego przemiennika, gdzie jest rozpakowywana i przesyłana przez nadajnik do radiotelefonu ratownika, do którego ten komunikat właśnie miał być dostarczony. Taka łączność jest nam potrzebna do tego, żeby komunikować ze sobą ratowników pracujących na kąpieliskach w trakcie sezonu, ale również i po sezonie, kiedy działamy w ramach wsparcia głównie policji podczas poszukiwań na obszarach wodnych, na terenach podmokłych, bagiennych, gdzie szczególnie w okresie jesiennym, kiedy zagubią się gdzieś grzybiarze, mają problem z powrotem do domu, do takich działań jesteśmy włączani. No i niestety wtedy, kiedy gdzieś najczęściej na jeziorze dojdzie do incydentu utonięcia i w tym momencie też jesteśmy dysponowani do tego, żeby poszukiwać osób pod wodą.
1: Czyli z użyciem sonaru.
2: jeżeli środowisko pozwala. To znaczy nie jest to płynąca rzeka z rwącym nurtem, bo takich mamy kilka na terenie województwa zachodniopomorskiego, przykład Regi, przykład Wieprzy czy Parcenty, które są traktowane jako rzeki górskie, ale wracam do bardziej spokojniejszej wody, w której musimy przeprowadzić poszukiwania. Tam często używamy łodzi z sonarem, albo holowanym, albo sonarem pod pokładem łodzi umiejscowionym dookólnym, który pozwala zeskanować dno pod jednostką i zwizualizować operatorowi na ekranie kolorowym monitora, co pod wodą się znajduje. No i dzięki temu ratownicy są w stanie w szybki sposób przeanalizować, czy dany obiekt znajdujący się pod wodą, przypominający sylwetkę człowieka, jest właśnie tym celem, który jest poszukiwany, czy jest to tylko konar drzewa z gałęziami, który imituje sylwetkę człowieka. Do tych poszukiwań wykorzystywać możemy również drona podwodnego. Mamy chyba dwa takie drony podwodne, które są, można powiedzieć, taką malutką łodzią podwodną z kamerą, która właśnie zanurza się pod powierzchnię wody i pozwala zbliżyć się do tego poszukiwanego obiektu i potwierdzić, zastępując tym samym ratownika, potwierdzić, czy jest to poszukiwany obiekt, czy też nie. Jakość tych obrazów też związana jest to z przejrzystością wody, z eutrofizacją zbiorników wodnych. Nie jest tutaj rewelacyjna, natomiast prawna osoba jest w stanie potwierdzić, czy jest to obiekt, który wymaga zejścia nurka ratownika pod wodę, czy też nie.
1: Możecie też obserwować akwen z powietrza.
2: Jeżeli chodzi o drony, czyli bezzałogowe pojazdy, posiadamy również drony latające, które też pomagają nam w szybki sposób potwierdzić, czy znajdujący się 300, 400, 500 metrów od brzegu, na przykład materac, na tym materacu znajduje się osoba, czy też materac odpłynął samodzielnie i nie ma potrzeby wysłania tutaj jednostki ratowników w trybie pilnym, żeby tej potencjalnej osobie na takim materacyku pomóc, bo świadkowie zdarzenia mieli co do tego, czy mają co do tego wątpliwości. Możemy to w ten sposób potwierdzić. Świetnie sprawdza się również w nocy, wtedy kiedy jakieś urządzenie nawigacyjne, być może przez pomyłkę czy przez fale przeniesione w dalszej części morza, zostanie przeniesione bliżej brzegu i wysyłając sygnały świetlne też intryguje spacerowiczów, czy to nie jest sygnał wzywania pomocy. Zamiast w nocy zrzucać motorówkę, czasami zdarzało się tak, że wysyłaliśmy ekipę dronową. Dron udawał się nad obiekt, potwierdzał, że jest to na przykład zerwana boja nawigacyjna, która emituje dany sygnał, no i potwierdzaliśmy, że nie jest to nasza praca, jest to robota innych służb, w tym przypadku Urzędu Morskiego. A zapomniałbym teraz jeszcze o testowanym takim dronie również nawodnym, za pomocą którego można podpłynąć bliżej osoby poszkodowanej, podać jej boje, podać jej koło ratunkowe, a pod koniec kwietnia w Szczecinie na obszarze wodnym z dość płytką wodą, którą trudniej było dopłynąć w motorówce, ten dron podał linę holowniczą dwóm turystom na skuterze, którzy uszkodzili skuter, no i znajdowali się na zbyt płytkiej wodzie, na którą mogłaby dopłynąć tutaj nasza motorówka. Tak więc wykorzystujemy te nowe rozwiązania, nowe możliwości, nowe technologie wdrażamy tam, gdzie jest to możliwe, tutaj do działań operacyjnych, działań ratowniczych. Natomiast w wielu sytuacjach, szczególnie nad morzem, tam gdzie mam do czynienia z morskim brzegiem zabezpieczonym ostrogami wbitymi w dno morskie, które powodują pewne niebezpieczeństwo dla osób, które znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. Tam jedynym sposobem ratunku dla takich osób, pomimo różnych prób stosowania skutera, małych łodzi motorowych, no jednak w dalszym ciągu najlepszym rozwiązaniem jest ratownik na uprzęży, którego dwóch, trzech ratowników asekuruje z brzegu, a on sam skakuje do wody i dopływa do osoby poszkodowanej, przechwytując osobę osobę poszkodowaną i komunikując się z zespołem, kiedy jest już gotowy i ma zabezpieczoną osobę, jest ściągany za pomocą liny, jak w XIX czy XX wieku, na bezpieczny brzeg morski. Tak więc z jednej strony mamy nowoczesne rozwiązania i technologie, ale z drugiej strony no, nic w dalszym ciągu nie jest w stanie zastąpić tutaj sił mięśni ratownika czy ratowniczki, która udziela tej pomocy bezpośrednio z wody.
1: Do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, wrócimy za kilka minut.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczecińska Strefa Czystego Transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. O tym teraz porozmawiamy. Miejska Spółka Autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, że przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie otrzyma unijnego dofinansowania. Żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło nawet specjalną strefę czystego transportu. Ale to może nie wystarczyć, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
4: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegumowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
5: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
4: Jeżeli nie utrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
1: Strefa działa na terenie Starego Miasta od około miesiąca. Zasady działania są wyjątkowo łagodne i praktycznie każdy samochód, niezależnie od rocznika, z jakiego pochodzi, może tam wjechać. Na pewno jeszcze będziemy do tej sprawy wracać.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: No teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w regionie był 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Szczecin na dwa dni stał się stolicą europejskiej gospodarki morskiej. Na inauguracji gościł m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
7: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6: Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 ekspertów i przedstawicieli Międzynarodowego Środowiska Gospodarki Morskiej. Nie doszło do porozumienia z właścicielem działki, przez którą mieszkańcy przechodzą 50-metrowym skrótem między szczecińskim osiedlem Markońskim a rejonem ulicy Duńskiej. Miasto chce tam wybudować chodnik. Na ostatniej sesji Rady Miasta wszyscy radni poparli plan zagospodarowania z terenem komunikacji pieszej. Będzie wywłaszczenie. Więcej na ten temat przeczytacie na wyborcza.pl Szczecin. Jest zielone światło z Wód Polskich, a dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Powiatu Polickiego Policji Nowego Warpna powstanie 20-kilometrowa droga rowerowa Trzebież Nowe Warpno. To ostatni szosowy odcinek rowerowej trasy wokół Zalewu Szczecińskiego, mówi Wanda Nowotarska, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
8: Budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
6: Pozostańmy na drogach zachodniego Pomorza. Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na przebudowę 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 103 Kamień Pomorski Trzebiatów od Mojszewa do Czaplina Wielkiego. Do przetargu wpłynęło 7 ofert. Przebudowa ma się zakończyć do końca roku w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. W ramach tego samego programu pod koniec tygodnia wykonawca przejął plac budowy kolejnej inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Dębsko-Granica Powiatów. Za ponad 2,5 miliona złotych powstanie nowa jezdnia prawie 2-kilometrowego odcinka od Dębska w kierunku Drawna. Prace powinny zostać zakończone za około 4 miesiące. I jeszcze o ważnej dla Szczecina inwestycji. Rozpoczęła się procedura odbiorowa nowej ulicy Świętochowskiego. Jest już gotowa. Wybudowano ją po nowym śladzie od Swojskiej do wiaduktu A6. Oprócz nowej jezdni powstały chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Mamy w Szczecinie zdolne dzieci. Aż dwie drużyny ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie zdobyły pierwsze miejsce w finale ogólnopolskim Odysei Umysłu. Tym samym zakwalifikowały się do światowego finału w Stanach Zjednoczonych. Młodzi odyseusze potrzebują teraz wsparcia. Trwa zbiórka na wyjazd. W tegorocznym finale ogólnopolskim w Gdyni rywalizowało 269 drużyn z całej Polski, a także zespoły zagraniczne. Szczecińskie drużyny okazały się bezkonkurencyjne.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: A my w naszym magazynie wracamy do rozmowy z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Rozmawiamy dziś dużo o sprzęcie, jakim Zachodniopomorski WOPR dysponuje.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Mówimy o sprzęcie, o najnowszych wynalazkach, które są używane w ratowaniu ludzi w wodzie, ale tak sobie myślę, jest taki sprzęt, który od lat nie zmienia się i moim zdaniem jest ważny, tak jak był ważny 20-30 lat temu, tak ważny jest i dzisiaj. Mam na myśli gwizdek. Czy zgadza się pan?
2: Tak, najlepszy sposób, najlepszy sygnał alarmowy, niezatapialny, można powiedzieć wodoodporny, z zasięgiem od 300 do 500 metrów. Sygnał alarmowy, sygnał do komunikacji, tak, jak najbardziej. On pozwala zwrócić uwagę, zwrócić atencję na ratownika, który może przekazać informacje do tej osoby, której ten komunikat dotyczy, bądź też za pośrednictwem właśnie tego gwizdka zaalarmować ze współratowniczy, że ratownik potrzebuje pomocy, bo za chwilę, czy potrzebuje wsparcia, bo za chwilę rozpoczyna akcję ratunkową. No i trzy gwizdki zawsze to jest znak, sygnał mówiący o tym, że akcja ratunkowa właśnie się rozpoczyna. Tak jak 30, 40, 50 lat temu, tak i dzisiaj. No i kto wie, ile jeszcze lat z tym gwizdkiem będziemy pracować.
1: Kiedyś usłyszałem od takiego seniora ratownika WOPR-u, że dobry ratownik rzadko używa gwizdka.
2: Dokładnie tak. Widzę analogię z dobrej szkoły ratowniczej, która jest przekazywana również obecnie ratownikom. Dobre kąpielisko to takie kąpielisko, na którym rzeczywiście ten gwizdek pojawia się jak najrzadziej. Osoby, które z tego kąpieliska korzystają, chcą wypoczywać, przyjechały na urlop, chcą mieć ciszę i spokój, natomiast ratownicy muszą reagować. Jeżeli widzą jakieś sytuacje, które mogą być ryzykowne, jakieś zachowania, które mogą być ryzykowne, zupełnie nieświadomie wykonywane na przykład przez dzieci, wykonywane przez tatusiów gdzieś w pobliżu właśnie tych ostróg, wtedy ratownicy ruszają do działania, natomiast dobrze, gdyby nie używali tego gwizdka, podeszli, zwrócili uwagę gestem, słowem, w inny sposób. Są do tego możliwości, może podpłynąć ratownik na łodzi, na desce, może podpłynąć, podejść ratownik, wejść do wody, schłodzić się również właśnie wchodząc do wody, co też ułatwi mu tutaj komfort pracy, a użyć tego gwizdka już w takiej naprawdę ostateczności, no bo tak jak pan wspomniał, przyzwyczajenie ludzi do tego sygnału alarmowego powoduje, że on przestaje być
1: czujny,
2: przestaje spełniać swoją rolę. Tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze o akcesoriach, które zupełnie nie mają nic wspólnego ze sprzętem wodnym. Mam na myśli dmuchane materace, kółka czy inne plażowe zabawki. Czy macie z tym problem?
2: Tak. Wtedy, kiedy są one niewłaściwie użytkowane, tak. Wtedy, kiedy jest moda na, pamiętam kilka lat temu była moda na jednorożce, takie różowe, można powiedzieć, prawie baseniki dmuchane, do których można było wsiąść i zatopić się w nich i stracić orientację. W związku z tym, że były to też duże jednostki wystające chyba metr nad powierzchnię wody, stanowiły one opór dla wiatru i dzięki temu mogły być dużo łatwiej przy niesprzyjającym kierunku wiatru, dużo łatwiej można było się na tych właśnie jednostkach oddalić od bezpiecznego brzegu. Później zmieniło się to chyba na jakieś palemki, które też niestety były obecne w sprzedaży, które widzimy później na kąpieliskach i wszystko pięknie, jeżeli zachęcamy do tego, żeby używać tych urządzeń pływających, tych zabawek zgodnie z opisem, który znajduje się małym druczkiem, co prawda, ale znajduje się na tej zabawce, że ona jest najczęściej możliwa do użytkowania tylko i wyłącznie na głębokości wody nie przekraczającej 40 cm. Czyli to nie jest urządzenie, które może nam pomóc w trakcie pływania jako urządzenie do przemieszczania się z jednej kładki na przykład na drugą gdzieś na jeziorze. No nie. używajmy tego podczas zabawy z dziećmi, ale tam, gdzie mam cały czas kontakt z dnem, gdzie możemy bez problemu wyjść z tego, wyskoczyć z tego urządzenia i wrócić bezpiecznie na brzeg. Rzeczą absolutnie nierozważną dla mnie jest zabieranie na pokład właśnie takiej pływającej wysepki, pływającego jednorożca, osoby dorosłej albo dwójki, trójki dzieci bez żadnego innego środka asekuracyjnego, bez żadnego kółka pływającego, bez żadnych rękawków, a takie sytuacje niestety obserwujemy na plażach i reagujemy tam, gdzie mamy, że tak powiem, swój zakres odpowiedzialności, czyli bezpośrednio na kąpieliskach, na tych urządzeniach pilnujemy tego, żeby korzystać z nich tylko i wyłącznie do czerwonej boi, czyli do granicy strefy dla nieumiejących pływać. To jest urządzenie, które jest zabawką, ono nie ma testów na, tak jak na przykład deska SUP, która jest dedykowana do tego, żeby na niej pływać, spełnia odpowiednie testy, ma wytrzymałość i poradzi sobie niektóre z nich również z morską falą. Tego typu zabawki, o których tutaj mówiłem, do tego zaliczamy również materacyki jedno, dwu, trzy osobowe. Nie chodzi tutaj o wielkość i powierzchnię, tylko o informację, czy to służy, czy to jest urządzenie do pływania, czy nie. No nie znam materacyka takiego turystycznego, który byłby traktowany jako urządzenie do pływania, tym samym spełniałby normy bezpieczeństwa i atesty związane z tym, że nagle może się rozszczelnić, no i dwie, trzy osoby, które znajdują się na pokładzie takiej zabawki, nagle muszą radzić sobie same i wrócić na brzeg. A jeżeli nie potrafią pływać, no to mamy duży problem. No i jeżeli ratownicy czy osoby próbują korzystać z tych urządzeń na kąpieliskach, no to ratownicy zwracają uwagę, informują, edukują w tym zakresie. Jeżeli to się dzieje w miejscach, gdzie nie ma bezpośrednio ratowników, no ta sytuacja, gdzie sami muszą mieć tą świadomość, no i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie ta świadomość wzrośnie, a my będziemy mieli mniej pracy.
1: Taki jest cel właśnie tej rozmowy. Bezpieczeństwo w kajakach czy w rowerach wodnych to jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Jak sądzę, wcale nie wąski. Mam na myśli cały czas bezpieczeństwo. Jakie są największe zagrożenia, jeśli mówimy o pańskich obserwacjach ludzi, którzy korzystają z tego typu sprzętu już wodnego?
2: Największe niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie mają świadomość błędną absolutnie, że no taki kajak, no to rzeczywiście może się wywrócić, no ale już taki rowerek to absolutnie nie. To wsiadamy na ten rowerek, nawet osoby, które nie potrafią pływać, no bo przecież taki rowerek to jest duża jednostka, ona się nie przewróci. Absolutnie nie. Nie dość, że może się przewrócić pływając, to również nie jest rzecz niezatapialna. Może dojść do rozszczelnienia pokładu, może dojść do uszkodzenia tego urządzenia i zacznie to urządzenie tonąć. Bezpieczne korzystanie z jednostek pływających, czy to jest kajak, czy to jest rowerek, jest takie, jak robią to ratownicy. Proszę zobaczyć, że profesjonalny ratownik na sprzęcie motorowodnym zawsze ma na sobie kamizelkę. Świetnie pływamy, ale mamy respekt do wody. Wiemy, jak silnym ona jest żywiołem, jak nieprzewidywalnym, w jak różnych sytuacjach możemy znaleźć się w tej wodzie. Przewidujemy to i zawsze nosimy kamizelkę i zachęcamy do tego, żeby inni użytkownicy wody również te kamizelki nosili, również te kamizelki mieli zapięte cały czas na sobie. Wiem, mam świadomość, że trudno się opalić pod taką kamizelką, ale no tutaj ryzykujemy coś więcej niż tylko plamy czy nierównomierną opalenie, ryzykujemy własne życie, ponieważ nagłe wpadnięcie do wody rozgrzanej osoby, która na takim kajaku albo na takim rowerku wodnym przebywa 2-2,5 godziny pod pełnym słońcem, które może rozgrzać bardzo mocno to ciało, podczas nagle wpadnięcia do wody albo przemyślanego, nierozważnego skoku do wody, może dojść do szoku termicznego, może dojść do utraty przytomności i kamizelka asekuracyjna utrzyma taką osobę na powierzchni wody. Brak tej kamizelki spowoduje, że osoba zniknie pod powierzchnią wody, no i będzie potrzebne tutaj rozpoczęcie akcji ratowniczej i akcji poszukiwawczej, która wymaga dużo większych zasobów sprzętowych i czas na jej uruchomienie też jest znacznie dłuższy od takiej zwykłej interwencji ratowników. Tak więc, jak mantrę będę powtarzał, profesjonalne użytkowanie tego sprzętu to zakładanie kamizelki kamizelek. Widząc osobę w kamizelce, wiem, że ma do czynienia z profesjonalistą, wiem, że to jest osoba płynąca na tym sprzęcie, jest osobą świadomą. Oczywiście zwracamy na nią uwagę, natomiast aż chce się ukłonić, kiwnąć głową, że widzę tutaj fachowca, w przeciwieństwie do przeciążonych jednostek, przeciążonych rowerków z 5-6-osobową rodziną, że tak powiem, w samych majtkach. Nie tak powinno to wyglądać, zupełnie nieświadomo.
1: No tak, to taka źle pojęta nonszalancja, podobnie jak jazda na rowerze bez kasku.
2: Albo
1: tak,
2: na hulajnodze.
1: Albo na hulajnodze, zwłaszcza teraz.
2: Albo na hulajnodze kilka osób, tak.
1: Tak, tak, dokładnie tak.
2: Ostatnio widziałem trzyosobowy zespół na hulajnodze. Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi, ale no nie, no już chyba więcej niż trzy osoby na hulajnodze się nie zmieszczą. Mam nadzieję, że nie zobaczę.
1: Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, był naszym gościem w magazynie. Opowiadał o sprzęcie, jakim WOPR Zachodniopomorski dysponuje, ale mówił też sporo o bezpieczeństwie. To nam się bardzo przyda. Sezon letni, wakacyjny, urlopowy zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Półtora miesiąca zostało do lipca, żebyśmy wszyscy spotkali się w komplecie i żeby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Tego wszystkim życzę sobie również.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Ostatnie deszcze wprawdzie poprawiły sytuację w lasach województwa zachodniopomorskiego, ale mówiąc kolokwialnie, nie załatwiły sprawy. W dalszym ciągu zagrożenie jest wysokie. Przenosimy się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, mówi Jolanta Sojka.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
9: Sytuacja w lasach związana z suszą jest bardzo poważna. Występuje ona coraz częściej już od wczesnej wiosny, co jest wynikiem zmian klimatycznych, niskich opadów śniegu, tych zimowych oraz wysokich temperatur. Taka sytuacja napędza na pewno pożary. Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowaliśmy 150 pożarów, najwięcej na terenie nadleśnictw Kliniska i Nowogard. Praktycznie we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy obecnie wysokie zagrożenie pożarowe i nie zmienia tego faktu przelotne opady, które ostatnio odnotowywaliśmy na naszym terenie. Aby sytuacja zmieniła się radykalnie, potrzebne byłyby długotrwałe, spokojne opady deszczu. Pożary stanowią największe zagrożenie dla lasów tej północno-zachodniej części kraju, a więc tego obszaru, na którym my pracujemy. Szczególnie dla drzewostanów sosnowych, tutaj ogień rozprzestrzenia się nadzwyczaj szybko. I tutaj taka drobna iskierka wystarczy, aby wywołać katastrofalne skutki w środowisku przyrodniczym. Przyczyną większości pożarów jest czynnik ludzki, ale jednocześnie należy podkreślić, że znaczenie wykrywalności pożarów mają ludzie, osoby, które wypoczywają w lesie, które podróżują przez obszary leśne. W naszym przypadku to jest około 46% wszystkich wykrywalności pożarów właśnie dzięki ludziom to odnotowujemy. 41% wszystkich pożarów jest wykrywane przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych. Dzięki dużym nakładom finansowym i corocznie wydatkowanym środkom na ochronę przeciwpożarową, wynoszącą około 20 milionów złotych, mamy rozbudowaną i dobrze działającą, sprawną organizację ochrony przeciwpożarowej, która oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarach oraz skutecznej akcji gaśniczej. Ten cel osiągamy dzięki pomocy sieci obserwacyjno-alarmowej. Mamy 60 punktów obserwacyjnych wyposażonych w kamery telewizji 4K lub HD, montowanych na masztach o wysokości 32-60 metrów. Mamy też oczywiście do dyspozycji telefony stacjonarne, telefony komórkowe, stacje ruchome. Mamy tabor samochodowy, sieć automatycznych meteorologicznych punktów pomiarowych, 16 takich stacji, które mierzą wilgotność powietrza, temperaturę powietrza, gleby, ilość opadów, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wartość promieniowania słonecznego. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podpisał porozumienie w sprawie patrolowania i gaszenia pożarów lasów oraz obszarów nieleśnych przy użyciu samolotów, które mamy do dyspozycji na terenie Wolińskiego i Drawieńskiego Parku Narodowego.
1: Mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a informacje w sprawie zagrożenia pożarowego w województwie zachodniopomorskim warto śledzić na stronie internetowej Banku Danych o Lasach.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Na początku naszego dzisiejszego magazynu zapowiadałem podróże, te bliższe, troszkę dalsze, ale wszystkie w granicach województwa zachodniopomorskiego. Miejsc w naszym regionie, tych pięknych, ciekawych, fantastycznych, na pewno nie brakuje i wszyscy doskonale o tym wiemy. Każdy zresztą ma chyba swoją, taką nazwijmy to, listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. A ja jestem ciekaw, jak przedstawić

0: Ludzie szukają ciekawych miejsc. Dlaczego podróżują?
1: No, podróże obecnie są taką formą ciekawości życia, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli ładnych kilkanaście lat wcześniej, to ludzie przede wszystkim zbierali różne rzeczy. Zbierali, kupowali, to było dla nas coś nowego. Ja mówię tak w odniesieniu tutaj do mieszkańców naszego regionu, naszego kraju. A podróże stały się też takim wykładnikiem wolności, bym powiedział, bo zawsze interesują nas te miejsca, gdzie nas nie ma, których nie znamy. No i dzięki temu możemy je bardziej poznać. Też dostęp do wszelkich informacji dzięki social mediom jak gdyby prowokuje nas do tego, aby dane miejsca odwiedzić, bo widzą gdzieś piękne zdjęcie, czy słysząc w jakimś blogu, czy podcaście o jakichś nowych miejscach, które właśnie niekoniecznie muszą być daleko. Sami jesteśmy ciekawi, żeby te miejsca odwiedzić.
0: Odwiedzić, też pokazać i opowiedzieć o nich. Mam taką teorię zapożyczoną od kolegi, który jest ratownikiem GoPro, i on mówi zawsze tak, że ludzie chodzą w góry po to, żeby zobaczyć, żeby przeżyć, ale potem, jak zejdą na dół, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach i o tym, co zobaczyli.
1: Dokładnie, bo my coraz częściej już nie tyle kolekcjonujemy nawet i zdjęcia, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Chodzi o to, żeby te miejsca, które warte są według nas do zobaczenia, żeby one kojarzyły nam się z pewnymi emocjami, które akurat w tych miejscach przeżywamy. I później właśnie tymi emocjami możemy się podzielić z innymi.
0: Tak sobie myślę, żeby stworzyć swoistą listę przebojów turystycznych, listę przebojów miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. Nawet jeśli miałoby to być drugi czy trzeci raz, zawsze można zobaczyć coś innego przy okazji, odkryć coś nowego w miejscach, gdzie już byliśmy. Listę przebojów doktora Tomasza Olechwira. Które miejsce na mapie naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, otwierałoby taką pańską listę turystycznych przebojów?
1: Och, tutaj się wykażę lokalnym patriotyzmem. Na pewno wyspa Wolin, wyspa Uznam, wyspa Karsibur, czyli mówiąc wprost, Delta Wsteczna Świny. To jest niesamowite miejsce, które oczywiście doskonale znamy, tak zresztą jak pan wcześniej mówił. Możemy je znać, ale nie pod każdym kątem, nie w każdym calu, bo tutaj mamy Międzyzdroje, tutaj mamy Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski przepiękny, historyczny Wolin, ale jest jeszcze na tych naszych wyspach, na tym naszym archipelagu niesamowita ilość miejsc, które czekają na odkrycie. Jakbyśmy chcieli tak popatrzeć na to z geograficznego punktu widzenia, to tak naprawdę znaleźlibyśmy tutaj fragmenty krajobrazów z całej Europy.
0: Dlaczego?
1: Ano, bo możemy znaleźć piękne, piaszczyste plaże, które na przykład cechują wyspę Bornholm. Możemy znaleźć dość urozmaiconą rzeźbę w postaci takiej rzeźby polodowcowej w okolicach Międzyzdroju, w Wolińskim Parku Narodowym. No, może nam to wtedy przywoływać nawet całkiem strome podejścia w Alpach czy w Karpatach. Możemy też znaleźć piękne, kolorowe, przeczyste wody, tak jak chociażby jezioro turkusowe w Wapnicy koło Międzyzdrojów.
0: No właśnie, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ten kawałek Pomorza Zachodniego chyba niesprawiedliwie w oczach czy też w uszach niektórych ludzi spoza tego regionu kojarzy się wyłącznie z latem. Tymczasem zimą też jest pięknie.
1: Tak, zimą też jest ciekawie, czego dowodem była ostatnia zima, bo mieliśmy okazję w przypadku kilku dni z mrozem, z lodzenia, obserwować fantastyczne zwały lodowe, które tworzyły się na miejscu. Zima to też jest czas, kiedy na wyspie Karsibur, która także należy administracyjnie do Świnoujścia, kiedy trwają zbiory trzciny. Mało kto o tym wie, że to jest czas, kiedy taką trzcinę się zbiera, ona jest później przetwarzana na dachy trzcinowe, które obecnie są no, bardzo takie widowiskowe i jedne z najlepszych form izolacji dachów w całej Europie.
0: Czym chciałby się pan pochwalić gościom z zagranicy, którzy chcieliby przyjechać na Pomorze Zachodnie? To pierwsze miejsce już jest zarezerwowane, więc co chciałby pan pokazać szczególnie i dlaczego?
1: No, oprócz właśnie tutaj naszych wysp, chciałbym pokazać praktycznie całe Pomorze Zachodnie. No, weźmy pod uwagę samą nazwę regionu. Pomorze Zachodnie to jest taka troszeczkę sztuczna nazwa, która została wprowadzona po wojnie, bo sam obszar Pomorza to jest obszar, który no, rozciągał się od Wyspy Rugi aż po Królewiec. Dlaczego to może być interesujące? Może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego, bo

0: Jak popatrzymy sobie na historię tych ziem, to okazuje się, że one przechodziły z rąk do rąk. Były w gestii różnych krajów, różnych rządów, ale też różnych dynastii książęcych, z których taka najbardziej znana to jest dynastia Gryfitów. Dlatego też Gryfa możemy spotkać zarówno w herbie Świnoujścia, ale przede wszystkim w herbie Szczecina, gdzie była jej główna siedziba, no i w innych miastach jak Stargard, które do naszego regionu należą. I warto też odwiedzić inne miejsca, inne miejscowości, które może niekoniecznie cechują się tym, że z obiektu noclegowego bosą stopą stajemy od razu na plaży, ale to są miejsca, które naprawdę mają swoją ciekawą, inną historię.
1: Powiedział pan wcześniej przy pierwszym miejscu o tym, że to jest taki kawałek Pomorza Zachodniego, który tak naprawdę może nam przypominać, czy też pokazywać różne miejsca nawet spoza Polski. I tak sobie myślę, że Festiwal Słowian i Wikingów, który jest już coraz bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą, nieprzypadkowo odbywa się właśnie w tym miejscu.
0: Oczywiście, że tak. No, wszyscy wiemy, że Wolin to tak naprawdę dawna twierdza Jomsborg, która opisywana była w skandynawskich sagach. No to tam właśnie było opisywane jako miejsce bogactwa, miejsce, gdzie zmarł jeden z największych królów wikingów, Harald Cinozemny. I to jest też miejsce, gdzie dzięki ustawicznym badaniom Państwowej Akademii Nauk są odkrywane nowe artefakty, które dotyczą tej historii. Dzięki tym wszystkim informacjom poprzez na początku grono zapaleńców, później przez poważne stowarzyszenie został odbudowany skansen nawiązujący właśnie do tej formy historycznej. I to jest też miejsce, gdzie możemy się nauczyć żywej historii, bo samo zwiedzanie może mieć formę warsztatów. Możemy zobaczyć, jak wyglądały kiedyś warsztaty takiego rękodzielnictwa artystycznego, jak wyglądały chociażby warsztaty kowalskie. Możemy nawet nauczyć się pisać gęsim piórem, czy też starać się zrozumieć runy skandynawskie.
1: Czy to jest taki kawałek historii, pokazywania historii, który może być wizytówką tego regionu, ale taką jeden do jednego?
0: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy przyjeżdżają goście na ten festiwal jest naprawdę zorganizowany z wielkim rozmachem. Jest to jeden z największych tego typu festiwali w Europie.
1: W Europie, tak.
0: Można na nim spotkać gości praktycznie z całego świata. Można na nim spotkać łodzie wikingów, którzy mi też pasjonaci przypłynęli ze Skandynawii, ale także i z południa Europy. Też się czasami wojowie z tamtych terenów zdarzali, mimo że w nazwie funkcjonuje jako Festiwal Słowian i Wikingów. Także to jest taka wizytówka, dobry moment, żeby się tak chwilę zastanowić nad tym miejscem. Wszyscy, którzy tutaj mieszkamy na Pomorzu Zachodnim, jesteśmy w którymś tam pokoleniu elementem napływowym, a dzięki temu, że mamy ten festiwal, że jesteśmy w Wolinie, że możemy popatrzeć sobie na rzeźbę Trygława, możemy też wejść na fantastyczną wieżę widokową, która jest położona na południu koło wzgórza Wisielców, dawnego cmentarzyska. Możemy sobie uświadomić tak naprawdę, jaki potencjał historyczny i kulturowy te ziemie niosą i dalej ten potencjał możemy realizować i go kontynuować.
1: Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, a więc człowiek, który jak mało kto zna ciekawe miejsca na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już za nami. Przypomnę, na pierwszym miejscu wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, ogólnie Delta Wsteczna Świny, a na drugim miejscu dość zaskakująco całe Pomorze Zachodnie, ale na tym nie kończymy, bo przed nami kolejne miejsca i do tej rozmowy wracam niebawem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kiedyś nie było o tym mowy, jednak od paru lat mamy już taką możliwość. Mowa o biwakowaniu w lesie. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w lasach województwa zachodniopomorskiego można zanocować w lesie, można taki biwak zorganizować, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. O szczegółach opowie Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
3: Na rozpoczęty sezon turystyczny leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przygotowali las dla tych, którzy będą chcieli go odwiedzić i aktywnie spędzić swój czas, obserwując zjawiska zachodzące w tym lesie, podglądając naturę, tą przyrodę. Na tych, którzy odwiedzą szczecińskie lasy, czeka blisko 700 obiektów turystycznych różnych kategorii. Są to parkingi, miejsca postoju pojazdów, miejsca odpoczynku, widokowe, pola i miejsca biwakowania. To również 5,5 tysiąca kilometrów szlaków turystycznych, konnych, rowerowych, pieszych. Należy też podkreślić, że corocznie na utrzymanie infrastruktury turystycznej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wydatkujemy kwotę około 6 milionów złotych. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie i chęć biwakowania w lesie. Należy tutaj podkreślić, że biwakowanie, rozbijanie namiotów w lasach jest możliwe tylko w miejscach wskazanych, wyznaczonych przez nadleśniczego. Mamy takich miejsc przygotowanych 60, są to pola i miejsca biwakowania. Dodatkowo dla miłośników survivalu, bushcraftu wszystkie 35 nadleśnictw wyznaczyło tereny w ramach programu Zanocuj w lesie, który funkcjonuje od maja 2021 roku. Na naszym terenie zajmuje on obszar prawie 54 tysięcy hektarów. Średnio na terenie jednego nadleśnictwa to około 1,5 tysiąca hektarów lasu jest właśnie udostępniony pod tą formę wypoczynku. Co ważne, nie ma tam żadnych oznaczeń w terenie, nie ma tablic, nie ma ogrodzeń. Natomiast jeżeli ktoś chciałby te miejsca znaleźć, zapraszam na stronę Banku Danych o Lasach. Tam na mapach zobaczą Państwo, gdzie są zlokalizowane te powierzchnie. Można też odwiedzić stronę internetową Nadleśnik czy portal Czas w Las. Zachęcam też wszystkich, którzy będą się udawali na odpoczynek, na wędrówki po lasach, do ściągnięcia sobie na telefon bezpłatnej aplikacji MBDL, która będzie bardzo pomocna podczas tych wędrówek, a szczególnie w takich przypadkach, kiedy byśmy się w tym lesie zagubili. Będąc w lesie, pamiętajmy jednak, aby odpowiednio się w tym lesie zachowywać. Pamiętajmy, aby nie używać otwartego ognia, nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, samochodami, nie wjeżdżajmy. Drogi, które są udostępnione do ruchu, są wskazane również i możemy mapę z takimi drogami zobaczyć na stronach internetowych. Natomiast też pamiętajmy, żeby samochody po prostu zostawiać na przygotowanych parkingach leśnych, miejscach postoju pojazdów, a więc na tych miejscach wyznaczonych. Na własny użytek możemy zbierać owoce, grzyby, zioła. Ważne też, że jak wybieramy się do tego lasu, żeby zabrać ze sobą worek na odpadki, a biwakując, pamiętajmy, aby to miejsce, w którym jesteśmy, pozostawić według stanu tego wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie zgodnie z zasadą nie zostawiaj po sobie śladów.
1: O sezonie turystycznym i biwakowaniu w lesie mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem. Rozmawiamy o najciekawszych miejscach na Pomorzu Zachodnim. To jest taka swoista lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego. Pierwsze i drugie miejsce już poznaliśmy kilkanaście minut temu. Przypomnę, na pierwszym miejscu Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór, w ogóle Delta, Wsteczna, Świny. Drugie miejsce to całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Teraz czas na kolejne miejsca.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Trzecie miejsce zajmuje u pana.
0: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś Państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywanych właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Karkasą. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie zachowaną średniowieczną zabudowę, no i fantastycznie zachowane średniowieczne mury okalające samo centrum i ratusz. Jeden z najstarszych ratuszy w Polsce.
1: Czy to jest takie miejsce, do którego pan lubi wracać?
0: Tak. Jeżeli wybieram się na południe naszego województwa, a mam troszeczkę więcej czasu, staram się właśnie Trzcińsko odwiedzić. Jest to też miasto ludzi otwartych na turystkę. Wiadomo, każdy z regionów chce się teraz w większym stopniu wypromować, ale nawet same odwiedziny w ratuszu są niesamowite, bo sam burmistrz tego miasta przyjmuje właśnie w tym samym gabinecie od ponad 500 lat. To jest coś niesamowitego jak na te możliwości.
4: Niewielu burmistrzów może się poszczycić takim wynikiem. Panie doktorze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu w naszej liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego. To jest miejsce czwarte.
0: No, jeżeli jesteśmy już w regionie nadodrzańskim, to co jeszcze powinniśmy odwiedzić? Powinniśmy odwiedzić Zamek Joanników z Fobnicy. To jest zamek, który jest może teraz w trochę gorszym stanie, ale to są też takie ciekawe pamiątki historyczne. Podobnie zresztą jak w niedalekiej Rurce mamy zamek Templariuszy. Także te miejsca są nieznane do końca, aczkolwiek warte zawsze odwiedzenia. No może starsi słuchacze pamiętają pana samochodzika, to są miejsca, które można było szlakiem pana samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać, Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych, stąd też mamy taką urozmaiconą rzeźbę. Stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby, i to w skali 1:1.
4: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
0: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce, no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło Kołobrzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno, i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam, powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem kościołem końca świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach, jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
4: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
0: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem, to może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo. To było miasto, które w pewien sposób odkrywałem, a to była też taka troszeczkę osobista historia, bo jeszcze studiując geografię na Uniwersytecie Szczecińskim, jako grupa studentów wraz z naszymi wykładowcami byliśmy tam, aby badać procesy tworzenia się tego miasta. To były czasy, kiedy do tego miasta, po tym jak opuścili je Rosjanie, przyjeżdżali osadnicy, zajmowali domy i mogliśmy w tym momencie zobaczyć, jak to mogło wyglądać w ogóle po II wojnie światowej. To była taka mała, że tak powiem, akcja repatriacyjna. Tak się akurat złożyło, że od tego czasu, a to było już naprawdę sporo lat temu, nie miałem czasu, żeby właśnie Borne-Sulinowo zobaczyć, jak one się odrodziło jako nowe miasto. Także w tych kategoriach myślę, że jak najbardziej jest to miejsce, które warto sobie odwiedzić.
4: Jesteśmy w połowie stawki, jeśli weźmiemy pod uwagę 10 miejsc na liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego doktora Tomasza Olechwira, pasjonata turystyki, pasjonata natury. Proszę powiedzieć na szóstym miejscu, jaką atrakcję by pan umieścił?
0: To znowu może byśmy skierowali się od Bornego Solidowa na północ, bo mamy tutaj takie miejscowości jak Trzebiatów, jak Gryfice. To są miejsca zawsze warte odwiedzenia, tym bardziej, że zwykle drogi nad morze prowadzą niedalekie odległości od nich. No, Trzebiatów to jest piękne miasteczko z dosyć niesamowitą historią średniowiecznej Słonicy, która to miasto była uprzejma kiedyś odwiedzić. Jest tam też fantastyczna, w samym mieście fantastyczna informacja turystyczna, bo jest stworzony szlak owej Słonicy. To była Słonica, która miała wiele talentów. Między innymi potrafiła fechtować, potrafiła robić różne sztuczki i to było na tyle ważne wydarzenie w ówczesnej Europie, że zostało umieszczone na, chociażby na obrazach Rembrandta, ale też w samym mieście mamy piękny obraz zwany sgraffito. To jest taka forma rysunku na mokrym tynku, który właśnie tą Słonicę przedstawia. Miasto fantastycznie wykorzystało te fakty historyczne i tych słoni jest tam więcej, bo jest piękne graffiti. Jest fantastyczna rzeźba stworzona z roślin, która wita mieszkańców wjeżdżających do Trzebiatowa. I to jest też miasto, które ma bardzo znaną wieżę, dokładnie basztę kaszaną, z którą związana jest legenda z kaszą.
4: Proszę powiedzieć.
0: To jest legenda, która nawiązuje do wydarzeń historycznych, a mianowicie na tej wieży kiedyś jeden ze strażników pełnił bardzo czujną wartę. A że Trzebiatów z Gryficami nie zawsze się lubili, to też zdarzało się, że obydwa te dwa grody robiły podchody w stosunku do siebie. Kiedyś w trakcie takiej ciemnej nocy, dość chłodnej, młody strażnik został odwiedzony przez swoją ukochaną małżonkę. Ona, nie chcąc, żeby zmarzł, żeby był głodny, przyniosła mu garnek z kaszą. Oczywiście, żeby był ciepły, ta kasza była owinięta tak, żeby nie straciła temperatury po drodze. On, żeby cały czas być czujnym, tą kaszę postawił na murku, no ale jakoś tak troszeczkę zrobiło mu się zimno, no i przytulił się mocno do swojej ukochanej, przy tym niechcący strącili właśnie ów garnek z kaszą. Nagle usłyszeli jęk. Ktoś na dole tą kaszą dostał, mało tego, się nią poparzył. I to był sygnał, że pod basztą czają się już Gryficzanie. No i dzięki temu wszczął larum, zamknięte zostały wszystkie bramy i miasto zostało ocalone. Na pamiątkę właśnie tej legendy, tych wydarzeń w Trzebiatowie zawsze w lipcu organizowane jest święto kaszy. Łącznie z tym, że jest taka ogólna degustacja gorącej kaszy.
4: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Doktor Tomasz Olechwir, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik, odkrywa przed nami przepiękne miejsca na Pomorzu Zachodnim. Tworzymy taką swoistą listę przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. Przypomnę, że za nami już 6 takich miejsc, a raczej 6 miejsc na liście. Na pierwszym Wyspa Wolin, Uznam, Karsibór i ogólnie Delta Wsteczna Świny. Na drugim miejscu całe Pomorze Zachodnie, ale jeszcze bez szczegółów. Miejsce trzecie to region nadodrzański, Trzcińsko, Zdrój i Chojna. Na czwartym Zamek Joannitów w Swobnicy. Na piątym Budzistowo koło Kołobrzegu i miejsce szóste zajmuje Trzebiatów i Gryfice. Do kolejnych miejsc na tej liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego, będziemy wracać w kolejnych naszych magazynach.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: To jeszcze nie koniec naszego magazynu. Teraz o wydarzeniu, które odbędzie się w Dziwnowie od 21 do 23 sierpnia.
2: Nie możesz tego przegapić.
4: Skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni, rekonstrukcje historyczne i to, co najważniejsze, czyli spotkania z komandosami. Festyn Komandosa, bo o tym wydarzeniu mówię, nie bez powodu jest organizowany w Dziwnowie. To tu do końca lat 80. ubiegłego wieku stacjonował batalion szturmowy, w którym szkolili się pierwsi polscy komandosi. O festynie Komandosa i o jego początkach opowie jeden z głównych organizatorów, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
5: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Towarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważniejsze. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też skomponowaliśmy festyn w okres, kiedy skończy się już sezon, czyli ostatni pełny tydzień sierpnia. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, podskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejścia u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skoki.
4: Po takiej zapowiedzi z pewnością będzie piękna pogoda, nie mam żadnych wątpliwości. O festynie Komandosa w Dziwnowie, który odbędzie się od 21 do 23 sierpnia, opowiadał jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Nie żegnam się jakoś specjalnie, bo niedługo się spotkamy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.